0: Deska 106.6.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na piw, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę mieć twoje.

0: bo jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej,

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

zniszczy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo widzą we mnie siebie. Ze mną 10 pak typów jakbym znał Rusinę. To 2-1-1-5, kiedyś miałem jeden ciuch jak upon stage. Dziś sędzia odpuszcza, bo prawnik ma pejsy. Przyszło nas 5 jak placement na flexy. Wiem, że chcesz, lecz jestem zajęty. Nie narzekaj.

0: wieczór.
1: Gdzie idziesz? Z nimi? Nie, no chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio SK.
3: Raz, dwa, trzy. Maj!

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to 5 twarzy. Pięć twarzy, pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi, lens, jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Dzisiaj nieco chłodniej niż wczoraj, bo 11 stopni już teraz mamy o poranku, a maksymalnie to my dziś będziemy mieli 19. Nad naszymi głowami niestety ponownie będą chmurki i ponownie będzie deszczyk.
1: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. 11 osób zostało rannych. Rosjanie uderzyli w stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Uszkodzone są budynki mieszkalne i biurowe. Szczęśliwy finał poszukiwań w Szczecinie. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Poszukiwania ruszyły wczoraj po zgłoszeniu od matki dzieci, że rodzeństwo wyszło rano do szkoły, ale tam nie dotarło. Z dziećmi nie było też kontaktu.
2: Komendant komisarz po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
1: Relacjonuje Paweł Pankał z policji. W Szczecinie funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu w grupie Polacy przegrali po zaciętym pojedynku z Bułgarią 2-3. No wynik nie miał większego znaczenia dla tabeli, bo biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans pierwszego miejsca.
3: No dzisiaj byli lepsi. Nasi
4: tak takiego tiebreaka się nie spodziewałam, naprawdę.
5: Bo taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
3: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
1: Dopytywał kibiców Rafał Różycki, a o awans do ćwierćfinału zagramy z Łotwą.
6: Ale proszę, porażka i od razu głos tak się delikatnie zaczyna łamać redaktorowi, no.
7: SK Żary News.
0: Krystian Machalica. Zakład Komunikacji od Środka, zwiedzanie zajezdni czy autobusów. W najbliższą sobotę dzień otwarty w zielonogórskim MZK, mówi prezes Robert Karwacki.
8: Każdy może wejść, zrobić sobie zdjęcie, może poprzyciskać klawisze, przyciski, które tam są.
0: Całość w sobotę od 10. A dziś miasto Zielonogóra ma podpisać umowę z wykonawcą inwestycji ważnej modernizacji deptaka. Ta ruszy jeszcze we wrześniu.
9: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor
10: w Radiu RTS.
6: Dzień dobry czwartku. Co prawda on jest jeszcze taki trochę ciemny, jest nie za ciepły, trochę mokry, ale na zachętę dam
11: dajesz?
6: Okejkę.
11: To ja się dorzucam swoją okejkę, daję dla zielonych światów. Ja dzisiaj zieloną falę jechałem po prostu, ach, masełko.
6: Ciekawe, czy światła to słyszą, brawo.
12: Czy wieczorem brawo też będziesz miał zieloną falę. No dobra, a jak u was poradni słuchacze? Czwartek na tak czy na nie?
6: 664, 402, 302. No i to sławne gadanie do Messengera. Bogaj mówi, że ta zielona fala to nie jest wieczorem, tylko o 16 równo.

0: Ja z kolei lubię, jak Jankes zrobi sobie kawę, wchodzi do studia z tym kubeczkiem i tak...
1: Pachnie? Ale jestem na tak, jeśli chodzi o nasze ekspresy do kawy tutaj w radiu. Wszystko wyczyszczone, wspaniałe, nie trzeba było nic dolewać, nic dosypywać. No nie, no cudo.
0: Nie, to ja chyba jeszcze robiłem przed czyszczeniem.
2: Po prostu zębów nie umyłeś. Następnym razem polecam od tego zacząć dzień.
1: Pyszne kawusi wam życzymy z samego rana.
2: Zastanawiamy się, czy czwartek jest na tak, czy na nie. Czy dajecie mu okejkę, czy ałajkę?
3: Czwartek trochę na tak, trochę na nie, ponieważ jest 6:05, a ja właśnie zaczynam swoją przeprowadzkę i nowy etap życia.
2: Nie, no to w ogóle ekstra, rewelacja, wielkie
1: nowy
2: gratulacje.
1: Etap życia. Pamiętaj, gdybyś miała coś do odmalowania, to Kama jest ekspertką naszą cudowną, chętnie wpadnie z jakimś pędzlem i pomaluje.
2: No oczywiście, że tak, proszę pana.
1: Kama pokazała swój pędzel, ale piękny, jeju. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
0: Dobra, tylko Jankes, nie pokazuj teraz ty swojego.
1: Nie, nie, nie.

0: one more time. Britney Spears nasza pojawiła się w studiu. Dzień dobry, Britney.
1: Dzień dobry.
2: Dobry.
3: Pracowanie.
4: Ale że nowy kolor paznokci wjechał, pokaż.
3: Jest blesk Jadziu, również.
0: Jadziu, tak przy okazji, bo nie podaliśmy nigdy. Jak ty masz na drugie imię? Masz?
1: Pytałeś chyba już.
0: Jak?
1: Marysia.
0: Marysia, ale to...
1: Marysia.
0: Jakie to jest piękne, naprawdę. No dobrze, to, Marysia z nami.
5: Niech Marysia posłucha, bo są kolejne wieści z Pałacu Prezydenckiego.
1: Aha.
0: Prasujemy.
4: Marta Nawrocka zdradziła. Co prawda zdradziła, jak wyglądają ich rodzinne finanse, ale jednak.
5: O, właśnie. No. Wiemy już, jak wygląda ta sytuacja. Każda polska rodzina ma inny podział. Oni mają taki, uwaga, mąż zarabia więcej.
0: Troszkę.
5: Dysponuje pieniędzmi na wspólnym koncie i dba, żeby rachunki były zapłacone na czas.
0: Państwo prezydentowie, tak, pierwsza para.
4: Swoją drogą, ciekawa jestem, jakie są rachunki za mieszkanie w Pałacu Prezydenckim. Przecież prądu to musi żerać po prostu jak diabli.
0: Ty rzeczywiście, no. Jak to tam wygląda?
5: Jadziula, pytanie do ciebie. Jaki model preferujesz? Wspólne konto czy osobne w związku?
1: W związku?
0: Wspólne czy osobne, no?
1: Wspólne.
4: Szczególnie, jeżeli mąż zarabia więcej.
1: No, no oczywiście, że tak.
5: Dodatkowe pytanie z gwiazdką. Jadziu, czy zarobki faceta mają wpływ na jego atrakcyjność?
1: Pewnie.
6: Poranne prasowanie.
1: Pewnie tak. Tylko
0: dziękujemy. Dzisiaj tutaj rozdajemy okejki. Dajemy ci okejkę. Kochamy cię. Jesteś wspaniała.

0: 25 minut po godzinie 6, poranne przeciąganie.
1: Bardzo dobrze. Słuchajcie, w sprawie okejek odezwał się nasz złacz Pazur. Daje nam okejkę. Dziękujemy Pazurowi za okejkę.
0: Dziękujemy, nie przycinamy w takim razie.
2: Nie, w newsach będą ałajki, bo okazuje się, że Włosi znoszą podatki. Wiecie, jakie są w ogóle podatki po włosku? La podatki.
1: Zgadza się, dokładnie, no, z parmezanem.
0: To za chwilę laprocki.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
2: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
1: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: 3, 17, 41...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Cały czas czekamy, aż słoneczko wstanie, ale co z tego, że wstanie, skoro będzie zasłonięte przez chmury i to prawie cały dzień. Będzie też dosyć chłodno. Chłodniej na pewno niż wczoraj, bo dziś maksymalnie 19.
13: Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Policja i ABW sprawdzają okoliczności poważnej awarii kolejowej na Śląsku. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, podkreślają służby, ale sprawę traktują poważnie. Wczorajsza awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice została usunięta po 8 godzinach. Koleje śląskie musiały odwołać 39 pociągów, a ponad 100 składów miało opóźnienia. Premier Włoch zapowiedziała zniesienie jednego z najbardziej znienawidzonych podatków. Chodzi o ten od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli. Zmiana dotknie 14,5 miliona samochodów, a wpływy do kas regionów będą z tego tytułu niższe o ponad 2 miliardy euro.
14: O, to my dodamy jakiś w Polsce podatek i wtedy sytuacja w Unii Europejskiej się wyrówna.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
13: A wyrównany był wczorajszy pojedynek polskich siatkarzy. Niestety, ale doszło do pierwszej porażki Polaków. W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy przegrali z Bułgarią 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni przegrali do 18. Najskuteczniejszym po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą. Porażka Jagiellonii w pierwszym meczu fazy zasadniczej Ligi Europy. W Pireusie zespół z Białegostoku przegrał z Olympiakosem 1-2, a dziś do rozgrywek przystąpi Lech Poznań, który w Londynie zagra z Crystal Palace.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Jankes,
17: Gama
18: i Wiktor.
19: W Radiu SK.
20: Dzień dobry, witamy. W końcu można powiedzieć, mamy za kwadrans piątek, czwartek. Bardzo dobrze.
21: No i pytanie, czy okejka, czy nie okejka? Kciuk w górę, czy w dół dla tego czwartku?
20: Dzień dobry.
22: Cześć wszystkim. No ja niestety nie daję okejki temu czwartkowi. Zaspałem do pracy. Będę później niż planowałem. No trudno, wyjdę wcześniej i jakoś się to wyrówna.
23: Pamiętajmy o tym, że wszystkie rzeczy, które są zaajajowane, bolą mniej, więc proszę bardzo. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

0: szczęście trzeba odczuwać w czwartek z samego rana. Tak przynajmniej twierdzi Lick Lee, która śpiewa na mikrofonie u Swedish House Mafii.
1: 22 minutki, tak. Rzeczywiście już teraz do godziny 7 spojrzeliśmy. Mm-hmm. Bardzo dobrze.
2: A ja tutaj mówię o panu Darku. Wiecie, kto to jest pan Darek?
1: Ach, wiemy, bo kamera przed chwilą pokazała swoją spódnicę. Ja po jednej nutce poznałem, o czym będziemy mówić.
2: Pan Darek to kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał w trasę w spódnicy i został za to ukarany przez firmę, ale okazuje się, że teraz ma pan Darek powody do świętowania.
1: Coś jest niesamowite, ale tak rzeczywiście to jest niesamowite, bo chodzi o to, bo pan Darek powiedział tak, jest gorąco w autobusie, no klimatyzacją, ale no cały czas tam nam się gotuje wszystko.
2: Przewiew był potrzebny.
1: I potrzebny był przewiew i rzeczywiście stwierdził, że dziewczyny mają znacznie lepiej w takiej fuszerce, powiedzmy.
0: Ale co ugrał, co wygrał?
1: Że szoferce, teraz... w szoferce, powiedzmy. No. Ugrał tyle, że będzie można jeździć...
2: No, w
1: krótkich spodenkach, dokładnie.
0: Brawo.
1: Kierowcom będzie lżej podczas upałów. Gratulujemy, panie Darku, gratulujemy.
0: Pan Darek to jest idealny przykład na to, że nie każdy bohater nosi pelerynę.
2: Mm-hmm.
0: Niektórzy noszą spódnicę.
3: Jankę, Skama i Wiktor.
4: Jankę, Skama
3: i Wiktor. W Radiu SK.
5: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkowo.

0: słuchać bez końca. Wafelki Rożen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
8: I po reklamie.

0: później już rozgrzane.
1: 9 minut do godziny 7. Róbmy to.
2: Kama jako nasza Taylor.
3: Budzi w urodziny.
0: Dobra, jeszcze to poćwiczę.
1: Troszeczkę. Słuchajcie, osoby urodzone 17 września często charakteryzują się optymizmem, konsekwencją i determinacją.
4: Mariuszku, czy to o tobie? Mhm.
0: Halo.
1: Mariusz.
5: Halo, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, z lekkim opóźnieniem, ale to o tobie. Tak. Czuć, energia, moc. No dobrze, odzywamy się w sprawie urodzin do dzisiaj. Pochwal się, które urodziny?
5: 42 na liczniku.
1: Pięknie.
0: Proszę, piękny wiek. Słuchaj, bo my mamy dla ciebie stówkę urodzinową, to ten prezent, który ci przekazujemy.
1: Brawo.
0: I tutaj w zgłoszeniu jest napisane, niech zabierze rodzinę na lody, kolację albo małą wycieczkę i wreszcie wyda coś po prostu na wspólną radość.
1: Stówka chyba starczy, co żeby
2: pewnie.
1: Tak dla każdego
2: lody,
1: po jednej wycieczka.
5: Brzmi dobrze.
1: Na bilet autobusowy też, tak, lody, no i mamy to, pewnie, super.
0: Słuchaj, twoja krześnica Ania do nas napisała, podobno jesteś najlepszym wujkiem na świecie i zawsze tam jesteś, zawsze o niej pamiętasz i zawsze ją wspierasz, więc gratulujemy ci, bo fajnie mieć takiego wujka.
1: No, czy jest coś, co wuja chciał powiedzieć swojej chrześnicy?
5: No przede wszystkim bardzo dziękuję. Jestem bardzo wzruszony za pamięć, za miłe słowa. Na pewno już poza anteną gdzieś tam się skontaktujemy i będziemy sobie też jeszcze
1: porozmawiamy sobie.
5: Pójdziemy na te lody właśnie.
1: O, deklaracja lodów jest. Wszystkiego dobrego.

0: 5 minut do godziny 7.
1: Tak jest, słuchajcie, urodziny były przed momentem.
0: Były.
2: Peja dzisiaj ma urodziny.
1: A imieniny ma dzisiaj Szczęsny.
2: Wojtek Szczęsny?
1: Właśnie nie, okazuje się, że jest imię Szczęsny.
2: Szczęsny.
1: I dzisiaj wszyscy, którzy mają na imię Szczęsny, obchodzą imieniny. Więc jakby rodzice Wojtka dali mu na imię Szczęsny, to byłby Szczęsny Szczęsny.
3: To przepraszam, to Wojtek Szczęsny, jak ma na drugie imię?
1: Może Szczęsny.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, uwaga, ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie, co dobre.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: No dzisiaj to my deszczu też zaznamy, podobnie jak wczoraj, bardziej jesienna temperatura i pogoda niż letnia. A pragnę przypomnieć matkę naturę, że my cały czas formalnie mamy lato.
1: Teraz na zegarach jest już 7:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek pilne informacje dla kierowców. Po poważnym wypadku są problemy na A4 w Małopolsce. Na odcinku Kraków-Bochnia zderzyły się dwie osobówki oraz bus, ucierpiały 4 osoby. Dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa są teraz zablokowane, a kierowcy poruszają się tylko pasem awaryjnym. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Są miejsca, gdzie kierowcy płacą już prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Według analityków to wcale nie koniec podwyżek.
2: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
3: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
2: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
4: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
5: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
2: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
1: Informował reporter eski Mateusz Chłyston. Było sporo emocji, świetnych akcji, 5 setów, a na koniec pierwsza porażka. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim grupowym meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Bułgarzy byli trudni do zatrzymania, przyznaje kapitan reprezentacji przyjmujący Aleksander Śliwka.
6: Byli dzisiaj troszeczkę lepsi od nas. Musimy obejrzeć, przeanalizować to, co się dzisiaj wydarzyło. To jest naszą siłą, że potrafimy wyciągać wnioski i z porażek, i ze zwycięstw zawsze możemy być lepsi. Tak postaramy się zrobić, żeby następnym meczu grać lepiej.
1: Na kolejnym rywalem Polaków będzie Łotwa. Stawką sobotniego meczu będzie awans do ćwierćfinału.
7: SK Żary News.
0: Krystian Machalica. Pogoda taka, nie inna, więc czas pomyśleć o szczepieniu przeciw grypie. I pytamy mieszkańców, czy już to zrobili.
8: Niby tak, ale jeszcze się nie szczepiliśmy. No, nie wiem, jakoś tak odwlekamy to wszystko w czasie.
0: 60-letnia kobieta straciła prawo jazdy po tym, jak potrąciła rowerzystę na ulicy Batorego w Zielonej Górze. Kobieta, wjeżdżając na parking jednego ze sklepów, nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu rowerzyście.
9: Kama i Wiktor.
1: Ładujemy się w ten czwartek. To jest Eska z rana. Dzień dobry.
10: Wszystkiego fajnego. Okejka czy Ałajka?
1: O to was pytamy. Dajcie znać na eskowym messengerku.
11: Cześć, u mnie jak najbardziej okejka. Dzisiaj czwartek, jutro piąteczek i jutro o 20:00 będę już w Albanii. Mój wyczekiwany urlop. Pozdrawiam.
10: Wow.
12: A jeśli odwołają ci lot, to nie będziesz.
1: To nie z Albanii, ale z Polski. Dajcie buziaka mojej siostrze z okazji urodzin. Monika, jeszcze tam córeczki są, Martyna, Lena. Oczywiście, że dajemy buziaki.
12: Wiktor, ty się całuj, bo ty
1: Dawaj. Patrz, jak Wiktor się całuje. Prawie.
13: Ja siostrę. No. A Kama córeczki.
12: Ale pełnoletnie, tak?
1: Tak, wszyscy są w pełni. Wszystkiego fajnego. Hej!

0: 9 minut po godzinie 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek, bardzo dobrze. Telefony się odzywają, pewnie w sprawie okejek, albo i nie okejek czwartkowych.
1: Halo SK, kiedy będzie 7 wygrywa? No dawajcie, dawajcie.
2: Aha, uno momento.
0: Czekaj.
3: Cierpliwość.
4: Chwilę, spoko, państwa, nie w kolejce. Który pan ma numerek?
2: 152, tylko w kiblu byłem, tak? Tak było w tym filmie?
0: Nie ten numerek to był akurat, ale te miejsce,
3: ale
0: tak.
3: A propos numerków, nasi słuchacze są fantastyczni. Na Eskowym Messengerze wysłali nam zdjęcie. Zdjęcie z numerkami. 9,19. To jest cena za diesla. I 8,19 cena za benzynę.
0: Jak dzisiaj jechałem do radia, się przeraziłem, bo właśnie kończy mi się paliwo.
3: Czaisz 9 zyla?
0: I jak za chwilę będę musiał
3: zadać.
2: Okazuje się, że za chwilę, jak będziemy jeździli na stację benzynową, to najpierw wypadałoby sprawdzić, czy mamy zdolność kredytową, a dopiero potem można jechać zatankować.
3: No. Słuchaj, przy tych cenach spalanie spadnie mi do zera.
2: Jak to?
3: No, przestanę jeździć.

0: Come on, mów do nas, talk to me.
1: Co chcesz usłyszeć? Kawę zrób!
2: To teraz już nic. Takim głosem to nie.
1: Skarpetki zabierz!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
4: Będę tak do was mówić do momentu, kiedy mnie do dobinku nie wezmą.
2: Nie, prosimy, nie. No dobra, lecimy z siódme wygrywa. Dzwonicie 664-402-302. Kto pierwszy dojedzie do siódmego pytania, prawidłowo odpowie na to pytanie, wtedy zgarnie nagrodę.
4: Zestaw eskowych nagród oczywiście jest do zdobycia, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu i nie szumieć.
2: Tak
4: bardzo
2: jest,
4: prosimy.
2: Pamiętajcie, że mamy dwie minuty na całość, więc im szybciej, tym szybciej.
4: Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Dzień dobry, kto po drugiej?
2: O nie, ojej.
4: Halo.
2: Miś Szumiś to
5: Halo.
2: Był.
5: Halo.
2: To jest dobry klient. Jak masz na imię?
5: Marek.
2: Marek.
3: Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy z pierwszym pytaniem. Uwaga, dzisiaj swoją urodziny obchodzi Rychupeja. Jak naprawdę się nazywa? A.
6: Ryszard Andrzejewski.
5: Andrzej.
2: B. A.
4: Ryszard Pejowski.
2: C. Ryszard Teodowski.
5: A.
2: Dobrze.
0: Andrzej, ja.
2: Drugie.
4: Czy Wojtek Szczęsny strzelił wczoraj gola?
5: Nie.
2: Na pewno? Zastanów się.
5: Tak.
2: Dobrze powiedział. Powiedział, tak i nie wiem, wszystko. Słuchajcie, no to był prawie samobój. No, no tam tak wystawił, że to była zaliczamy Wojtkowi tę rękę.
6: Taka szmata, że trzeba mu to
2: tak,
6: zaliczyć.
2: Niestety. Co dobre, zdarza się najlepszym.
6: Co to oznacza, oznacza zrobić coś z partyzanta?
5: Spontanicznie.
4: To spontanicznie odpowiedz na czwarte pytanie.
2: Uwaga, który miesiąc ma 28 dni?
5: Luty. Każdy.
2: W ostatniej mikrosekundzie. No każdy.
6: Została nam minuta i trzy pytania.
2: Dobry jestem.
4: Co rośnie w miarę jedzenia?
5: Apetyt.
4: Albo tyłek.
3: Szóste.
2: Tak,
6: uwaga.
2: To
6: w jakim radiu zaczynają się wszystkie hity?
5: Esce.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: I uwaga, ostatnie siódme, mamy 30 sekund do końca. Udawaj, że jesteś komentatorem sportowym i ogłaszasz zwycięstwo w siódme wygrywa. Dla siebie, prosimy!
5: Jest, mam nowe klapki!
4: I nie tylko,
2: i
4: nie tylko klapki Kubota, bo też skarpetki i magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej.
6: Tak, jakby to powiedział Darek Szpakowski,
2: słuchaczu, co ty robisz?
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.

0: 7.30 za chwilę. Dzisiaj pytamy o to, czy czwartkowi dajecie okejkę, czy nie. I Kama wygląda, jakby chciała dać okejkę Harrymu Stylesowi.
1: Oj, tak, tak. Ja miałam okazję być na jego koncercie razem z naszymi jaskowymi słuchaczami i daliśmy dużo okejek.
2: Jest naprawdę wspaniały.
1: Ja tą okejkę to tak 7 razy tam miałam.
0: Kto jeszcze nie miał okazji, no to jak będzie, no to bardzo mocno polecamy, zapraszamy. Będziecie dawać wszystkie okejki, nawet w stopach.
3: Za chwilę też okejka dla Marcina Prockiego, bo się newsy zbliżają.

0: Reklama.
1: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
2: Wujku, widziałam zebrę!
3: No to chyba normalne na drodze.
2: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
3: Co to za zoo?
2: Zoo Euroregionów Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
3: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
2: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
4: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
5: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
6: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
9: I po reklamie.
10: Trochę więcej samochodów w tym momencie może być w okolicy Rondo na Piastowskiej, również Rondo Tadeusza Ślusarskiego w centrum miasta w miarę przejezdnie. Dziś maksymalnie 19 stopni.
11: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. 15 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego strzału Kijowa. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Na ukraińską stolicę zostało skierowanych kilkanaście rakiet. Amerykański kongres uderza w państwa kupujące rosyjskie surowce. Przyjął przepisy o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw, które kupują rosyjską ropę naftową i gaz. Wśród państw, które mogą na tym ucierpieć, są m.in. Chiny, Indie, Słowacja oraz Węgry.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
13: SK Sport News.
11: Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego, piłkarz reprezentacji Polski, latem przeniósł się do Benfiki, w której pełni głównie rolę rezerwowego. Wczoraj jednak w meczu Ligi Europy z AC Milanem zagrał pierwsze skrzypce. Najpierw asystował, a później sam trafił do bramki, a Benfica wygrała 2-0. A w Hiszpanii Wojciech Szczęsny wrócił do bramki FC Barcelony. Polak wszedł na boisko po przerwie w meczu z Racingiem Santander. Jego występ zostanie zapamiętany z fatalnej wpadki, kiedy zamiast szybko podać, wdał się w próbę dryblingu, która skończyła się stratą bramki. Mimo to Barca wygrała 7-2.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: Jankes, Kama
15: i Wiktor.
14: Wiktor.
15: Radio SK.
16: Hej, dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, 17 września, 7.32.
17: No hej.
16: Widać czwarteczko.
18: Jak zagadała.
16: Kanarze jest gotowa naprawdę na wszystko.
18: Słuchajcie, no pytanie zasadnicze. Czy ten czwartek zasługuje na okejkę, na plusika, czy jednak w drugą stronę i kciuk w dół? Halo.
19: Raczej myślę, że czwarteczek na plus, na tak. Właśnie szykuję do spaceru z psem. Jutro piąteczek, potem sobota i koncert Oskara. Tym sobie niedzielę, dlatego też na plus.
17: No hej, Oskar!
18: Wow.
16: Oskar i jego cały zespół Pieśni i Tańca jest naprawdę wspaniały. Polecamy bardzo mocno.
18: O, dzięki, my się obejmujemy z Liwką teraz.

0: Alex Warren u nas w Esce. No, ten to potrafi postawić na nogi zupełnie jak Jankes i Wiktor. Hej.
1: Jak Kama. Kama, o, wszyscy potrafimy.
2: No słuchajcie, potrafią to się dogadać agenci AI ze sobą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale firmy, które robią AI-a, czyli między innymi Google, OpenAI-e, mają agentów, którzy mogą za nas wykonywać różne zadania.
0: Takich asystentów.
2: Tak, potrzebujesz zamówić pizzę, ogarniają kalendarz. I teraz okazuje się, że ci agenci od różnych AI-owych firm zaczęli ze sobą się komunikować sami, bez wiedzy ludzi. Ten załatwiał jakąś sprawę.
1: Językiem, jakimiś trikami?
2: Jeden się odezwał do drugiego i teraz co stwierdzono? Po krótkim czasie, kiedy agenci AI ze sobą gadali, zaczęli wymyślać nieistniejące słowa, które tylko oni rozumieją.
0: O nie.
2: Posługiwali się zwrotami, których ludzie po pewnym czasie w ogóle nie byli w stanie rozszyfrować.
1: Niesamowite, ale to jest podobna historia w gimnazjum, przecież dzieciaki to samo robią. Essa, Six Seven, tak to wygląda wasz Sigma.
0: RL.
1: Ale Six Seven wygrywa.
0: Nie, no robimy. Spoko, bo...
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Eska. W każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Promocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
9: Jak mój kolega?

0: ci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B03X, kompaktowy elektryczny crossover stworzony do miejskich wyzwań. Zobacz je na żywo już dziś. Leap Motor. Inteligentne technologie w zasięgu ręki. Zapraszamy do salonu Leap Motor GZ, Zielona Góra, Batorego 69A i na gz.pl.
5: I po reklamie.

0: Jak będę szukał kiedyś kawałka z dedykacją dla ciebie, to właśnie to Calvin Harris, który śpiewa Moja droga. Moja droga, moja droga.
1: Pamiętaj, że droga. Pamiętaj, zabierając mnie na kolację, pamiętaj, że droga.
2: Co chcę od ciebie, no.
1: Oho.
0: Ja chcę być, uwaga, w dobrych stosunkach z naszą koleżanką.
2: Ola, kot przewraca się właśnie w łóżku. Bardzo dobrze, 12 minut do godziny 8. Nosel pojawia się tutaj za chwilę. No i uwaga, nie odbieraj ci telefonów, jak będzie dzwonił, no.
0: Ta, prosto z hotelu dzisiaj telefonuję.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Agnieszki z wylotu z nami 14 do Turcji się dodzwoniłam?
4: Tak.
5: Kłaniam się, Barbara, z Szybkowara, proszę pani. Ja telefonuję, ponieważ mamy tutaj wytyczne hotelowe, które też muszę państwu przekazać. Pani będzie korzystała z basenowego hotelu?
4: Tak.
5: Kwestia jest taka, że oni mają problem z wodą, ponieważ za duża ilość wody jest wynoszona w strojach kąpielowych oraz innych urządzeniach, z których się chodzi na basen. Będzie wiadro, proszę pani, do dyspozycji. Proszę z tym wiadrem chodzić na basen, ponieważ takie są wytyczne hotelowe.
4: No dobrze, to może mi pani powiedzieć jeszcze raz, co ja mam robić?
5: Już mówię. Hotel będzie dawał państwu wiadro i z tym wiadrem proszę się udać, proszę pani, na basen. I w momencie, kiedy pani już wyjdzie z basenu, trzeba będzie do wiadra odstawić strój kąpielowy oraz wszystko to, co jest nawilżone, proszę pani, przez basen. Ponieważ oni to wykręcą i wleją z powrotem wody do basenu.
4: Śmieszne to mało powiedziane, co pani mówi, ale rozumiem, że pani dostała.
5: No to już pani mówię, proszę pani. Im wyszło, że oni co tydzień muszą dopuszczać wody do basenu, czyli dolewać.
4: Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Jeżeli hotel zapewni wiadro, do którego mam zlewać tą wodę, to dla niej nie ma problemu.
5: No, nie zrozumiała mnie pani nadal. Hotel daje, proszę pani, wiadro, ale pani nie zlewa żadnej wody. Pani daje tylko strój kąpielowy w tym wiadrze, bo obsługa sama wykręci. Słucham?
4: Nic. Dobrze, wie pani co? Dobrze, ja...
5: Bo wie pani, jeśli ma pani jakieś obawy, to jest ten czas, żeby pani to powiedziała.
4: W ogóle, no, to co pani mówi, to jest jakby, po pierwsze, trochę tak nie do przyjęcia, więc...
5: A dlaczego?
4: Dobrze, wie pani... No, proszę panią, no, ktoś obcy ma mi dotykać moich rzeczy, wyciskać to w sumie do tego basenu.
5: Nie,
4: ja nie wiem, kto
5: to
4: tam
5: pani mnie dalej nie zrozumiała. Już pani mówię. Pani, proszę pani, bierze kąpiel. Załóżmy. Po kąpieli pani chce wrócić do pokoju, to obsługa poprosi panią, żeby pani zdała wiadro, ze strojem kąpielowym oni wykręcą to do wiadra i wleją wtedy do wody.
4: No właśnie, no to właśnie, no. Dobra, wie pani co, najwyżej po prostu nie będę się kąpała w hotelowym basenie i tyle, no.
5: Ale
4: i...
5: zasady pani zna, tak?
4: Tak.
5: Dobrze, wiadro pani dostarczy Anna.
6: Moja najukochańsza koleżanko, zostałaś skręcona.
4: Powstrzymywałam się, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo, o tak.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: A tam powstrzymywałam, ja słyszałam.
0: Co? Wiadro.

0: za chwilę 8 na zegarkach, podglądamy telewizję, w Dzień Dobry TVN mówią, słuchajcie, że jak pada deszcz, to dobrze jest mieć ze sobą parasol.
1: Jest niebywałe, naprawdę. Ale są takie fajne czapeczki rzeczywiście z parasolem na głowę. To jest coś dla mnie.
0: To?
1: Tak sobie wychodzę.
0: Ręce masz wolne wtedy.
2: Czapka kiedyś jest, parasol piosenka, człowiek jest, z liściem na głowę, głowie człowiek z parasolką na głowie. To Jankes.
0: Możliwe, że ktoś po 8 będzie człowiekiem z 500 stówami, bo gramy w 5 słów, 5 stów.
1: Sprawa jest bardzo prosta, chodzi o skojarzenia. Wy kojarzycie słowa z naszymi słowami, później wybieracie sobie kogoś z nas. Jankes, Kama, Wiktor. No i co? Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej kasiory, nawet 5 stów.
2: Trudne do wytłumaczenia, ale łatwe do wygrania. Pamiętajcie, żeby się zgłosić na eskowym messengerku, wysyłając okejkę do Bogaja. Tak. Najładniejszy kciuk wygra.
0: Dzisiaj jest dzień, w którym pytamy, czy czwartek jest okej, czy dajecie mu kciuka, więc wyślijcie zdjęcie swojego kciuka, Bogaj wybierze kogoś po kciuku i dołączcie numer telefonu. O, proste, proste.
3: 5 słów, 5 stów. Autopromocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: i po reklamie.

0: czwartek, jak wszyscy wiemy, deszczowy, piątek i sobota będą nieco lepsze pod tym względem, więc przeczekajmy czwartek i jakoś to będzie. Dziś maksymalnie 19 stopni.
1: Dochodzi ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje od prokuratury w sprawie drona znalezionego koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wiemy, że miał głowicę bojową o wadze 4 kg z detonatorem. Potwierdzono też, że to wojskowy bezzałogowiec typu Gerbera 2, produkowany przez Rosję. Głowicę drona wyjęli eksperci i wysadzili w powietrze.
2: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
1: Mówi zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron poddawany jest teraz szczegółowym oględzinom. Maciej Berek zapowiedział, że zwróci się do prezydenta, że jego powinnością jest złożenie ślubowania. Wybrany przez Sejm nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego liczy na możliwość złożenia ślubowania. Z Pałacu Prezydenckiego słyszymy jednak, że prezydent wciąż ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka.
3: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
1: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, a Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów.
4: SK Żary News.
0: Krystian Machalica. Tylko w zeszłym sezonie przeciwko grypie zaszczepiło się nieco ponad 2 miliony Polaków, a że kolejna fala choroby przed nami, lekarze zachęcają, by przyjąć szczepionkę, mówi Robert Górski.
5: Szczepienie nie daje 100% gwarancji, że nie zachorujemy, ale znacząco zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu.
0: 970 pacjentom, tylu osobom udzielono pomocy w Zielonogórskim Szpitalu podczas tegorocznego winobrania, aż 46 było pod znacznym wpływem alkoholu.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
7: No i dzień dobry w czwartek. Ile to się można dowiedzieć o człowieku po jednym zdjęciu kciuka, Janki? Mamy tyle różnych propozycji. Gratulacje.
8: Jak się okazuje, kciuki jak ludzie. Jeden długi, jeden krótki.
7: Jeden pomalowany, inny niepomalowany.
9: Ja mam kolegę, który nie ma kciuka akurat. Jak daje okajkę, to już w ogóle jest bardzo oryginalny.
7: No to on nie zagra dzisiaj z nami. Przypominamy, za chwilę pięć słów, pięć słów.
9: Ma, ale taki krótszego.
7: Wyślijcie nam kciuka, nawet jeżeli jest króciutki, a my wybierzemy kogoś, z kim za chwilę będziemy kojarzyć słowa.
9: Jeszcze kciuk od Alessandry teraz.

0: Zali w Radiu SK 7 minut po godzinie 8. No i wybraliśmy spośród milionów Filipa, osób, które zgłosiły się, dał swoją okejkę.
1: Filip, powiedz, co robiłeś z kciukiem, bo takie zdjęcie do nas dotarło.
2: Kciukiem pokazywałem zwrotną buteleczkę za 50 groszy. Udało się kciuka z butelki wyjąć, więc w czwartek będzie udany.
0: Okay.
3: Moje dzieci zmusiły mnie do tego, żebym wszystkie butelki zwrotne przywoziła do domu, więc z wyjazdu przywiozłam ich 11 w walizce.
0: Bardzo dobrze,
1: Zanim dokonasz wyboru osoby, z którą możesz mieć dobry przelot, czyli albo Jankes, albo Kama, albo Wiktor, powiedz nam coś o sobie. Poznajmy się wszyscy. Kim jesteś, co lubisz, gdzie pracujesz?
2: Mhm. Jestem z Gdyni, prowadzę serwis komputerowy.
1: Mhm.
2: I lubię wakacje, wyjazdy.
0: No, no trochę klasyka, no. Dobra. Czyli okay. Dobry jest w komputerkach.
3: Najczęstsza rada, którą daję, to włącz i wyłącz.
0: Tak zwany twardy reset zróbmy.
3: Zrób reset.
1: Oraz wyjazd ze studia. Zaraz ktoś zrobi wyjazd. Pytanie, z kim będziesz grał?
2: Jak słuchałem waszą grę, to celowałem w Wiktora.
1: Dobrze, to ja wychodzę.
0: Bogaj, dziękujemy.
1: Bogaj siada na moim miejscu, dokonujemy zmiany, a
3: dobra,
1: ja sobie...
3: Wychodź już, my to powiemy wszystko, my ciebie tu nie potrzebujemy.
1: Dobra, pa.
3: Faktycznie teraz będzie tak, że dostaniesz od nas 5 słów i nie ukrywam, w przypadku Wiktora im prostsze skojarzenia, tym lepsze. Gotowy?
2: Gotowy.
3: Dobra, jedziemy.
0: Dobra, lećmy. Aplikacja, pierwsze słowo i twoje skojarzenie.
2: Telefon.
3: Okej, okay, fajne.
0: To ładne.
3: Parasol.
2: Deszcz.
3: Mm-hmm.
0: To już 200 będą, coś czuję. Haczyk.
2: Ryba.
3: Okay. Zacierki.
2: Słoiki.
0: No, okay. Dobrze. I ostatnie jeszcze. Klapek.
2: Basen.
3: Dobra, mamy w takim razie od ciebie 5 słów. Za momencik będziemy prosić Wiktora. Za dwie piosenki znowu dzwonimy do ciebie i sprawdzamy, ile hajsu uda ci się wygrać.
0: Ile obstawiasz?
3: Jeżeli chodzi o Wiktora, 400 myślę,
0: ja że 300,
3: będą.
0: Ja trzy.
2: Ja obstawiam 3.
3: Filip, to odstawiaj 5 lepiej, co?
0: No właśnie.

0: w takim razie zapraszamy Filipa. Dzień dobry. Filip przed chwilą wybrał Wiktora i szybciutko przypomnijmy, jakie słowa padły. Aplikacja, telefon, parasol, telefon, deszcz, haczyk, ryba, zacierki, słoik, klapek, basen. No to zaprośmy Wiktora.
1: Zapraszamy. Wiktorku, zapraszamy, zapraszamy.
0: Na ciebie, przepraszam.
1: O, Filip jest gotowy, jest Wiktor. Za chwilę skojarzenia Wiktora i im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, no to tym więcej kasy. Wiktorku, no trzymamy kciuki, ja obstawiam 300.
0: Filip, jakaś mowa motywacyjna dla Wiktora?
2: Wiktor, damy radę, zrobimy to razem.
3: Ja już czuję to połączenie
2: mentalne. Zazwyczaj te słowa się zgadzały.
0: Pamiętaj, że możesz mu podpowiadać, odpowiadając na jego dziwne pytania, tak lub nie. Jedziemy.
2: Dobra.
1: Pierwsze słowo, uwaga, uwaga, uwaga. Aplikacja.
3: Aplikacja, ale to jest czynność, czy aplikacja, aplikacja?
0: Aplikacja, no.
3: Aplikacja.
1: Filip dostał słowo aplikacja, no i teraz twoje skojarzenie, aplikacja.
3: No dobra, no mamy 26 rok, każdy z nas ma przy sobie smartfona, więc powiem po prostu telefon, smartfon.
0: Zaliczamy.
1: I bardzo dobrze, jesteś wspaniały.
3: Najważniejsze to dobrze zacząć.
1: Dokładnie.
0: Parasol.
1: Z czym ci się kojarzy parasol?
3: Czy to jest proste skojarzenie?
0: Nie, skomplikowane.
1: Nie, skomplikowane, to prawda.
3: No to, no to kucze, powiem deszcz.
1: Ha! I bardzo dobrze powiedziałeś, bo już macie 200. Lećmy dalej. Haczyk. Twoja branża trochę, ty lubisz.
3: Spójrzcie na mnie i na bluzę, którą mam na sobie.
0: Wiktor ma na sobie szarą bluzę z wielką rybą. Co to jest za ryba?
3: To jest okoń.
4: Okoń.
3: To nie jest okoń. To jest wzdręga.
0: Okay.
3: To jest taka płoć, ale z czerwonymi dodatkami.
0: Dobra,
1: haczyk, słowo
0: no,
1: haczyk i twoje skojarzenie z haczykiem.
3: No musi być ryba.
1: Ha! Mówiłem, że będą 300.
3: Trzystówki, idziemy
1: dalej. I teraz masz, uważaj.
0: Teraz
1: i uważaj.
0: Profesjonalna.
1: No. Uwaga, uwaga, zacierki.
3: Dzisiaj Bogaj się mnie pytał, czy ja wiem, co to są zacierki.
0: To prawda.
3: Odpowiedziałem, że jest to pewien rodzaj makaronu, takiego robionego.
0: Nawet powiedziałeś słowo kluski.
3: Tak, kluski takie i to się wrzuca do zupy.
0: Tak powiedziałeś.
3: Moje słowo to zupa.
0: I to jest złe słowo. Bo z niewiadomego powodu Filip powiedział słoik.
2: Musiałem sprawdzić później, co to jest w ogóle. Myślałem, że to jakieś na przetwory się robi.
1: Tak to skojarzenie rzeczywiście było dość trudne.
3: Tak to my Polski nie zbudujemy, no.
2: Ale zupę można trzymać w słoiku, nie?
0: To prawda.
1: Uwaga, ostatnie słowo. Teraz jeszcze macie szansę na 400.
0: Aha. Klapek.
3: No klapek nakłada się na nogę. Miało być prosto, więc powiem stopa, noga.
0: No jak tak powiesz,
2: nie,
0: to źle powiesz.
2: Nie.
1: Klapek?
0: No, powinieneś klapek bardziej to myśleć swoją kategorią, naprawdę.
1: No, czyli byłeś kiedyś w szpitalu?
3: Nie.
1: Basen! Ale
0: i tym oto sposobem, Filip, zdobywasz 300!
2: Dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo. 300 za twoją okejkę, bardzo dobrze, wszystko się ładnie potoczyło. Ha, mówiłem 300!
3: Ja zawsze zapominam klapek na basen, dlatego nie skojarzyłem.
0: No, dlatego grzyb.
5: 5 słów, 5 stóp.
0: Naprawdę myślałam, że to powiesz. Radio.

0: To jest nowość. Robiłem dżingla na żywo. To jest nowość.
1: Szkoda.
2: Czyli no, zaskoczyłeś nas, jak słuchać po naszej ciszy, ale no, dziękujemy ci bardzo. 25 minut po godzinie 8, Eska w czwartek, 17 września.
3: Tak,
2: naprawdę to jest. Chodź, nosem się kręci, nosem, chodź tutaj szybciutko. Co tam się dzieje u ciebie, kolego? Co tam?
1: Znowu a nie, jest cuda, super.
2: I nie wkręcasz, że jest super?
1: A nie, jest jeszcze bardziej niż super.
3: Nosel ostatnio przyniósł mi fioletową fasolkę szparagową.
1: Zjadłaś?
3: Która nie jest szparagowa, tylko wygląda jak groszek.
1: Jak? Ona była dobra, pyszna.
3: Nie no, przepyszna. Jadłaś? Była, no. Zobacz, poszło w bioderka.
2: To w końcu był fasola czy groszek? Czy
1: fasola.
3: Fasola, ale wyglądała jak groszek.
2: Okay.
3: Czy nie rozumiesz?
4: Dobrze. Czy już porozmawialiście sobie?
2: A taki dżingiel? Może na koniec coś?
4: Ty to teraz z komputera.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
4: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
5: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
4: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl. To będzie ostatnia reklama.
7: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
9: I po reklamie.
10: Dziś do 19 stopni maksymalnie, może odrobinę popadać słońce i deszcz. To wszystko będzie walczyć ze sobą na niebie. A na ulicach żar, ruch na razie niewielki, jest bezpiecznie, oby tak pozostało.
11: Ma 30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Poważny wypadek w Łodzi o poranku w Alei Śmigłego Rydza. Zderzył się autobus i trzy osobówki. Kierowca autobusu prawdopodobnie jechał za szybko i nie wyhamował przed pojazdami. A posłowie biorą się za deepfake. W najbliższych dniach do Sejmu ma trafić projekt zmian, który umożliwi karanie za przerabianie i publikowanie wygenerowanych przez AI zdjęć o charakterze seksualnym. Jeszcze nowe ustalenia naukowców dotyczące T-Rexa. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego zbadali fragmenty zębów słynnych drapieżnego dinozaura. Ustalili, że Tyrannosaurus Rex miał temperaturę ciała wynoszącą około 36 stopni Celsjusza, a to potwierdza, że był stało cieplny, dzięki czemu mógł przetrwać także w chłodnym klimacie, zabójczym dla innych gadów.
12: Tak robiły T-Rexy kiedyś właśnie.
13: Jak się budziły,
14: potem przestały.
12: Pytanie, czy dajecie czwartkowi okejkę, czy nie? Plus czy minus dzisiaj od samego rana u was?
15: Oczywiście, że czwarteczek na plus. Jeszcze tylko jutro do pracy. Do 14. I urlop. I niedziela, wylot na Majorkę.
12: Sprawdzam prognozę pogody.
14: Proszę pozdrowić orki z Majorki.
12: O, tak.
16: Ale sprawdzam prognozę pogody dla Majorki po weekendzie.
17: Deszcz.
12: Na szczęście. Bardzo dobrze.

0: Hej, 23 minuty do godziny 9. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czwartek za kwadrans piątek. Super.
1: Słuchajcie, czytałem internet i dowiedziałem się chyba czegoś o sobie. Rozwiązałem swój problem.
0: Człowiek, który naśladuje dżingle. No, co tam?
1: Pamiętacie, jak mówiłem wam, że budzę się często w środku nocy?
2: Tak, o trzeciej.
0: Ostatnio masz jakiś taki niewiadomo i o co ci chodzi, tak? I sąsiedzi na to, o Jezu, ten się znowu obudził.
1: Wczoraj przygotowując program znalazłem informację, która mówi, że uwaga, słuchajcie. Tak. Ludzie pierwotni budzili się w nocy koło trzeciej.
2: Dlaczego?
1: Spędzali noc na dwie części podzieloną. Budzili się koło trzeciej, sprawdzali, czy drapieżniki ich nie atakują, czy w jaskini jest bezpiecznie i znowu szli w kimę.
2: To miło, że drapieżniki nie atakowały o 2:59, tylko o 3:00 w razie czego. To super, super. Ale no cóż, no, wychodzi z tego, że przykro nam. Jesteś człowiekiem pierwotnym.
0: Pierwotnym, ludziem nawet. Bardziej ludziem.
1: Lepiej tak niż pierwotniakiem.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK. Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie ci wdzięczny.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
13: I po reklamie.

0: ta Sylwia Grzeszczak, jak przewali z mango, to nie ma to tamto.
1: Kolor mango miało lato, jesień, jakbyś określił, jakim kolorem?
0: Jesień?
1: No, jaki
0: no,
1: owoc jak? Pasuje?
0: No taki... czerwony.
1: Ja, albo ja bardziej tak patrzę za okno, zgniły banan.
0: No w sumie...
2: To są momenty, w których żałuję, że Wiktor nie jest daltonistą.
0: Ale... Zgniły banan, czyli kaszanka. Taka, powiedzmy.
1: No. No, tak jest, to już nie, nie
2: idźmy tą kulinarną drogą. Dziękuję. Mm-hmm,
0: proszę.
2: Okejka czy ałajka? O to odpytamy od samego rana w kontekście czwartku.
3: U mnie czwarteczek, dzisiaj ostatni dzień. Jutro wyjazd na kawalerski. Pozdrawiam.
1: I to jest ten moment, kiedy Jankes mówi, a wiecie, jaki ja kiedyś miałem kawalerski?
0: Ja nie miałem.
1: Nie?
0: Ja nie miałem kawalerskiego właśnie. Ja no, sobie zostawiłem na później.
1: Gościem nie byłeś nawet na żadnym takim?
0: Aha, goście. No, nie, ja to nie pamiętam.
1: No. Mój ostatni skończył się tak, że byłem w kajaku, a potem poza kajakiem.

0: tak machasz tą głową jak piesek w samochodzie?
1: Tańczę na krześle.
2: Da się tańczyć na siedząco?
1: Da się.
0: Bardzo dobrze, 5 minut i będzie z nami godzina 9:04.
3: Dajem okejkę. No powiedz.
0: Za kwadrans piątek, za kwadrans piątek, panie i panowie, jest dobrze. Mamy odliczanie, jesteśmy coraz bliżej weekendu. Cudo, cudo, cudo.
2: Na sam koniec sprawdziłem kalendarz jeszcze dzisiaj. To dzisiaj właśnie, 17, ale w 94 roku pierwszy raz familiada pojawiła się w telewizji polskiej.
0: Dzisiaj mówiliśmy o koniu już.
2: Więc pytanie, czy możemy zakończyć Karolem?
3: Oczywiście, pan Karol jest najlepszy.
2: Panie Karolu, poprosimy w temacie śniadaniowym, no bo pora taka, przecież 9 za chwilę.
4: Co robi się z mleka? Joanna.
5: Płatki śniadaniowe.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Nieco więcej samochodów możemy spodziewać się w okolicy Żagańskiej, Bohaterów Getta czy Żabikowskiej. Dziś może odrobinkę popadać, co prawda nie tak solidnie jak wczoraj, ale deszcze są prognozowane, maksymalnie 19 stopni.
1: Dziewiąta na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, rząd liczy, że dzięki tym przepisom uda się obniżyć ceny paliw. Do Sejmu wrócił projekt ustawy o nadzwyczajnych zyskach z ich sprzedaży. To rozwiązania, które prezydent w lipcu skierował już do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
1: Mówi Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na razie jasno nie deklaruje, co Karol Nawrocki zrobi z ustawą, jeśli ta przejdzie przez parlament.
3: To jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
1: A głosowanie nad tą ustawą jutro w Sejmie. Nawet 2000 zł mandatu strażnicy miejscy mogą już surowo karać za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych.
4: Kierujący rowerami, kierujący hulajnogami elektrycznymi, motorowerami, którzy pomimo opuszczonych zapór, półzapór, przechodzą przez torowiska.
1: Informuje Piotr Szereda ze Straży Miejskiej we Wrocławiu. Strażnicy mogą też teraz karać za na przykład sprzedaż energetyków nieletnim. A to były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony wejść w góry. Park nie zamierza jednak wprowadzać ograniczeń.
5: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki.
1: Mówi dyrektor parku Szymon Ziebrowski. Wakacyjny wynik z ubiegłego roku został więc poprawiony o prawie 250 tysięcy wejść.
6: SK Żary News.
0: Krystian Machalica. Bezrobocie w Lubuskim delikatnie spadło. To dane za sierpień.
7: Co oznacza spadek o 46 osób w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrost o 2417 osób w relacji do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.
0: Mówiła Aneta Janecka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. To jedna z największych takich imprez w kraju. Za tydzień ruszają w Zielonej Górze Bachanalia Fantastyczne. Na wydarzenie zjadą uczestnicy z całej Polski.
8: 2 minuty po godzinie 9:00, Dawid Posiadło na błysk. Mam nadzieję, że szef nie przyjdzie z takim hasłem, że to biurko ma być posprzątane na błysk, czyli wszystkie sprawy załatwione. W końcu jest czwartek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: What about Tazion? Axwell i Bon w Radiu SK 19 minut po godzinie 9. To teraz czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zaczęli olimpiadę szachową od kompletu zwycięstw. Wczoraj zarówno kobieca, jak i męska reprezentacja Polski wygrały swoje pierwsze mecze 4-0. Nowy test krwi daje nadzieję na wcześniejsze wykrywanie raka trzustki. Na razie to są wstępne wyniki, ale pierwsze dane są bardzo obiecujące. Żeby poprawić sobie humor, wystarczy 10 minut bardzo wolnego truchtu. Tak mówią badania, bo już według nich 10 minut biegania w tempie od 3 do 6 km na godzinę poprawiało nastrój badanym. Jakby to powiedział wasz szef, to teraz biegusiem w stronę zadań do wykonania. Może być powoli, byleby dzisiaj wszystko było zrobione. Temper City Self-Aware za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
6: Wujku, widziałem zebrę!
7: To chyba normalny na drodze.
6: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
7: Co to za zoo?
6: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
7: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
6: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
4: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
8: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
9: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: I po reklamie.

0: Jak zapomnieć, 1.8L w Radiu SK, nawet 1500 zł na korepetycje miesięcznie. 21 minut do 10 zostało. Tyle wydają rodzice uczniów. Niektórzy, uwaga, sami mówią, że biorą na ten cel pożyczki, bo to jest tak duża kwota. I chodzi o 1500 wydane miesięcznie na jedno dziecko, na przykład na korepetycje z dwóch przedmiotów, takich jak angielski czy matematyka. Oczywiście angielski, matematyka, języki obce czy przygotowanie do matury to są najczęstsze korepetycje, z których uczniowie, a tym samym ich rodzice korzystają i to nie są małe kwoty w ciągu miesiąca. Zabrzmi teraz jak zabrzmi, ale za moich czasów korepetycje nie były tak popularne, więc odrabiało się lekcje z rodzicami na przykład i tam próbowali coś przetłumaczyć i wbić do głowy. Nie kosztowało to ani złotówki, ale kosztowało to sporo nerwów, jedną i drugą stronę.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKP.

0: TFI to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Zielona Góra, ulica Batorego 118A i na www.gazette.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
0: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
10: I po reklamie.

Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu SK. 5 minut do godziny 10, po 10 mam dla was kolejne hity i będzie jedna z naszych nowości w Radiu SK.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: I po reklamie.
13: Dziś maksymalnie do 19 stopni. Oczywiście na plusie. Cieszmy się, że nie mamy jeszcze minusowych temperatur. Ale w każdym razie bardzo podobnie będzie temperaturowo przez cały dzień. Może odrobinkę popadać, lecz nie tak solidnie jak wczoraj.
14: Dziesiąta na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 18 osób zostało rannych w nocnym ostrzale Kijowa. Rakiety uszkodziły bloki, infrastrukturę kolejową i wodociągi. Duża część mieszkańców nie miała w nocy dostępu do wody.
15: Rozbudził mnie duży, potężny wybuch.
14: Obudził mnie potężny wybuch. Po kilku sekundach był kolejny, a potem jeszcze jeden, mocniejszy. Fala uderzeniowa zniszczyła balkon. Mieszkanie jest uszkodzone, a u sąsiadki wybite są wszystkie szyby. Relacjonuje mieszkaniec uszkodzonego bloku pan Stanisław, a polityk rozwoju plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak ustaliliśmy, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Jest to jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiS-u. A ceny egzaminów na prawo jazdy w Łodzi od dziś wzrosną średnio o 5%, mówi Michał Gogolewski, dyrektor WORT w Łodzi.
16: Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł, od dnia jutrzejszego będzie to 235, natomiast egzamin to teoretyczny z 55 wzrośnie do 58.
14: A od października także w województwie śląskim wzrosną opłaty za egzamin.
17: SK Żary. Sport.
13: Krystian Machalica. Porażka koszykarzy ze Stalu. Ci przegrali 93-95 ze słowackim BC Prievidza. To w pierwszym meczu memoriału Mieczysława Młynarskiego w Wałbrzychu. Chińczyk Huan Siun, 33 na świecie, przegrał z Mateuszem Baranowskim. To w snukerze zielonogórski zawodnik bierze udział w brytyjskim Leicester w kilku turniejach zawodowych. Paratenisista stołowy Piotr Grudzień zajął drugie miejsce w mocno obsadzonym turnieju ITF World Para Elite we Francji.
18: Unstoppable. To wam zagram w Radiu SK tuż na początek tej godziny, żebyście też byli w czwartek nie do zatrzymania, a właściwie, żeby nie do zatrzymania był weekend, który już za rogiem gdzieś tam. Będzie też jedna z nowości w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 60% z nas ma już jej dość. Ona nawet się nie zaczęła, a my już jej nie lubimy. Mowa o jesieni, która no tuż za rogiem, bo tak naprawdę kilka dni w kalendarzu jesieni, ta astronomiczna jesień się także zacznie. Jest jedna metoda, którą znalazłam w internecie, która podobno pomaga uporać się z tą właśnie najmniej lubianą porą roku. Ta metoda nazywa się wyjazd. I nawet powstał ranking najlepszych miejsc na ucieczkę przed jesienią i przed zimą, która tuż po niej. Gotowi? Tajlandia, Wietnam, Dominikana, Maroko, Meksyk. Po pierwsze, trzeba to jakoś przekazać szefowi, a po drugie, i co ważniejsze, trzeba przekazać to jakoś swojemu kontu w banku, bo ono chyba na ten wyjazd nie jest kompletnie gotowe.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
7: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
9: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
6: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: I po reklamie.

0: Wszyscy znają się.
1: A co to za nowość? Będziecie grać w tej godzinie? Takie były pytania, to już odpowiada Marshmallow, Illenium i Sasha. Close My Eyes, tak nazywa się ten kawałek. No trochę Marshmallow zepsuł zabawę. Tyle lat nie pokazywał twarzy. Tyle lat znaliśmy go jedynie z tej białej maski z wielkimi oczami, a tu nagle okazało się, że stoi za tym nie grupa producencka, a producent Christopher Comstock, znany także jako .com, no i znany przede wszystkim jako Marshmallow. No to teraz stworzył kolejny kawałek, który już teraz gramy wam w Radiu SK. Close My Eyes, już teraz u nas.

0: Dobry hity, które wam gramy. Imagine Dragons Radio Active u nas. 22 minuty do 11. Do czego dzisiaj odliczacie? Na pewno są takie rzeczy i takie wydarzenia, do których dziś odliczacie godziny, minuty, sekundy, a może dni, tygodnie czy miesiące. Głosówki na SK-owym Messengerze. Bardzo proszę. I jeżeli chcecie od razu dać znać, że odliczacie do urlopu albo do wakacji, to zakładam, że długa droga jeszcze. O ile myślimy wciąż o miesiącach letnich. Zalia, tylko kochaj mnie za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.

0: Ducha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
9: I po reklamie.

Iwka, jej nowy kawałek Poza Tobą nic, najpierw we współpracy, a teraz już sama na 5 minut do godziny 11. Poza Wami też nic i poza hitami też nic. I po 11 postaram się to udowodnić.

0: who's a sexy chick.
1: Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wujku, widziałam zebrę.
4: No to chyba normalne na drodze.
3: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
4: Co to za zoo?
3: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
5: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Na ulicach Żar dosyć spokojnie, choć nieco większy ruch może być na drogach dojazdowych i wyjazdowych z miasta. Dziś maksymalnie 19 stopni, cały czas się kręcimy wokół tej temperatury. Może też później popadać, ale raczej odrobinę.
15: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał zawrócić, a szczegóły ustala reporter SK Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
16: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano, jego pasażerowie są bezpieczni. Na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
15: Policja szuka kierowcy tira, który o mało nie doprowadził do wypadku na krajowej 96 w Brzeźnie. W czasie wyprzedzania na trzeciego zepchnął jadący z naprzeciwka samochód na pobocze. Kierowcy grozi 30 tysięcy złotych mandatu i utrata prawa jazdy. Nagranie z jego niebezpieczną jazdą opublikowała kujawsko-pomorska policja. Trudny rywal na początek od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce, a początek meczu w Londynie o 21:00.
17: SK Żary na czasie.
14: Jacek Stramik w programie Deprawacja to o godzinie 19:00 w zielonogórskim Café Noir. Komik będzie nas bawił właśnie w tym lokalu. Pałac w Starym Kiszelinie zaprasza. Pijany reportaż kroniki zielonogórskiego winobrania z lat takich bardzo minionych. 58, 66, 72. Można zobaczyć, jak się dawniej bawili w Zielonej Górze.
18: Minut
0: minuta po godzinie 11. Dla niektórych ta minuta może mieć duże znaczenie, bo albo to jest minuta mniej, to znaczy krócej na spotkaniu, albo minuta dłużej w związku z tym, że na to spotkanie nie dotarliście. Song My Body Isn't Ready już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: All the things she said, all the things she said. 16 minut po 11. Do czego dzisiaj odliczacie? No jest on, Marek, zapraszam.
1: Ja w sumie odliczam czas, jaki mi pokazuje nawigacja na dojazd do pracy. I powiem szczerze, że wcale korki mi nie przeszkadzają. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ojej, Marek chyba jeszcze 5 razy w trakcie dojazdu do pracy pomylił trasę, którą jeździ co dzień. Szefie, chyba będzie dzisiaj później.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie ci wdzięczny.
7: Wujku, widziałam zebrę.
8: No to chyba normalne na drodze.
7: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
8: Co to za zoo?
7: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżo zwierzę i kapucynki.
8: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
7: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
5: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
9: To będzie ostatnia reklama.
2: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
3: I po reklamie.

0: Kasza zagrała właśnie Odsanach na antenie radiowska. Do czego odliczacie? O to dziś pytałam. Jest Paulina. Ale od razu mówię, że jej odpowiedź, jej odliczanie może wam się nie spodobać.
1: No Kasia, jakbyś zgadła z tymi wakacjami. Dokładnie, odliczam do poniedziałku, bo już wtedy urlop. Pozdrawiam wszystkich.
0: Paulina, naprawdę życzymy ci wszyscy bardzo udanego urlopu, zwłaszcza, że zakładam, że możesz być w jakichś miłych miejscach, gdzie będzie słońce, w przeciwieństwie do Polski. I nie mówiłam tego wcale, mając z tyłu tak zwane zacięte.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka 2 opakowania plus jedno za grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy do...

0: czasem lepiej nie wiedzieć i trzymać się tylko tego tłumaczenia, które wydaje nam się właściwe w przypadku tytułu tego kawałka.
1: Albo on o budziku po prostu dzwoni.
0: O, dokładnie. Możesz wyłączyć mój budzik albo włączyć mój budzik.
1: Albo w szkole dzwonek. O, pewnie o takie dzwonki chodziło.
0: Wszyscy szefowie marzyliby o tym, żeby czasami nasz budzik zadzwonił wcześniej niż dzwoni.
1: Ale Mato tam rapował tak haha. Bardzo mi się to spodobało. On chyba jest po prostu w dobrym humorze.
0: I tego się trzymajmy. Ja też obstawiam, że wielu z was w dobrym humorze może być, bo to jest już lada moment piątek, a jak piątek to weekend. I Łukasz Duńczyk.
1: Zapraszam, będę wam grał hity na czasie, na ostatniej prostej czwartkowej pracy.
0: Tylko proszę pamiętać, że szef gdzieś tam czuwa. Nasz był tutaj w studiu przed chwilą, to cię informuję. Może też wpaść do ciebie, żeby nadzorować pracę.
1: On poszedł na jakieś spotkanie, to może nie słucha.
0: Ach, zawsze masz większe szczęście niż ja. Łukasz Duńczyk zostaje z wami, gra najlepsze hity bestie.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Honda od dekad nie projektuje aut, projektuje precyzję. Silniki, które pracują jak japoński zegarek. Niezawodność, na której wzorują się inżynierowie na całym świecie. Jeśli pracujesz w zawodzie zaufania publicznego, jesteś lekarzem, nauczycielem, mundurowym, Honda GZ ma dla Ciebie dodatkowe 5% rabatu. I co ważne, ten rabat łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą rocznika. Salon Honda GZ, Zielona Góra, ulica Batorego 69A. Japońska inżynieria w cenie, którą będziesz chciał się pochwalić.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
8: I po reklamie.
9: Niewielkie, ale jednak takie opady mogą na nas dziś spaść. To nie takie porządne leszcze jak te z wczoraj. Cały czas się kręcimy koło 19. Taką temperaturę dziś będziemy mieli maksymalnie, a jutro bardzo podobnie.
10: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operują polskie śmigłowce, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W Lublinie zawoły też syreny, a sytuacja jest monitorowana przez nasze służby. Śmiertelny wypadek na Krajowej Dwójce. Droga jest zablokowana, to między Białą Podlaską a Terespolem. Na wysokości miejscowości Hola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca drewno oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
11: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
10: Mówi rzeczniczka bielskich policjantów Barbara Selczyńska-Pyrchla. Ciężarówka i osobówka wylądowały w przydrożnym rowie. Policja prowadzi na objazd lokalnymi drogami. Pokazują, że warto pomagać. Tłumy uczniów pojawiły się na zbiórce krwi w bełchatowskim Energetyku. Frekwencja rozbiła bank, a dla wielu młodych krwiodawców to był debiut.
12: Lekki stres jest, ale jak nie zemdlejemy, będzie dobrze.
13: Bądźmy dobrej myśli. Igły się nie boję.
10: Akcję zbiórki krwi zorganizowała kopalnia Bełchatów.
14: SK Żary. Na czasie.
9: Druga liga piłkarska czeka nas 19 września na Lechia. Zielona Góra ze Zliczem Pruszków o 18 zagra oczywiście w Zielonej Górze. Mamy również występ Jacka Stramika. Komik będzie dziś o 19 w Café Noir. Jutro spektakl O jej kobieta w Lubuskim Teatrze o godzinie 19, a 23 września inny stand-uper także w Café Noir wystąpi Kuba W, a Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. 26 września, aula UZ-u.
15: I już minuta po godzinie 12 zaczynamy czwartkowe popołudnie, czyli jesteśmy naprawdę już bardzo blisko piątku, już tylko 12 godzin, a nawet niecałe i będzie piątek, weekend już jest na horyzoncie. Ja myślę, że po tych kilku godzinach pracy to należy nam się chwila odpoczynku, prawda? Albo przynajmniej plotek przy ekspresie do kawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tobi Romi w Radiu SK podnosi nas na duchu w czwartkowe popołudnie, żeby nam się sprawdziej pracowało. 17 minut po godzinie 12. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Wyjaśniła się sprawa Roberta Lewandowskiego, bo ostatnio już krążyły ploty, że on niby ma zakończyć reprezentacyjną karierę. Niektórzy też twierdzili, że on przyleci tylko na jeden mecz polskiej kadry w Lidze Narodów, a potem od razu wraca do swojego Chicago. Ale teraz Robert Lewandowski plotki dementuje i mówi tak: przyjeżdżam na całe zgrupowanie, jestem do dyspozycji trenera od początku do końca. No i to jest, słuchajcie, bardzo ważna informacja. Dla mamy Roberta Lewandowskiego. Syn wraca z zagranicy, już może szykować słoiki.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
3: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
2: Vito. Twój dom. Twój styl.
3: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
2: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
3: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
4: Wujku, widziałem zebrę!
5: To chyba normalne na drodze.
4: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
5: Co to za zoo?
4: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
5: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
4: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
6: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
7: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Kia Gazet Zielona Góra. Ulica Batorego 69A.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo starego folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Ten numer tak płynie, że te 3 minuty pracy upłynęły nam nie wiadomo kiedy. Eminem z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. No ktoś dzisiaj ma naprawdę dobry humor. Ktoś dzisiaj pewnie wziął wolne, już rozgląda się za kupnem nowego samochodu i pewnie planuje zakup luksusowego apartamentu w centrum miasta. Słuchajcie, padła duża wygrana w europejskiej grze liczbowej. Ktoś w Zabrzu wygrał 3 800 000 złotych. Nawet po odtrąceniu tych wszystkich podatków to i tak będzie dużo, słuchajcie. Ta osoba teraz jest tak bogata, że może codziennie, tak dla rozrywki, jeździć sobie samochodem i codziennie tankować do pełna 98 albo tym lepszym dieslem i nawet nie musi wykorzystywać kuponów zniżkowych w aplikacji. To się nazywa bogactwo.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w

0: kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.

FM Impala w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Już za 5 minut będzie godzina 13, czyli ta lepsza część czwartku, ta wolna, ta popołudniowa zbliża się wielkimi krokami. Przed chwilą mówiłem o tym, że ktoś wygrał prawie 4 miliony złotych w europejskiej loterii. No i Basia pisze na Messengerze, że ona co prawda dzisiaj niczego nie wygrała, ale trochę się tak czuje, jakby wygrała, bo wróciła wcześniej z pracy. Dzieci jeszcze w szkole i ona teraz w ciszy i spokoju pije sobie herbatę. To się nazywa szczęście. To wy też się pochwalcie, co wam dzisiaj humor poprawia? Może też jakieś szczęście wam się przytrafiło? Może szef was przed chwilą pochwalił? Chwalcie się! Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę newsy, a po nich m.in. romantyczna Zalia.

0: SK. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
11: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: I po reklamie.
20: Dzisiaj w Żarach 19 stopni, chłodniej niż wczoraj. Jutro bardzo podobnie, w nocy do plus 10 kresek. Teraz duży ruch na przykład na ulicy Żegańskiej. Również uważajcie na Wrocławskiej oraz na Alei Jana Pawła II.
21: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poderwane myśliwce oraz syreny alarmowe na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. To przez odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski. Wiadomo, że uderzył w cel albo został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Dyżurne myśliwce nadal jednak patrolują teren przy granicy.
22: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że odwołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
21: Przekazał podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Syreny alarmowe zaskoczyły mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
23: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
24: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła się?
23: Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
25: W ogóle nie chowałem się w piwnicy.
26: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera, więc nie wiedzieliśmy, czy mamy dalej te włosy robić, czy nie.
21: Huk związany był z przekraczaniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie. W związku z alarmem część przejść granicznych została zamknięta. Alerty RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny właśnie zostały odwołane, a premier Donald Tusk powiedział, że bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, co doprowadziło do masywnej eksplozji. Ponad 4 tysiące złotych tyle miesięcznie wydają na utrzymanie studenci, wynika z raportu Portfel Studenta. Największym obciążeniem są wydatki na mieszkanie, wyżywienie i czesne. W porównaniu z ubiegłym rokiem utrzymanie jest droższe o blisko 70 zł.
0: SK Żary News.
1: Maciej Juszczak. Brakuje miejsc parkingowych, ale to nie upoważnia, by przed szkołą czy przedszkolem stawiać gdzie popadnie. Strażnicy miejscy ruszyli z kontrolami.
2: Zostawiając auto na przejściu dla pieszych, kiedy inny rodzic chce z tym maluszkiem przejść, albo już dzieci starszych roczników, które same przychodzą do szkoły, no mają utrudnione.
1: Mówiła Agnieszka Pawłow, komendant Straży Miejskiej. Ta impreza potrwa tydzień. Jutro startują obchody 205. urodzin Cypriana Kamila Norwida.
3: A wy dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co wam dzisiaj humor poprawia. I proszę bardzo, Tomek dosłownie przed chwilą dostał powiadomienie na smartfonie z dziennika elektronicznego. Syn dostał 6 z polskiego, nie? No to gratulujemy. Zasłużył, żeby sobie dzisiaj wieczorem spokojnie na kompie pograć. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale jeśli są jeszcze wśród nas osoby, które po poranku cały czas lewą nogą wstały i są złe, no to proszę bardzo, hity na czasie, na poprawę humoru. Majestic i Boney M już teraz, 2 minuty po godzinie 13, to jest SK.

0: Armin van Buuren. Jeśli teraz szyja wam chodziła przy tym numerze, to znak, żeby odpalić jutro Radio SK po godzinie 20. Będziemy mieli najlepszą playlistę na rozpoczęcie weekendu. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem sety najlepszych DJ-ów i wśród nich jest właśnie Armin van Buuren. A tymczasem 16 minut po godzinie 13 w czwartkowe popołudnie dajecie znać, co wam dzisiaj humor poprawia. No i Piotrek to tak na odwrót. Miał dobry humor, ale wydarzyło się pewne traumatyczne wydarzenie w jego życiu.
1: Nie wiem, czy jest się tutaj czym chwalić, ale są 4 godziny roboty,
2: a kubek na kawę mi się rozbił.
0: I co teraz wiemy o Piotrku w tym momencie? Że to jest dojrzały mężczyzna, bo prawdziwa dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek ma swój jeden, jedyny ulubiony kubek w pracy i potem ciężko się przestawić, jak się zbije. Na poprawę humoru SK dokłada hity na czasie. Za chwilę m.in. Andrea Bocelli i David Guetta.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
14: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
13: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
14: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
13: Nie bujasz?
14: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
15: Hyundai Zielona Góra. Ulica Sulechowska 26A.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: I po reklamie.

0: Linkin Park i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za 25.14, a czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Prace ruszyły, słuchajcie. W Babicy, w województwie małopolskim, powstaje całoroczny kryty stok narciarski. A to oznacza, że w tym miejscu będzie można jeździć na nartach nawet w środku lata. No słuchajcie, pomysł świetny, tylko uważam, że lokalizacja troszkę nietrafiona. No taki stok narciarski kryty to powinni nad Bałtykiem wybudować, prawda? Przecież jak się jedzie w lato nad Polskie Morze, to i tak pakujemy ciepłą kurtkę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała.

0: i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.

RMFFM RMFFM RMFFM

0: nowość od Tovlo w Radiu SK, a wy się chwalicie w głosówkach na SK-owym Messengerze waszymi czwartkowymi sukcesami. I teraz Paulina chciała się wam pochwalić, jakiego ma zdolnego syna.
1: Który za pierwszym razem zdał egzamin kategorii AM.
0: A, czyli prawo jazdy na motorowery i małe kłady, nie? No to Paulina, to teraz przydałoby się kupić jakiś nowy sprzęt synowi. Na coś takiego, albo inne wasze pierwsze razy, pieniądze rozdaje nasz nowy popołudniowy duet. SK w Radiu SK, Sońta i Korościel opłacą wasz pierwszy raz. To może być kurs naprawko, to może być pierwszy w życiu motor. Wpadajcie na sk.pl albo odpalajcie SK-ową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pan Rymbiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: Coraz większy ruch na ulicy Zielonogórskiej oraz na Czerwonego Krzyża, podobnie na ulicy 11 listopada. Natomiast dzisiaj na termometrach do plus 19 stopni, a jutro w żarach podobnie, wiatr do 20 km na godzinę.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawyły syreny w centrum, odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
16: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
15: Czekamy teraz na komentarz Urzędu Miasta w tej sprawie. Alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył huk, który słychać było w centralnej Polsce.
17: W Łodzi albo w okolicy Dęblina to nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów.
15: A wiceminister obrony narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Dwie osoby zatrzymane, wiadomo, że to obywatele Polski. To po awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Blisko 650 pociągów było uszkodzonych. Sprawa prowadzona jest teraz pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Dramatyczny wypadek w Jaworze na Dolnym Śląsku. Trwa akcja ratunkowa. Strażacy próbują teraz dostać się do kierowcy uwięzionego w kabinie ciężarówki.
18: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzając w przydrożny budynek.
15: Relacjonuje Paulina Domaracka z policji w Jaworze. W momencie uderzenia nikogo nie było w budynku.
19: SK Żary News.
14: Maciej Juszczak, Sarnia, Wilcza, Lisia i Niedźwiedzia to ulice w Drzonkowie, które niebawem przejdą modernizację. Od wczoraj można zgłaszać wnioski do budżetu obywatelskiego, jednak jak przekonuje Paweł Wawryk z magistratu, trzeba przypilnować kilku konkretnych rzeczy.
20: Dużo takich zadań jest, które czas ich realizacji wykraczały poza rok budżetowy. Zdarzały się błędy rachunkowe, błędy formalne.
14: Projekty można zgłaszać do 29 września.
21: 3 minuty po godzinie 14. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment na przerwę na obiad. Agata, która przed chwilą wam przedstawiła newsy, już obiad ma za sobą, więc teraz myślę, że pora na was. Czyli co, teraz posprzątasz po obiedzie, w sensie umyjesz kubek i jakoś do końca pracy zleci,
15: teraz
21: prawda?
15: Teraz by się drzemka przydała.

0: Numer idealny do rozruszania bioder po kilku godzinach siedzenia przy biurku. Shakira z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a nasz bramkarz Wojciech Szczęsny, no wczoraj troszeczkę się nie popisał, słuchajcie. On w ostatnim czasie grzeje ławę w FC Barcelonie, ale wczoraj podstawowy bramkarz Barcelony doznał kontuzji i trzeba było wpuścić na boisko Szczęsnego. No i wszystko było dobrze, aż do momentu, kiedy Szczęsnemu tam się piłka między nogami zaplątała, przeciwnik mu ją zabrał i Barcelona straciła gola, no i potem kibice byli trochę źli. Ale spokojnie, na szczęście trener Barcelony wyrozumiały, po meczu powiedział tak, każdy popełnia błędy i to się zdarzy. No i właśnie to jest dobre podejście, życzymy każdemu takiego dobrego szefa. A tak poza tym, słuchajcie, ja myślę, że szef FC Barcelony się cieszy, że Szczęsny popełnił ten błąd, no bo teraz głupio mu będzie prosić o podwyżkę. Radio
1: SK. Reklama. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość. Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B03X, kompaktowy elektryczny crossover stworzony do miejskich wyzwań. Zobacz je na żywo już dziś. Leap Motor. Inteligentne technologie w zasięgu ręki. Zapraszamy do salonu Leap Motor GZ Zielona Góra, Batorego 69A i na gz.pl.
11: I po reklamie.

nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a Polacy są znudzeni jedzeniem. To wyszło z najnowszego badania. 9 na 10 Polaków odczuwa monotonię.

0: niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Mamy niskie ceny. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: I po reklamie.

0: Jest dobra, rozluźniająca playlista. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. A to oznacza, że już można się rozluźniać, już można wracać do domu, popołudnie trzeba zacząć. Sońta z Korościelem przejmują antenę Radia SK.
1: Tak jest, witamy serdecznie.
0: Mówiłem przed chwilą o tym, że Polacy cierpią na monotonię jedzenia, że mamy wrażenie, że non-stop to samo na obiad jemy. No i Michał miał taki problem.
1: Tak.
0: I on zwrócił żonie uwagę, że no non-stop na obiad jest to samo. I co z tego wyszło?
2: Już pewnego czasu jem codziennie coś innego, w zależności co sobie kupię.
1: No tak, czyli... tak bywa, no. Wiesz, łatwo zmienić jadłospis trudnej żony.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
14: Hot doga poproszę.
13: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Powoli rozkręca się popołudniowy szczyt komunikacyjny. Bądźcie ostrożni m.in. na Telemana na ulicy Podwale oraz na Bohaterów Getta. Na termometrach 19 stopni to jest maks na dzisiaj.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zagrożenie minęło, alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył w Ukrainę kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny.
21: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
22: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
20: A premier Donald Tusk podał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. Posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe, alimenty czy dostęp do informacji medycznej. Rząd próbuje przekonać do poparcia posłów klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca, argumentując, że proponowane rozwiązania mogłyby osłabić szczególny status małżeństwa. Nie tylko rykowisko, ale też bukowisko właśnie trwa w lasach. Łosie szukają teraz partnerek.
0: Łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. I też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiechać.
20: Mówił przyrodnik Kuba Wyka, a samiec łosia z jedną samicą spędza zaledwie kilka dni, po czym wyrusza na poszukiwania kolejnej.
11: SK Żary News.
14: Maciej Juszczak, kilka tysięcy gier i spotkania z pisarzami. Za tydzień w Zielonej Górze ruszą bachanalia fantastyczne.
18: Antonio Manetti, Emiliano Tanzillo, będzie u nas Tomasz Fiderkiewicz, przyjedzie z Francji Xavier Dolo.
14: Mówiła Anna Garczyńska ze stowarzyszenia Ad Astra. Impreza od 25 do 27 września. Koszykarze za Stalu przegrali ze słowackim Privedza w pierwszym meczu turnieju Memoriału Mieczysława Młynarskiego w Wałbrzychu, a dzisiaj mecz ze Stalą Ostrów.
23: Sońca i Korościel.
24: Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
25: To witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 15, to jest SK w Radiu SK. Ja dzisiaj słyszałem, że zaczęły się bukowiska dla jeleni. Jak jeleń się chce rozmnażać, to są rykowiska, a jak łoś chce się rozmnażać, to są bukowiska.
1: A kto się chce rozmnażać, jak jest sońtowisko?
25: Nie wiem, bo ty już się rozmnożyłeś dwa razy, twoja żona ma dosyć z tego, co wiem.
1: Czy ona
25: już...
1: się rozmnożyła dwa razy?
25: Dokładnie, pozdrawiamy ojca. Być może ciebie, być może nie, no, długo by gadać. W każdym razie chciałbym, żeby słuchacze Eski pokazali nam, jak robi łoś podczas bukowiska i za najlepszy odgłos, taki najbardziej wiarygodny, będą nagrody. Tak, Cinek?
1: Tak, tak, mamy nagrody. To są gadżety od Radia SK. Zapraszamy serdecznie. Nagrywajcie sobie nasze głosówki na naszym...
25: Nie nasze. Wasze głosówki na naszym messengerze.
1: Nie na swoim.
25: Nie.
1: Wszystko jest jasne, czy
25: jak
1: powtórzyć?
25: Jak robi łoś podczas bukowiska? Czekamy na wasze głosówki.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. Mamy to, proszę Państwa, zaczęły się bukowiska. Co to są bukowiska, Michał?
1: Bukowiska to jest wtedy, kiedy łoś szuka partnerki i mówi, ale bym się rozmnożył.
0: Oczywiście, że tak. I mówi to na swój sposób. My nie wiemy, jak to zrobić, ponieważ my jesteśmy, prawda, tego ogierami, no nie?
1: Aha, aha.
0: W związku z tym wy nagrywacie głosówki na naszego SK-owego Messengera i robicie bukowisko. Słuchamy.
2: Cześć, jestem Natka. Właśnie słyszałam waszą audycję na temat bukowiska łosi.
0: No.
2: Jechałam samochodem, musiałam zatrzymać się na parkingu i odpalić na YouTube, jak to wygląda. Zaprezentuję, okej?
0: Okay? Dobra.
1: Wiesz co, ten łoś brzmiał tak, jak on by bardzo chciał, ale jego pani nie bardzo chciała i on tak a ona nie, a ona nie.
0: Nie, to jest tragedia, one wyginął.
1: Słuchaj, tej Natce, tej pani, która robiła tego łosia, to trzeba wysłać klapeczki.
0: Dobrze, wysyłamy klapeczki.
1: Przynajmniej jedną skarpetkę.

0: Margaret i prima balerina w Radiu SK. Zaczęły się bukowiska, to jest dla nas szalenie istotne, bo łosie się rozmnażają, a my łosie lubimy. A słuchacze Radia SK na SK-owym Messengerze nagrywają głosówki, jak robi łoś podczas bukowiska. Słuchamy.
1: Nie no, to jest jakieś... Dalej. To zrób ty.
2: Teraz ty. Czy najlepsze rykowisko robi mój syn?
3: A, czyli to mama, to trochę zmienia postać rzeczy, bo to jest w takim razie wychowanie do życia w rodzinie, prawda?
0: Wychowanie do życia w rodzinie, ale też umiejętność pokazania dziecku, jak ważna jest przyroda i co robią łosie,
3: co robi,
0: prawda?
3: Tak, tak. SK to radio familijne.
0: Dokładnie.
3: Bądźcie z nami.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.

0: Jennifer Lopez w Radiu SK. A teraz, proszę państwa, coś się kończy, coś się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w SC. Michał, czy ty rozumiesz to zdanie? Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Znaczy, wydaje mi się, że rozumiem.
0: No,
2: chodzi
0: no to
2: w tym
0: powiedz,
2: o to,
0: jak rozumiesz to,
2: aha,
0: to zdanie?
2: Aha, chodzi w nim o to, że nie ma hitu, który zacząłby się gdzie indziej. Jeżeli zaczął się gdzie indziej, to nie jest hit. A jeżeli jest hit, to zaczął się w SC.
0: To bardzo metaforyczne wyjaśnienie. A dosłownie, co to znaczy?
2: Że wszystkie hity zaczynają się w SC?
0: Tak.
2: No to znaczy...
0: Że jest jakaś piosenka, prawda?
2: Aha.
0: I jaka stacja radiowa gra tę piosenkę jako pierwsza?
2: Radio SK.
0: Dokładnie tak.
2: Aha.
0: I teraz będzie taka piosenka, proszę państwa.
2: Tak, to będzie piosenka, którą nagrał Body Miller. Niesamowita historia. Body Miller, wielokrotny zwycięzca Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, złoty medalista z Vancouver, srebrny z Salt Lake City, brązowy z Sochi. Skończył karierę, Michał, i nagle masz piosenkę.
0: Bo jesteśmy na żywo na antenie.
2: Tak, wiem, to mówię.
0: Jamie Miller, a nie Body Miller.
2: Jamie Miller nigdy w życiu nie miał nart na nogach, ale za to jak śpiewa, posłuchajmy, kochani.

0: Morandi Angels w Radiu SK. Proszę Państwa, łosie mają bukowisko. To znaczy, że szukają sobie partnerek, taniec godowy, to hitów na czasie oczywiście, a wy prezentujecie nam odgłos paszczą, jak taki łoś na bukowisku się zachowuje, nagrywając głosówki na naszym SK-owym Messengerze. Słuchamy Wiesi.
1: Dzień dobry, SK.
0: Hej.
1: Wiesia z tej strony. To jest łoś z mojego bukowiska. Pozdrawiam.
2: Mi to wygląda, jakby to byli łosie swingersi.
3: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Zielona Góra, ulica Batorego 118A i na www.gazette.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj

0: Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy Jarmark Świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
2: I po reklamie.

0: Robin Schulz w Radiu SK. Mam swój prywatny ranking ulubionych Robinów. Chcesz poznać?
1: Mogę cinek? Zgadywać.
0: No dobrze.
1: Na trzecim Robin Williams?
0: Nie.
1: Na drugim Robin Williams?
0: Nie. No to jest Robbie Williams, a nie Robin Williams.
1: Robin Williams jest aktor komediowy.
0: A, to nie, to on nie, to on nie.
1: Na no pierwszy, Van Persie.
0: Robin Van Persie jest pierwszy.
1: Widziałem.
0: A wiesz, kto jest drugi?
1: Robin Hood.
0: Nie, Robinson Crusoe. A dopiero na trzecim jest Robin Schulz, wiesz?
1: Ale to i tak, Robin Hood?
0: To cały czas podium. Robin Hood jest na 14, z tego co pamiętam, co mi tak świta lekko. Za chwilę newsy wesce.

0: Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
3: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
8: Około 16:00 duży ruch w ścisłym centrum Żar, czyli na przykład Wrocławska, Tunelowa, a także okolice Telemana czy też na Żagańskiej. Na termometrach 19 stopni, w nocy do plus 10.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Już prawie 16:00, Agata Chruściak, zapraszam. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje sytuację na Placu Litewskim, gdy zawyły syreny alarmowe. W centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939. A tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny.
10: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
11: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacji. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym.
10: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
9: Kierowca miał blisko 1,7 promila alkoholu we krwi. Był też pod wpływem środków psychotropowych. Prokuratura ujawnia wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich. Ten podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął mężczyznę po ulicy.
12: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
9: Mówił Łukasz Czepkowski z policji w Piekarach. Mężczyzna został już aresztowany. Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. Kolejorz zagra dziś w Londynie z Crystal Palace, a spotkanie o 21:00.
13: SK Żary News.
8: Maciej Juszczak. Czy Zielona Góra też będzie miała swoją Aleję Gwiazd? Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny miasta.
14: Ja już widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi.
8: Pod koniec września ma się rozpocząć remont Deptaka i to tam mogłaby taka aleja powstać. Na scenie Zalia czy Edyta Górniak, a w powietrzu eskowy helikopter. Jutro w Żeganiu startuje jarmark świętego Michała.
0: Sojda i Koroście,
2: czyli SK w Radiu SK.
6: Jeżeli przeżyć swój pierwszy raz teraz, to z Radiem SK i na koszt Radia SK my finansujemy wam pierwsze razy. Co już było? Pierwszy kurnik,
15: pierwsza jazda konno, stępem, kłusem, galopem, pierwszy taniec na róże, pole dance.
6: Tak, wyrywanie ósemek nawet było.
15: Wyrywanie ósemek.
6: Co będzie dzisiaj?
15: Nie było jeszcze wyrywania jedynek. Zachęcamy, kochanie, zgłaszajcie się. Nie będziemy za was decydować, to co zapraszamy. Macie zrobić po raz pierwszy.
6: SK.pl. Tam się wszystko zaczyna.

0: Sugar Babes About You Now w Radiu SK. Mamy prognozy pogody na weekend zbliżający się i może padać deszcz i gdzieniegdzie mogą być burze. Aha. I w związku z tym mam bardzo ciekawą statystykę. Mężczyźni 6 razy częściej są rażeni piorunem niż kobiety.
1: A ja wiem dlaczego.
0: Dlaczego?
1: Bo jak się zaczyna burza, to kobiety mówią: o nie, burza, schowajmy się. A jak Aha. się zaczyna burza, to mężczyźni wtedy mówią: o burza, dawaj, lecimy, bierz, ho!
0: To może być jedna z przyczyn, a druga może być taka, że mężczyzna statystycznie jest większy, w związku z tym jest większe prawdopodobieństwo, że jego piorun trafi, bo jest większy, po prostu.
1: Jeszcze jedna rzecz.
0: Jaka?
1: Ma antenkę.
0: A.

0: Bardzo pana przepraszam, ja chciałem już powiedzieć, a ten jeszcze chce dośpiewać. Strasznie niezręczna sytuacja. To jest Radio SK, kochani.
1: Niezręczna sytuacja jest taka, że to jest Riviera, być może to jest pani. I to jest niezręczna sytuacja.
0: No nie, no Florida to jest pan, to dlaczego Riviera miałoby być pani?
1: Poczekaj, no ja wpisuję Riviera i
0: no
1: zobaczymy,
0: co jest panem. Ciekawe.
1: No i sprawdzam, wiesz?
0: No i sprawdzam.
1: I coś okazuje, że Riviera to jest plaża i woda.
0: No właśnie, czyli obaj się pomyliliśmy. Kochani, za chwilę będziemy dzwonić w sprawie pierwszego razu z Eską i dzisiaj to będzie pierwszy raz absolutnie wyjątkowy.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: I po reklamie.

0: Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK. SK po raz pierwszy, tak nazywa się zabawa, w której my dajemy wam pieniądze na wasz pierwszy raz z Radiem SK. Wy myślacie sobie, czego jeszcze nigdy nie zrobiliście, a chcielibyście zrobić z nami. I w tej sprawie jest z nami Dawid. Dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry.
2: Witamy cię serdecznie. Dawid, ustaliliśmy, to już jest taksówkarzem i teraz ma kurs, tak Dawid?
1: Tak jest.
2: A z kim jedziesz, z panią czy z panem?
1: Z panią.
2: Aha, pani się nie awanturuje, że ty rozmawiasz z radiem teraz?
1: Nie awanturuję, nie przeszkadzę i to.
2: No dobrze, to wspaniale. Jakie ty masz pragnienie?
1: Ja pragnienie przyciemnić szyby w samochodzie.
2: W tym, którym jedziesz?
1: Nie, w swoim prywatnym.
2: A w tym, w taksówce nie chcesz przyciemniać?
1: Nie można nawet.
2: Aha, zapytaj tej pani, czy ona wolałaby jechać w taksówce z przyciemnionymi szybami.
1: Co by pani wolała?
3: Wolałabym bezpiecznie.
1: Ale bez czy z przyciemnionymi?
3: Z.
1: Pani wolałaby z.
2: O właśnie, to może przyciemnisz w taksówce, a prywatnie to już sobie tam jakoś zrobisz.
1: Nie mogę nawet, to nie moje auto.
0: Dawid, napisałeś, że chcesz, żeby nikt nie widział, co jest z tyłu i co się tam robi. Co ty chcesz tam robić, powiedz nam.
1: No nie dobra. Wiem, wozić osoby pijane, gdyby nie było widać.
2: Ej, Dawid, spokojnie, jesteśmy na antenie.
0: Nie, no spokojnie, Michał, bo to taksówki wymyślili właśnie.
2: Aha,
0: przecież.
2: Ale on nie chce w taksówce, tylko w prywatnym.
0: Gdzie chcesz wywozić pijane osoby?
1: Nie. Chcę im pomóc.
2: Bardzo fajny Dawid. Dawid pomocny. Dobra, Dawid, ile potrzebujesz pieniędzy, żeby przyciemnić te szyby?
1: Od 1500 do 1800.
2: Ale to będzie legalnie wtedy, czy u szwagra w garażu to zrobicie?
1: Legalnie.
2: Legalnie, aha. A masz szwagra?
1: Mam?
2: Czy masz szwagra?
1: Jeszcze nie.
0: Aha. Dobra. Dobra, Dawid. Między 1500 a 1800. My się zgadzamy minimum na 1800.
1: Dobrze.
2: I ani złotówki mniej. Przestań kombinować, Dawid, dobra?
1: Dobra.
2: Dobra. Gratulujemy ci serdecznie. Pozdrów panią i wszystkiego dobrego. Szerokiej drogi.
1: Dziękuję. Pozdrawiam panią.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a my zapraszamy na SKP.

0: ATB, You're Not Alone w Radiu SK, 16.40 już, czyli z pracy mam nadzieję słuchacze już wyszli i teraz gotują, bo jest pora obiadowa, tak się składa.
1: A wiesz, każda pora może być pora obiadowa, no wystarczy trenować.
0: Właśnie, ale tak się składa, że Cinek jest świetny w gotowaniu. Co dzisiaj przygotujesz swojej żonie? Bo żona
1: Cinek... A nie, dzisiaj prosta sprawa. Dzisiaj zrobiłem sypki z grilla i kiełbaskę z grilla, bo mi została z weekendu.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: I po reklamie.

0: Take Me Back w Radiu SK. To jest wakacyjny numer, prawda?
1: Tak, to jest wakacyjny numer.
0: Ale jeszcze lato się nie skończyło, wiesz?
1: Nie, właśnie lato się jeszcze nie skończyło.
0: Właśnie dlatego go gramy, wiesz?
1: 5 dni.
0: Jeszcze 5
1: dni. Albo 4.
0: 4.
1: Albo 3.
0: Nie, 4. 22 września kończy się lato. Za chwilę newsy w SC. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
7: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
6: Vito. Twój dom. Twój styl.
7: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
6: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
7: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
13: Jutro, podobnie jak dzisiaj, w okolicach 19 stopni, w nocy do 10, może również delikatnie popadać, szczególnie w niedzielę. Teraz dużo samochodów na ulicy Wrocławskiej oraz na Tunelowej, szerokiej drogi.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia na Kaszubach w miejscowości Rudniki. Zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich dachowała i przygniotła auto osobowe. Na miejscu zginęły dwie osoby. Do dramatu doszło na trasie Przechlewo-Koczała. Droga jest teraz zablokowana, a służby podnoszą cysternę. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie powietrznym wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie rusza za pół godziny.
15: Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
16: Na chwilę obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
15: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
17: Było słychać i helikoptery latały.
18: Niepokojące.
15: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorochuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej.
14: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki najnowszego indeksu zdrowych miast. Ranking bierze pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też...
19: W jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście? Czy mamy ścieżki rowerowe? Czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch? Czy są miejsca zazielenione? To jest generalnie mieszkalnictwo.
14: Wymienia prezes grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Nagrody wręczono w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.
20: SK Żary.
0: News.
13: Maciej Juszczak. Zielona Góra ma być najczystsza w Polsce. Jak mówi Radosław Michalczak, szykuje się największe sprzątanie w historii miasta.
11: Mieszkańcy, harcerze oraz wolontariusze posprzątają skwery, parki, tereny zielone i miejskie lasy. Możecie również zgłaszać dzikie wysypiska i inne zaśmiecone miejsca. To pomoże nam lepiej zaplanować sprzątanie i przygotować ekipy.
13: Akcja ma się odbyć w październiku. Sarnia, Wilcza, Lisia i Niedźwiedzia. Te ulice w Drzonkowie wkrótce mają przejść modernizację.
18: Sońca i Koroście.
20: Sońca i Koroście.
18: Czyli ESK w Radiu ESK.
21: Witamy serdecznie. 3 minuty po 17 w telewizorze pokazują teraz Donalda Tuska. Wiesz, jaką mam obserwację? Mm. Że on łysieje tak środkiem głowy, ale nie poddaje się temu i robi tak zwaną pożyczkę.
22: Ale poczekaj.
21: Z boku on ma włosy. Aha. I przerzuca je tak na
22: ale
21: środek.
22: Czy to jest pożyczka na koszt kraju?
21: Prawdopodobnie, niestety.

0: Fever Dream, Alex Warren w Radiu SK. Witamy serdecznie naszą panią Jadzie. Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Wszystko dobrze u pani?
1: Wszystko.
0: Czy chciałaby pani posłuchać, co ma Cinek do powiedzenia? To prawdopodobnie nie jest interesujące, ale on strasznie chce powiedzieć.
1: Dobrze, posłucham.
2: O, dziękuję bardzo za życzliwość, Jadziu. Mam newsa poradnikowego, coś, co może się przydać nam wszystkim. I mam do was pytanie. Aha. Gdzie trzymacie papier toaletowy, Jadziu?
1: W łazience.
2: Źle, Michał.
0: A ja w Pawlaczu.
2: Też źle.
0: Ty nie w Pawlaczu?
2: Nie. Papier toaletowy należy trzymać, proszę państwa, w lodówce.
0: A po co?
2: Dlatego, że on wciąga wilgoć z lodówki i dzięki temu jedzenie się nie psuje. Co wy na to?
0: A czy później można go użyć, tego papieru?
2: Tak, można go wtoczyć w mące jajko i usmażyć.
0: Słuchaj, Jadziu, i widzisz, ja muszę tu z nim siedzieć przez cały dzień. Ty przyjdziesz na chwilę, wysłuchasz tych bzdur i sobie pójdziesz, a ja tu muszę siedzieć cały dzień.
1: Czy chciałbyś... tego newsa napisał?
0: No, a kto mógł to napisać? Czy ktoś normalny trzyma papier w lodówce? No,

0: nie chcę się chwalić, bo teraz...
1: To nie chwal się, to dobry zwyczaj, nie chwalić się, wiesz?
0: Britney Spears w Radio SK, to jest moja była dziewczyna, wiesz?
1: To nie jest twoja była dziewczyna.
0: Widzisz, a ty jesteś po prostu tak mały i podły.
1: Ona nie ma o tobie pojęcia, ona nawet nie jest w stanie powiedzieć korościel.
0: Ona nie ma o mnie pojęcia.
1: Nawet nie jest w stanie krzyknąć korościel 20 razy głośno w nocy.
0: A moim zdaniem ona bierze udział w konkursie na SK.pl, w konkursie Twój pierwszy raz z SK, tylko ma pecha, ponieważ jej zgłoszenia nie wybraliśmy, bo ona chciałaby zaśpiewać z Mickiem Jaggerem. To się sprawy delikatnie komplikują. No nic, nie musisz mi wierzyć, Cinek, wiesz, nie zależy mi na tym. Ja wiem, co było między nami.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
7: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie.
11: Music is my best friend. Won't you tell her to water the flowers? I wanted to remember. Music is my best friend.

0: Później ci opowiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Wy sobie podsłuchujecie Radia SK, tymczasem ktoś może podsłuchiwać was.
1: Jak to, Marcin? O
0: tak
1: co
0: się
1: chodzi?
0: Dzieje, proszę państwa, czytam w internecie, że jeżeli na twoim ekranie twojego telefonu świeci się zielona kropka, to znaczy, że masz włączoną kamerę albo mikrofon. Więc jeżeli akurat nie jesteś, że tak powiem, w robocie na kamerkach, to znaczy, że ta kamerka mogła włączyć się sama i cię podgląda.
1: Wiesz co, ja mam taką zieloną kropkę i ona mnie podgląda, ale co ona może podglądać? Co ja na przykład wchodzę na stronę żużel.pl i co? I tam ktoś po
0: nie,
1: drugiej stronie...
0: Nie, ona nie widzi tej strony, tylko widzi ciebie, jak się ekscytujesz żużlem. A to już może być ciekawe.
1: No i co, siedzi jakiś Wołodia w Moskwie, bo podejrzewam, że to Wołodia robi. I mówi, o, Korościel znowu ogląda żużel, mamy go!
0: Zboczeniec!

0: Fly High w Radiu SK. Do Cinka przed chwilą dzwoniła żona. Czy to będzie bardzo nieeleganckie, jeżeli zapytam, o czym rozmawialiście, Cinku?
1: Wiesz co?
0: Nie wiem.
1: Będzie.
0: Okej. Okay. W związku z tym za chwilę...
1: Ale ci powiem.
0: Okej.
1: Okay. O tym.
0: Okej. Okay. Billie Eilish za moment w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sotkowski.
3: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.

0: zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: I po reklamie.

0: Cicho, Sza. To była Sanach w Radiu SK. Chcesz coś powiedzieć na koniec naszego programu?
1: Jeżeli odcinek? To była Sanach, to była Cicho, Szach.
0: Tak, Re, ty już mogłeś nic nie mówić. No nic.
1: Nic nie szkodzi, jutro znowu mówię.
0: No już trudno, teraz będzie
1: Hany. Jutro jesteśmy od 14. Cicho bądź!
0: Hany będzie
1: w Radiu SK.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Dzisiaj w nocy do plus 10, jutro 19, w sobotę oraz niedzielę bardzo podobnie 18-19 stopni, natomiast szczególnie w niedzielę może popadać, w poniedziałek również do 19-20.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Premier ostrzega w Sejmie, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy.
14: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
13: Donald Tusk ostrzegł też, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe. Taki dron około południa spadł 4 km od polskiej granicy i postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwce na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, zawyły też syreny alarmowe.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
13: Od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. To będzie trudny mecz. Polki zagrają dziś z Kolumbią w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Spotkanie w Bielsku Białej. Pierwszy gwizdek za pół godziny.
11: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: SK Żary News.
12: Maciej Juszczak. Coraz więcej Lubuszan decyduje się na szczepienie przeciwko grypie, mówi Joanna Brenicka z lubuskiego NFZ-u.
10: Szczepienie może być bezpłatne lub częściowo refundowane w zależności od wieku i uprawnień pacjenta.
12: Przeciwko grypie warto zaszczepić się jeszcze zanim ruszy sezon grypowy. Kilka tysięcy gier i spotkania z pisarzami. Za tydzień w Zielonej Górze ruszą bachanalia fantastyczne. Całość na kampusie B UZ-u.

Kto już po pracy? Ręka w górę. Mam nadzieję, że większość z was rękę podniosła, a no jeżeli jesteście w pracy, to też postaram się wam dobrze grać, żeby jakoś tam zleciało. Zaczynamy czwartkową imprezkę, 3 po 18, Hanczak z tej strony, a na początek Dawid Podsiadło.

0: końca.
1: To Oskar Sims i jego nowy hit Bez końca na antenie Radia SK. No dobra, no to idźmy za tym. Co dzisiaj wieczorem zamierzacie robić albo chcielibyście robić bez końca? Już teraz czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czy się uda i czy to, co lubicie robić bez końca, uda się dzisiaj zrobić. Możemy afirmować. Czekam na głosówki, a tymczasem Asher Wesce.

0: co moglibyście robić bez końca, najlepiej dziś wieczorem. Agnieszka napisała, że chciałaby bez końca czytać książki swojemu synowi. No i by było pięknie, prawda, żeby za to jeszcze płacili i nie trzeba by było wtedy nic innego robić. Zaraz, zaraz. W sumie Agnieszka mogłabyś nagrywać audiobooki, czyli w sumie czytałabyś synowi i jeszcze byś dostała za to kasę. Powiem ci, że musisz o tym pomyśleć. Temper City, South Hour, wiem presto już za nami, a że my bez końca gramy wam hity na czasie, to po krótkiej przerwie między innymi coś od Wiktora Dduły i nowość od Miley Cyrus, czyli Bass Persuades, prosto z albumu, który ukaże się już dzisiaj w nocy.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Mąka od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Wystąpią Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
6: I po reklamie.

0: Where is the love? W imprezę w Radiu SK gram wam ten hit. No rzeczywiście tej miłości potrzebujemy i tę miłość można wysłać też przez radio. Dlatego skoro w firmach są owocowe czwartki, to ja proponuję w imprezę taki pozdrowieniowy czwartek i uruchamiam wszystkie moje linie, czy to telefoniczne 664-402-302, można dzwonić albo pisać SMS-y, czy też, o proszę bardzo, Messenger Radia SK do waszej dyspozycji, można nagrać głosówkę i kogoś pozdrowić, jak za dawnych czasów w radiu bywało. Albo z okazji urodzin, albo imienin, albo rocznicy, albo z jakiejś innej znanej wam tylko okazji, wszystkie głosówki, telefony, SMS-y będę sprawdzał, no i postaram się jak najwięcej umieścić też na antenie Radia SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki?

0: Siemanko, chciałabym pozdrowić moją klientkę, której właśnie robię pazury słuchając Eski. Tak Karolina napisała w SMS-ie. Bardzo jestem ciekawy, jak ty jednocześnie robisz jej pazury, podejrzewam biorąc niemałe pieniądze, a jednocześnie piszesz SMS-y do radia. No ciekawe, ciekawe, no może po prostu masz więcej rąk i możliwości niż przeciętny człowiek. Pozdrowienia oczywiście. Tame Impala i Loser za nami na antenie Radia SK. To jest pozdrowieniowy czwartek w imprezce. Mile widziane głosówki, jak na przykład ta od Ani na Messengerze SK.
1: Pozdrawiamy wszystkich drożdżersów, Klaudusie, ciocie Asie, babcie Jasie.
2: I misie!
0: I mi się to podoba. Drożdżersi, to podejrzewam od nazwiska, więc ja jeszcze pozdrawiam wszystkich drożdżówkersów, czyli tych, którzy kochają żreć drożdżówki, tak jak ja, ze śliwką na przykład. Radio SK. Za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. SK.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Honda od dekad nie projektuje aut, projektuje precyzję. Silniki, które pracują jak japoński zegarek. Niezawodność, na której wzorują się inżynierowie na całym świecie. Jeśli pracujesz w zawodzie zaufania publicznego, jesteś lekarzem, nauczycielem, mundurowym, Honda GZ ma dla Ciebie dodatkowe 5% rabatu. I co ważne, ten rabat łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą rocznika. Salon Honda GZ, Zielona Góra, ulica Batorego 69A. Japońska inżynieria w cenie, którą będziesz chciał się pochwalić.
8: I po reklamie.
9: Żary na czasie.
10: Słyszymy się po raz kolejny w czwartek. Maciej Juszczak. Jutro startuje Jarmark Świętego Michała w Żaganiu. Wielka impreza. Będzie m.in. Korowód, będzie muzyka, Bartes, Edyta Górniak, Halina Frąckowiak, czy też grupa Ich Troje. Nie zabraknie również dobrze Wam znanej z Eski Zali. Będzie również miasteczko Radia Eska. Będzie eskowy helikopter. A więc wszystko to specjalnie dla Was od piątku do niedzieli w Żaganiu. Do zobaczenia. Cześć.
11: Muzyką się żyje.
12: Lato się kończy. Kończy się także trasa SK Music Tour. Przed nami jednak 3 dni koncertów w Żaganiu i to już od jutra. Na Podzamczu Pałacu Książęcego wystąpią m.in. Zalia i Kazba Łagane. Oni jutro. Mister Polska i Ich Troje. Oni w sobotę. No i jeszcze Edyta Górniak, która zaśpiewa w Żaganiu w niedzielę. Wstęp oczywiście wolny. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnienia nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Krystyną Aguilerą. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. Zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja albumu, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To ze wspomnianego albumu pochodziły m.in. hity grane wciąż w Esce, There's Nothing Holding Me Back, czy Treat You Better. No i ten drugi zresztą zagram Wam za chwilę.
11: Impreska.
12: W tej godzinie też MJ Deli, Deli Supreme, będzie Zalia, będzie nowość od Davida Getty, ale na dobry początek zapowiadani Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Minuta po godzinie 19. Dobrego wieczoru Wam życzę. Mam nadzieję, że częściowo z Eską i ze mną. Hanczak z tej strony.

0: Trochę byłem obrażony na Sombrego, ogłosił trasę koncertową i ominął Polskę, no ale ja się długo obrażać nie umiem, bo słucham hitów i od razu mi lepiej. I poza tym jeszcze może jakieś festiwale letnie czy coś. Homewrecker w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zagram wam coś nowego. Przypominam, że w czwartki wieczorem mamy dla was mnóstwo premier, także tych, które wychodzą w nocy z czwartku na piątek. Słuchajcie nas uważnie po 23. Zapraszam w imieniu Maciego Fuczyła, ale ja też teraz zagram wam coś nowego. Muzyka łączy pokolenia i to jest bardzo dobry na to dowód, bo z jednej strony David Guetta, którego chyba nikomu, kto słucha popowej, klubowej muzyki, przedstawiać nie muszę, no to jest w końcu guru tej muzy. A z drugiej strony młode pokolenie DJ-ów Hypaton, którego też kojarzymy z hitu Out of My Head, między innymi z naszej anteny. Panowie po raz kolejny już połączyli siły, no i stworzyli kawałek, który trochę jest ukłonem w kierunku lat 90. i tamtych brzmień, no a trochę też ma brzmieć festiwalowo i ciągnąć niejedną imprezę. No to zobaczymy, czy imprezkę też pociągnie. You and Me, Me and You, David Guetta i Hypaton Vesce.

0: Tu Radio SK, tu imprezka i handżak z tej strony, 29 minut po godzinie 19. Bardzo pozytywny hit Music Sounds od Fastboy, a za kilka chwil m.in. Alex Warren i Passenger. No i w sumie dobry tytuł, Pasażer, bo teraz odezwie się akurat kierowca. W ramach pozdrowieniowego czwartku zostawiacie swoje dedykacje pozdrowienia na Messengerze Radio SK, jak Rafał.
1: A ja za to chciałbym pozdrowić wszystkich moich dzisiejszych pasażerów linii 190 warszawskiej. Mam nadzieję, że nie czuliście się jak worki ziemniaków, jak was wiozłem.
0: Z tobą, Rafał, na pewno nikt się nie czuje jak worek ziemniaków. Na bank nie. Ale kto chociaż raz jechał w godzinach szczytu autobusem komunikacji miejskiej, zwłaszcza kiedy było ciepło, to pewnie nie czuł się jak ziemniak, ale jak chips z tego ziemniaka upchany w małej paczce. I z reguły to chipsy cebulowe. Tak sądząc po zapachu.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Promocja.
5: Reklama.
6: Mój tani weekend, moje Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia Gazet Zielona Góra. Ulica Batorego 69A.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.

0: Halo, halo, cześć.
1: Jak masz na imię? Cześć.
0: Cześć, Janusz z tej strony.
1: Janusz, co masz w lodówce na pierwszą literę twojego imienia?
0: Jogurt.
1: O, dobrze, a moja pierwsza myśl to były jajka, ale jogurt, zdrowo, dobrze, bardzo dobre.
0: No jajka mam gdzie indziej.
1: Właśnie postanowiłem tutaj postawić kropkę w tej zabawie. Ja już nie będę zadawał więcej pytań. Bo boję się odpowiedzi, więc po prostu zagram Sanach i Świat Jabłoni.

Wędrujemy w głośnikach i w słuchawkach w kierunku godziny 20. W głośnikach i w słuchawkach. W słuchawkach to można wędrować, w głośnikach chyba nie, ale w głośnikach jest to flow. Za chwilę 20, natomiast nasze piłkarki walczą o ćwierćfinał. Ćwierćfinał Mistrzostw Kobiet U20. Mundial w piłce nożnej kobiet trwa. Grają w Bielsko-Białej, no i grają z Kolumbią. Po pierwszej połowie 0-0 jest wynik. Trwa druga połowa. Trzymamy kciuki oczywiście za wygraną.

0: autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
13: I po reklamie.
14: Zielona Góra na czasie.
15: Cześć, witajcie po raz kolejny w czwartek. Maciej Juszczak, no i tym razem zabieram was do Café Noir. Tutaj 23 września o 19 wystąpi Kuba W. To coś dla fanów stand-upu. Natomiast 20 września o 12 w Lubuskim Teatrze Legenda o przyjaźni. Również bardzo ciekawie. A 19 września o 18 w Muzeum Ziemi Lubuskiej Perły Opery. Czyli coś dla fanów muzyki klasycznej.
16: Muzyką się żyje.
17: Z ziemi włoskiej do Polski The Colors wrócą do naszego kraju. To jest grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco i ten hit za kilka minut w imprezce zagram, a zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym właśnie Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października przyszłego roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Irlandia nie wróci na Europę Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Od września w każdy czwartkowy wieczór po 23 gramy wam mnóstwo muzycznych premier. No i nie inaczej będzie dzisiaj. Mogę zdradzić, że pojawią się m.in. gorące nowości od Benjamina Ingrosso czy D.O.D. Ale coś nowego też wam zagram za kilka minut w imprezce. Ale najpierw trochę hitów, które doskonale znacie. Mango od Sylwii Grzeszczak będzie, albo teraz łatwo Ganki Majko na dobry początek tej godziny. 2 po 20, mam nadzieję, że macie spokojny wieczór i macie dobry nastrój. Postaram się go też nie zepsuć. Hanczak, witajcie.

0: Nie, nie, nie musicie wstawać. Jeżeli leżycie, to odpoczywajcie. Należy wam się po ciężkim czwartku. The Real Slim Shady, Eminem, zawsze na czasie. 13 minut po 20, to może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przypominam, mnóstwo nowości dzisiaj od 23 na naszej antenie, ale już teraz zagram wam coś od Neptuniki. Neptunika to jest taki DJ, producent pochodzący z Hamburga, który zaproponował nam kawałek pod tytułem What If? Co jeśli? Jeśli wam się spodoba, to będziemy grać częściej, posłuchajcie.

0: Gram tak, żebyście nie zasnęli, jeżeli na przykład jesteście teraz za kółkiem w drodze gdzieś. Axwell i Bon, Whatever Turns You On na antenie Radia SK w Imprezce. Za kilka chwil Jason Derulo, ale wcześniej nieowocowy czwartek. Takie są czasami w korporacjach, ale w radiu w Imprezce robię pozdrowieniowy czwartek. Czyli możecie nagrywać pozdrowienia albo jakieś inne komunikaty bardzo ważne i bardzo serdeczne na Messengerze Radia SK. Zerkam na wiadomość od Ani. Halo.
1: Hejka SK.
0: Aniu, chcesz pozdrowić kogoś?
1: Tak, bardzo bym chciała pozdrowić mojego faceta, który pracuje w Holandii. Tak bardzo tęsknię za nim. Pawełku, przyjeżdżaj, bierz urlop i przyjeżdżaj do mnie. Pozdrawiam oczywiście Pawełka. Pozdrawiam całą Eskę, no i ciebie, Hany.
0: Dzięki, Aniu, a do Pawełka apeluję, bierz urlop i przyjeżdżaj z Holandii do Polski. No i jakieś sadzonki przywieź ze sobą. Tulipanów oczywiście.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

No niestety ćwierćfinał nie dla naszych dziewczyn. Polki odpadły z piłkarskiego mundialu kobiet U20. Przegrały mecz z Kolumbią 0-1. No i niestety to jest koniec, jeśli chodzi o nasz udział w turnieju. Ale oczywiście jesteśmy gospodarzami tego turnieju, więc ugościmy pozostałe piłkarki i kibiców jak należy w kilku polskich miastach. A jeżeli wy na przykład marzyliście o tym, żeby zapisać się na trening piłki nożnej, a nigdy jakoś nie brakowało wam właśnie czasu i pieniędzy i odwagi, to przynajmniej jeśli chodzi o pieniądze, to martwić się nie musicie, jeżeli słuchacie Radia SK i naszej nowej ekipy popołudniowej, czyli Sęty i Korościela. Oni we wrześniu pierwszy raz u nas, no i też za pierwsze razy różne płacą. Można zgłosić się do nich na sk.pl, tam zbieramy zamówienia, zgłoszenia, a potem Sęty i Korościel dzwonią i po krótkiej rozmowie płacą wam za wasz pierwszy raz. Zachęcam do zgłoszeń, bo jeszcze jutro jest na to szansa, a tymczasem w imprezce Post Malone, Swae Lee, czyli Sunflower.

Ten hit brzmi już trochę jak wprowadzenie do weekendu, prawda? No już za chwilę ten weekend. A że weekend zaczyna się westę, to my jutro już po poranku z Kasią Węsierską przejmujemy stery i powoli w ten weekend was wprowadzać będziemy. Także do usłyszenia jutro o 9:00. A za chwilę 9:00, ale ta wieczorna. Robię Szulc i Watermat za nami. Esko.

0: SK. SK. Reklama.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.
6: Żary na czasie.
7: Słyszymy się po raz kolejny w czwartek, Maciej Juszczak. No i jeżeli macie ochotę pograć w kręgle, w bilarda, snookera, to można wbijać do klubu Hot Shots przy ulicy Moniuszki 16. Tam bardzo ciekawy klimat. Z kolei 26 września o 19 w auli UZ-u Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów, między innymi utwory Budki Suflera, a nieco wcześniej 25 września w zajeździe kultury Polish Priest.

0: SK 106 i 6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: SK Żary News.
1: Bezpieczny senior to świadomy senior. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, podczas którego osoby starsze dowiedziały się, jak bronić przed oszustami. Seniorzy często stają się celem przestępców podszywających się pod członków rodziny, policjantów, pracowników banku, kurierów czy urzędników. Popularne są także oszustwa telefoniczne, SMS-y z fałszywymi linkami czy próby wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych przez internet. Jak tego unikać, mówili policjanci oraz przedstawiciele Sądu Rejonowego. Program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior to inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości, mówi minister Waldemar Żurek.
2: Staramy się, żeby w każdym miejscu w Polsce seniorzy dostali od państwa pewien rodzaj parasola ochronnego. Wiemy dzisiaj, że w dobie sztucznej inteligencji oraz bardzo przemyślanych gangów, które różnego rodzaju wymyślają historie, żeby złapać potencjalną ofiarę, edukacja dla obywateli, edukacja dla seniorów jest rzeczą niezwykle ważną. My dzisiaj damy starszym osobom taki pakiet informacji. Będą z nami przedstawiciele policji, NASK-u, ZUS-u, także notariusze, którzy społecznie biorą udział w tym projekcie. Będziemy rozmawiać, jak nie dać się przestępcom, ale także o różnych innych ważnych rzeczach dla seniorów. Jak prawidłowo sporządzić testament. Wielu starszych ludzi ma taką obawę, co się będzie działo po ich śmierci. Czy ktoś ukradnie im testament? Wielu z nich nie wie o tym, że jest specjalny rejestr testamentów notarialnych, informatyczny. Nawet jak zginie dokument, to testament zostaje w postaci elektronicznej. Będziemy uczyć, jak stworzyć hasło rodzinne. Dzisiaj jedną z najczęstszych takich właśnie sytuacji, kiedy seniorzy są przez przestępców wykorzystywani i kiedy zabiera się im czasem majątek całego życia, to są tak zwane sprawy na wnuczka, dzisiaj już także na policjanta. Więc my będziemy edukować, jak stworzyć hasło rodzinne, żeby nie dać się nabrać. Będziemy także rozdawać taką broszurę, która jest takim kompendium wiedzy w bardzo przystępny sposób, w odpowiednim druku, napisana tak, żeby seniorzy mogli przeczytać to sobie na spokojnie, nie tylko być na takich praktycznych zajęciach, ale także, żeby przeczytać sobie i wiedzieć, jak nie dać się złapać przestępcom. Rozdajemy też takie specjalne magnesy z różnymi numerami alarmowymi. Pamiętajmy też, że są rodziny, gdzie czasem starszych ludzi dotyka przemoc. Czasem przemoc od najbliższych osób. No więc my też mówimy, w jaki sposób wtedy reagować. Gdzie są telefony, gdzie jest pomoc. Będziemy także informować o punktach bezpłatnej pomocy prawnej, bo musimy pamiętać, że ten projekt jest cały czas jest finansowany przez państwo. Po takich spotkaniach ze starszymi osobami mamy ankietę ewaluacyjną i ta ankieta pokazała nam, że bardzo wielu seniorów, którzy chcieliby znaleźć pomoc prawną, nawet nie wie o tym, że może udać się do powiatu, do miejsca, gdzie w jakichś pokojach siedzą radcy prawni, adwokaci, osoby, które są profesjonalistami i mogą im bezpłatnie udzielić pomocy prawnej. Myśmy znowelizowali także udzielanie tej pomocy i będzie można uzyskiwać także porady prawne w trybie online. Więc będziemy także uczyć seniorów, jak bezpiecznie korzystać z własnego komputera. Wiemy już dzisiaj, że wielu dziadków, babcie kontaktują się z własnymi wnuczkami przez komunikator, ale także część z tych starszych osób robi przelewy. Jak robić to bezpiecznie? Jak bezpiecznie się komunikować ze światem przez internet? Jak nie dać się naciąć tym, którzy polują w internecie na starsze osoby? Chcemy także, żeby nie tylko dzisiaj było to spotkanie, ale także mamy przedstawicieli samorządów. Chcemy, żeby w powiatach te spotkania odbywały się tak, żeby docierały do wszystkich naszych seniorów. A ta książeczka jest też po to, ten, kto nie może przyjść, może ją dostać. Może ją dostać od tych, którzy będą na tych spotkaniach, zapoznają się z tą książką, uznają, że już wszystko wiedzą, więc będzie podaj dalej. My będziemy też apelować do tych starszych ludzi, żeby to robili. Wiemy także, że te rodzaje przestępstw, które rosną cały czas, dotykają także osób młodszych. Widzimy te przypadki, kiedy osoby pracujące, nie będące seniorami, w kwiecie wieku, jak to mówimy, dają się nabrać. Więc ja zakładam, że jak seniorzy poznają tą wiedzę, to będą także przenosić tą wiedzę na całą swoją rodzinę.
0: SK 106,6.
1: Już jutro w Żaganiu startuje jarmark świętego Michała. Co będzie się działo? O tym już teraz w rozmowie Krystiana Machalicy z burmistrzem miasta Sławomirem Kowalem oraz Karoliną Gałązką z Żegańskiego Pałacu Kultury.
3: W studiu Radia SK Sławomir Kowal, burmistrz Żagania. Dzień dobry panie burmistrzu.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
3: I Kar-

0: na pewno zachodniej części naszej ojczyzny. No i bardzo nas to cieszy. Ta impreza z roku na rok się rozrasta. Wróciliśmy z jarmarki Świętego Michała na właściwe miejsce. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe dać mieszkańcom, dać gościom tyle dni rozrywki, różnej rozrywki, ale staramy się i wierzę, że ten rok będzie jeszcze lepszy niż ten, który...
1: Zwłaszcza, że to jest 30. edycja, więc taka można powiedzieć jubileuszowa. A skoro 30., no to to prowokuje trochę do wspomnień i oceny, jak ten jarmark przebiegał na przestrzeni tych wszystkich lat. Jak to się rozwijało?
0: Ja jako mieszkaniec Żagania powiem, że kiedyś jako młody człowiek czekaliśmy z przyjaciółmi na koncert. Koncert, co będzie na jarmarku, czekaliśmy na ten jeden koncert. No i tak życie pokazało i pokierowało, że możemy mieć wpływ na tą imprezę. No i dzisiaj, co jest warte podkreślenia, to że wszyscy czekamy na jarmark Świętego Michała, bo ludzie wiedzą, bo mieszkańcy wiedzą, że to jest dobra impreza i to nie będzie tylko koncert, to będzie wiele koncertów, ale przede wszystkim to będzie sympatyczna impreza, no i pokazanie miasta, jego cech, walorów, uśmiechu mieszkańców, ale też no, staramy się zawsze pokazywać tą naszą wojskowość, tak? Czy tą pancerną stolicę Polski, ten Żagań, i zawsze ten współudział naszej 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej jest.
1: Ta wojskowość, o której pan burmistrz wspomniał, to jest pewnie jeden z wielu, podejrzewam, takich lokalnych akcentów, bo podczas tego typu dni, tak jak na przykład Dni Zielonej Góry Winobranie, szuka się właśnie takiej lokalności. Co jeszcze można powiedzieć o jarmarku Świętego Michała w kontekście Żagania, regionu?
2: Na pewno jest to impreza, na którą wszyscy czekają, tak jak już burmistrz tutaj powiedział, i bardzo pożądana, i też bacznie się wszyscy temu wydarzeniu przyglądają, oceniają, a my tych ocen też słuchamy, bierzemy je do siebie i pracujemy później jeszcze bardziej nad tym, żeby to wszystko pospinać, żeby to wszystko bardzo dobrze wyglądało, wypadło, ale też dbając oczywiście tutaj o względy bezpieczeństwa, a ubiegły rok pokazał nam wszystkim, że tak naprawdę Żagań przez te 3 dni może żyć jako takie centrum regionu. Chyba takich korków nigdy jeszcze dotychczas w historii miasta nie widzieliśmy, jak w ubiegłym roku, oraz takich tłumów pod sceną na koncertach, które zaproponowaliśmy, a w tym roku tych koncertów będzie jeszcze więcej, bo tak jak w poprzednich latach były 2 gwiazdy każdego dnia na naszej głównej scenie, to w tym roku będzie tych artystów więcej, bo aż 3 znane nazwiska każdego dnia i różnorodne tutaj do wyboru dla każdego, na pewno coś się znajdzie i każdy coś dla siebie wybierze.
1: O tym programie, czy pan burmistrz...
0: Chciałbym uzupełnić tylko.
1: Proszę bardzo.
0: Kowal, nie tylko z nazwiska, chciałbym uzupełnić, no, że to jest święto rzemiosła, przemysłu żagańskiego. Żagań stoi tymi małymi firmami, tymi rzemieślnikami. To święto chleba jest bardzo ważnym elementem, które jest zaakcentowane. Do tego wszystkiego, szanowni państwo, nasza młodzież, pokazanie naszych walorów, cech, ale przede wszystkim pokazanie województwu lubuskiemu, że Żagań to jest nie tylko bogata historia, to nie są tylko piękne zabytki i architektura, to jest miejsce spotkań, lubuskie miejsce spotkań, i takiego miejsca jak Żagań, takiego miejsca w centrum miasta jak Żagański Pałac Książęcy z Parkiem Książęcym nie ma nigdzie.
1: Wydaje mi się, że choć trudno być może zaspokoić gusta tych,

0: którzy przyjeżdżają na jarmark Świętego Michała, to z reguły mam wrażenie, że się udaje, bo frekwencja co roku jest olbrzymia. Sam byłem kilka razy, raz nawet tak się spieszyłem, że mandat dostałem, więc tutaj...
1: To policja działa sprawnie.
0: Tak jest, policja działa sprawnie. I chyba w tym roku też tak będzie, prawda?
2: Taki jest nasz
1: cel. Będzie jeszcze więcej.
2: Taki jest nasz cel i tutaj mamy naprawdę takie smakołyki dla wszystkich, którzy słuchają muzyki, którzy też słuchają Radia SK, tak, na co dzień, bo to też jest tutaj ważne, że są to artyści znani bardzo i tacy, którzy też reprezentują taki poziom, którego my chcieliśmy. Którym chcieliśmy się podzielić z mieszkańcami. Nie wiem, czy już przechodzimy do programu.
0: Tak, przechodzimy do programu.
1: Ale każdy znajdzie tu coś dla siebie.
2: Tak, tak.
0: I dosłownie. Trzy dni zabawy, 18, 19, 20 września. Dwie główne sceny i jarmark. Co jeszcze? Porozmawiajmy o programie teraz.
1: Start piątek, 18, godzina 17.
2: O 17.30, tak, barwny korowód, który przejdzie ulicami miasta. Zaprezentują się mieszkańcy, szkoły, stowarzyszenia, różnego rodzaju grupy też nieformalne. Wszyscy, którzy...
1: Nasze wojsko.
2: Tak, będą chcieli się przyłączyć do tego korowodu, a poprowadzi go orkiestra wojskowa. No bo kto inny mógłby poprowadzić korowód w mieście, gdzie stacjonuje 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej. I tak też zaczniemy na głównej scenie, właśnie po otwarciu uroczystym jarmarku, po podzieleniu się tym chlebem od rzemieślników naszych lokalnych, wystąpią wokalistki z klubu Czarnej Dywizji. To naprawdę wybitne osobowości też sceniczne i każdy też czeka na te koncerty, na ich wykonania. No i później na scenę to
1: Zalia.
2: Już, tak, Zalia.
1: A robi robotę, tak?
2: Tak. Świetnie się obserwuje jej karierę, jej przebieg oraz to, jaką jest osobą, tak? Ponieważ no to wszystko jako całość robi ogromne, ogromne wrażenie. Później mamy nie lada gratkę dla miłośników Fische Made Tworzywo. Zaprosiliśmy ich na jarmark, chętnie przyjęli to zaproszenie. I dla młodzieży, Kaz Bałagan.
1: Już wiemy, że zrobi no, kolosalną robotę i zapraszam oczywiście wszystkich. Młodzi będą mieli co robić. Do tego oczywiście Radio SK.
2: Wieczór i noc należy do młodych, to tak. Na pewno. Później DJ Skytech, czyli muzyka klubowa, świetna zabawa, która będzie kontynuowana wspólnie z Radiem SK. Będzie miasteczko wasze przecież, tak? Tuż przy scenie głównej.
0: Nie będę ukrywał, że będzie.
2: Tak, przy scenie głównej będzie miasteczko Radia SK i wasz szalony, zwariowany autobus SK-owy. Gdzie
1: dla
2: też,
1: młodych i nie tylko.
2: Tak, gdzie też będzie można się świetnie bawić. No i tak będzie wyglądała, tak będzie wyglądał piątek, ten pierwszy dzień. W sobotę też nie mniej atrakcji. Najpierw wręczymy nagrody, ponieważ korowód będzie oceniany. I stroje korowodowe będą oceniane. Mamy regulamin, który otrzymały wszystkie szkoły i wszyscy, którzy będą chcieli się przebierać na ten korowód. Hasłem przewodnim jest maszkaron. Maszkaron, czyli taka wizytówka Pałacu Książęcego w Żaganiu i zobaczymy, jak tutaj inwencja twórcza zostanie przelana i jak ten korowód będzie faktycznie wyglądał.
0: A jak ktoś się pomyli i przebierze się za makaron?
2: Będzie wesoło.
0: Będzie wesoło.
2: Będzie wesoło. Będzie
1: też
2: wesoło.
1: Dostanie nagrodę.
2: I mamy też właśnie w piątek w sumie pod kątem tego maszkarona, panie burmistrzu, mamy niespodziankę i tutaj pan też przyłoży chochlę do tej niespodzianki, tak?
1: Tak jest, tak. No oczywiście to też już, tak wierzę, to wejdzie w tradycję, no, wszyscy mieszkańcy, wszyscy uczestnicy jarmarku po uroczystym otwarciu bierzemy udział we wspólnej imprezie, wszyscy jesteśmy na tej imprezie, będziemy wspólnie no, gotować z uczestnikami
2: Masterchefa.
1: A, no i później będziemy to, co ugotujemy, spożywać.
2: A w tym roku będzie to zupa
1: Maszkaronowa.
2: Maszkaronowa, właśnie, więc tutaj ten makaron, maszkaron, to nie było chyba zbędne przejęzyczenie.
0: Czyli na głodniaka można przyjechać.
2: Oczywiście, ale poza tym no, będzie tyle stoisk handlowych w całym mieście, od rynku, przez ulicę Warszawską, Plac Słowiański, ulicę Szprotaską, całe Podzamcze, że naprawdę każdy i znajdzie coś do jedzenia i coś fajnego do kupienia i produktów regionalnych też nie zabraknie.
1: I będzie, dobre koncerty.
2: Tak, i będzie można też ugasić pragnienie. Mamy nadzieję, że pogoda tutaj też będzie dopisywała wszystkim uczestnikom. No i sobota.
1: Mister Polska o godzinie 19:30.
2: Tak. Więc też młodzi tutaj rozpoczną zabawę drugiego dnia. No i później gwiazda taka, gdzie słyszymy, że tak naprawdę chyba emocje sięgają zenitu, czyli ich troje, Michał Wiśniewski z zespołem, z tancerkami.
1: Ich to jeszcze nie z mandaryną.
0: Będzie no show. Teraz już to mogą razem przyjechać, tak.
2: Tak, będzie wielkie show, a po koncercie zespołu ich troje wystąpi znany DJ holenderski, też autor wielu przebojów, czyli Bartes. No i znowu party z Radiem SK w miasteczku, więc kontynuacja wieczoru i dobra zabawa. A co w niedzielę? W niedzielę też mamy fajny program i taką niespodziankę.
1: Cały dzień, tak. Cały dzień.
2: Zaczynamy o 17:30 przed jarmarkiem. Przeprowadziliśmy taki konkurs dla zespołów z całej Polski. Odbyły się przesłuchania i preselekcje.
1: Pod nazwą?
2: Bitwa o jarmark.
1: Bitwa o jarmark.
2: Tak. I trzy z tych zespołów, które najlepsze. Były najlepsze, wystąpią na naszej małej scenie w sobotę. W sobotę będą oceniane jeszcze przez publiczność i najlepszy zespół rozpocznie na dużej scenie właśnie program jarmarkowy. To jest taka nagroda dla nich i pokazanie się szerokiej publiczności. Po występie tego zespołu, nie wiemy jaki to zespół jeszcze będzie, wystąpi Halina Frąckowiak z zespołem. Więc to też nie lada grabka, pani Halina nigdy jeszcze nie występowała w Żaganiu. Następnie troszeczkę rockowej muzyki, powrót tak do wspaniałych lat 80., 90.,
1: Sztywny Palazji.
2: Dokładnie. I creme de la creme na zakończenie, tak jak zaczęliśmy w piątek kobietą, tak zakończymy w niedzielę jarmark również kobietą, Edyta Górniak.
1: Edyta Górniak.
0: I to się wszystko...
1: Też nigdy nie była w Żaganiu.
0: Pięknie
2: też
0: spina.
2: Nigdy nie była w Żaganiu.
0: No to proszę i mam nadzieję, że jeszcze będą wracać. I powiedzmy, od której do której będą otwarte wszelkie stanowiska handlowe?
1: Jak cały to, dzień.
0: Jak to
2: cały
0: wygląda?
2: Cały dzień, dokładnie. Cały tak. Dzień. Do czasu, kiedy się impreza nie skończy. Tak.
1: Do późno.
2: Dokładnie.
0: Na jednym z miejsc akcji jest Żagański Pałac Kultury. Pani Karolina jest właśnie z tego pałacu. Opowiedzmy, co tam się dzieje, działo, bo tam remonty, czy remont elewacji wciąż trwa. Będzie ładniej, mówiąc wprost.
2: Remont oranżerii nam nie przeszkadza zupełnie. A myślę, że też fajnie będzie popatrzeć i poobserwować, że ten remont jest i że zabytek nie niszczeje, tylko jest po prostu rewitalizowany. Może troszeczkę go przysłonimy delikatnie, tak?
1: Ten no
2: plac budowy, plac budowy przysłonimy, natomiast będzie to też takie miejsce, którym będziemy mogli się pochwalić, no bo my bardzo, mieszkańcy Żagania, cieszymy się z tego, że ta oranżeria powstanie, a powstanie w niej między innymi taka kawiarenka i miejsce spotkań kulturalnych dla mieszkańców i dla turystów.
1: Oranżeria trwa, rewitalizacja stawu i parku przed nami.
2: I oświetlenie
1: myślę,
2: też będzie.
1: Za rok to może nie, ale za dwa lata na pewno ten park już będzie oświetlony i no, monitorowany.
0: Czyli to spora rzecz. Taka.
1: Spora rzecz. Przed nami spora rzecz.
0: 30. edycja jarmarku dobiegnie końca i już każdy będzie myślał o 31. To już na sam koniec. Czy państwo również już planują to, co będzie w 2027 roku? Czy najpierw uporajmy się z tym i
1: kończymy,
0: później...
2: Jak tylko zgasimy światła na scenie,
1: podsumowujemy i już pracujemy nad następnym rokiem.
0: To zapraszamy raz jeszcze Jarmark Świętego Michała w Żaganiu, 18, 19, 20 września oczywiście z Radiem SK. A zapowiadali tę imprezę Sławomir Kowal, burmistrz Żagania. Dziękuję panie burmistrzu.
1: Dziękuję
0: i Karolina
1: państwu.
0: Gałązka, Żagański Pałac Kultury.
1: I masz karą.
0: Masz karą, tak jest.
2: Zapraszamy do Żagania.
3: SK 106 i 6. Żary News.
4: Co dzieje się w lubuskiej Caritas? O tym już teraz w materiale Oli Kanoniak.
5: Sylwia Grzyb, lubuska Caritas. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co robi, jak działa lubuska Caritas. Dla mnie rok ma dwa jakby podsumowania. Jedno to ten rok kalendarzowy, ale inne otwarcie roku to jest rok jakby szkolny 2026-2027. No i dlatego zaczniemy może od uczniów, jak wspieracie, jak pomagacie uczniom z naszego regionu w tych momentach, gdy już czas przekroczyć szkolne progi.
6: Tak, my od wielu lat realizujemy, myślę, że fajną akcję z uśmiechem do szkoły, aby wszyscy uczniowie z naszego terenu, z naszego województwa i z części województwa dolnośląskiego, bo to jest teren naszej diecezji, gdzie my jako Caritas diecezjalna niesiemy pomoc. Chcemy, żeby te wszystkie dzieci poszły z uśmiechem do tej szkoły i dlatego też jesteśmy na etapie przygotowywania wyprawek tam, gdzie jest taka konieczność i gdzie jest taka potrzeba, ponieważ ja to wielokrotnie powtarzam i tutaj pewnie u Państwa też rok temu o tym mówiłam, że pomimo tego, że mamy w tej chwili w naszym kraju wiele fajnych programów pomocowych, gdzie rodzice mogą z tego skorzystać i korzystają. Niestety są też rodziny. Myślę, że wielokrotnie Państwo też mogą i w telewizji, i w prasie przeczytać na temat takich rodzin, gdzie naprawdę mimo wszystko jest bieda i jest tragedia i tam właśnie my wkraczamy jako diecezjalna Caritas, jako parafialne zespoły Caritas, wolontariusze i niesiemy tą pomoc. Są to przede wszystkim rodziny, gdzie występuje bardzo duża niepełnosprawność, zarówno rodziców, ale też i niepełnosprawność dzieci i wtedy bardzo duże nakłady finansowe są przeznaczane na leczenie, na rehabilitację, na dojazdy do placówek medycznych. No i wtedy troszeczkę brakuje tych pieniędzy na to, aby dziecko z uśmiechem do tej szkoły poszło, aby miało nowy plecak, nowy piórnik, eleganckie kredki, mazaki, zeszyty, bloki, no wszystko to, czy też strój gimnastyczny, wszystko to, co jest potrzebne. Dlatego my już działamy w wielu parafiach na terenie naszej diecezji, ja tak operuję diecezji, bo my tutaj tak diecezjalnie działamy. Są wystawione w kosze w kościołach, gdzie wolontariusze parafialnych zespołów proszą, aby przynosić przybory szkolne dla dzieci. Przeprowadzamy, zawsze to jest w sierpniu, przeprowadzamy zbiórkę z uśmiechem do szkoły, gdzie właśnie prosimy klientów wybranych sklepów na terenie diecezji, aby wkładali do koszy, które znajdują się za linią kas, przybory szkolne. I dzięki temu możemy właśnie skompletować piękne plecaki, które każdego roku kupujemy dzięki temu, że pozyskujemy 1,5% podatku. No i tak to w tej chwili wygląda. Przede wszystkim rodzice zgłaszają dzieci do naszych oddziałów, czyli do parafialnych zespołów Caritas. To parafialne zespoły Caritas mają bazę uczniów, którym trzeba pomóc. Do nas, do naszej głównej siedziby, która znajduje się przy ulicy Bema 32-34 w Zielonej Górze, również zgłaszają się rodzice z tych parafii, gdzie taki parafialny zespół na przykład nie istnieje, albo też nie wiedzą, że mają zgłosić się najpierw do siebie w swoim rejonie. My tutaj też tym osobom niesiemy pomoc.
5: Mhm. Liczbowo ile wyprawek udaje się zorganizować?
6: Każdego roku jest coraz mniej, co nas też cieszy, bo dzięki temu wiemy, że te programy, o których mówiłam, socjalne działają i że rodzice coraz bardziej sobie radzą, ale tak z 500-600 to jest, no to niestety jeszcze jest taka potrzeba.
5: Mhm. Żeby włączyć się do programu, co należy zrobić, żeby otrzymać wsparcie od Was w kwestii wyprawki szkolnej?
6: Przede wszystkim należy zgłosić się do wolontariuszy parafialnego zespołu Caritas, którzy działają
5: u siebie lokalnie.
6: Tak, lokalnie na terenie własnej parafii.
5: Mm-hmm. To wrzesień, czy jeszcze coś we wrześniu się dzieje takiego? Czy tutaj szkoła? No i jeszcze program Skrzydła, ale to, że tak powiem, oddzielna pani koordynator.
6: Tak, pani koordynator więcej może powiedzieć na temat programu Skrzydła, natomiast ja powiem, że my każdego roku przyznajemy takie stypendia. Jest to dla dzieci, uczniów, którzy są bardzo zdolni, ale no nie mają środków na to, aby się rozwijać swoje pasje, swoje marzenia. I tutaj my wychodzimy jako diecezjalna Caritas naprzeciw i fundujemy takie stypendia dla tych dzieci. Bardzo często jest tak, że jest kontynuacja tego programu, czyli dzieci, które już otrzymują i dalej potrzebują takiej pomocy, do określonego wieku, czyli do zakończenia szkoły podstawowej, taki program realizują z nami i jest to naprawdę fajna pomoc. Też dzięki dużemu zaangażowaniu wolontariuszy parafialnych zespołów Caritas, bo właściwie to te osoby mają te dzieci pod swoimi skrzydłami i one im pomagają też, aby te środki należycie były wykorzystywane zgodnie z celem. No tak jak różne programy inne, czy projekty, które piszemy, wszystko musi się zgadzać.
5: No i tu warto nadmienić, że program nie działałby bez darczyńców, prawda?
6: Oczywiście. I tutaj też wielki ukłon i bardzo wielkie podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy wspierają to nasze dzieło, którzy... Mamy już takich, którzy od wielu, wielu lat konkretną kwotę wpłacają na ten cel, czyli na program Skrzydła. Bardzo serdecznie dziękujemy, a te osoby, które chciałyby więcej dowiedzieć się na temat tego programu i chciałyby wspierać dzieci z bardzo ubogich rodzin, ja o tych dzieciach z ubogich rodzin już mówiłam wcześniej, mówiąc o wyprawkach szkolnych, z jakich rodzin są też te dzieci, to bardzo serdecznie zapraszam, aby kontaktować się z nami, z naszą diecezjalną Caritas. Wszystkie numery telefonów podane są na stronie internetowej. Tam też podany jest numer telefonu do koordynatora tego programu, który wyjaśni wszystko szczegółowo, co, jak, kiedy i na pewno razem uda nam się pomóc niejednemu dziecku.
5: Darczyńcy są anonimowi, tak? W tym programie?
6: Tak, anonimowi.
5: Mhm. Dobrze, Skrzydła i z uśmiechem do szkoły. Co później?
6: Może powiem o takiej bieżącym działaniu, bo to ani jest ani później, ani teraz, ani wcześniej. Po prostu to się dzieje cały czas. My cały czas niesiemy pomoc rzeszy ludzi, którzy tego potrzebują. I może zacznę od naszej stołówki, która czy wiosna, czy lato, czy jesień, czy zima jest codziennie, od poniedziałku do piątku otwarta i wydaje około 120 posiłków dziennie. Jest to gorąca zupa i chleb, a do tego jeszcze prowiant na kolację i na śniadanie. To jest zupełnie dodatkowa rzecz, którą już od kilku lat udaje nam się realizować dzięki temu, że przystąpiliśmy do programu Spiżarnia Caritas i codziennie nasz kierowca wyrusza w długą trasę po sklepach, z którymi mamy podpisaną umowę dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności i tą żywność skutkiem terminem ważności przywozi do naszej stołówki i ci nasi podopieczni, którzy codziennie przychodzą po zupę, otrzymują właśnie jeszcze taki prowiant i to tak naprawdę solidny na śniadanie i kolację. Więc to się tutaj cały czas dzieje. Oprócz tego...
5: Ta ciepła zupa podczas mroźnej zimy była też ratunkiem, prawda? Pamiętam, jak mówiliśmy o tym, gdy te mrozy były długie i naprawdę takie no niskie temperatury,
6: niskie,
5: prawda?
6: Tak, i to szczególnie dla tych osób w kryzysie bezdomności, które no nie chcą poddać się żadnym programom, które są dla nich przeznaczone. Chociażby tutaj właśnie w mieście Zielona Góra, gdzie mamy placówki. My jako Caritas prowadzimy nasze schronisko przy Jana Skolna, ale też jest miejska noclegownia. Przecież są fundacje, które również mają schronienie dla tych osób. No, nie możemy niektórych osób przekonać do tego, choć usilnie się staramy, aby zamieszkały w takich placówkach. No i są to osoby, które na co dzień funkcjonują na ulicy. I właśnie ta zupa, o której pani mówi, taka gorąca, do tego my zawsze też mamy gorącą herbatę. No i ten czas, kiedy mogą w tym czasie na tej stołówce też sobie spokojnie posiedzieć i wypić tą gorącą herbatę, zjeść tą zupę, to jest na pewno dla nich zbawienne.
5: Mm-hmm. Jeżeli już mówimy o cieple, no to łaźnia i ogrzewalnia w zeszłym roku dłużej były czynne, prawda?
6: Tak, ze względu na temperatury, wówczasny czas był przedłużony. No teraz już przygotowujemy się do nowego sezonu. Od 1 października rusza ogrzewalnia. Ona będzie czynna codziennie, czyli i w soboty, i w niedzielę, i we wszystkie święta do końca kwietnia, do ostatniego dnia kwietnia, więc to jest też takie miejsce, gdzie te osoby, o których mówiłam tutaj przy posiłkach, przy tej gorącej zupie, mają swoje miejsce na ziemi w tym momencie, w tym kryzysie bezdomności, kiedy to jeszcze nie podjęli decyzji o tym, aby zmienić swoje życie. Jest codziennie, co wieczór przychodzi kilkanaście osób, więc jest taka potrzeba, jest to bardzo dobre miejsce, bo to jest takie bezpieczne miejsce, gdzie wiemy, że nic się na pewno nie wydarzy, że nie będzie żadnych odmrożeń, że jest ciepło, czysto, że jest gorąca herbata, czasami kawa, więc tak, to jest takie miejsce bardzo ważne, ale pozwolę sobie jeszcze powiedzieć o działającym i bardzo dobrze funkcjonującym przy ogrzewalni magazynie pomocy rzeczowej. Podobny magazyn działa również w Gorzowie Wielkopolskim. To jest miejsce, gdzie również te osoby, po pierwsze te osoby w kryzysie bezdomności mogą, mogą wybrać sobie, ale dostają czystą odzież, czystą bieliznę, obuwie, takie wierzchnie ubrania, czyli kurtki, płaszcze, to co jest potrzebne już właśnie później, gdy jest chłodno. I jest to miejsce takie też, gdzie osoby, które mają bardzo ciężką sytuację, samotne mamy, seniorzy również otrzymują taką pomoc.
5: Nie tylko osoby w kryzysie bezdomności, prawda?
6: Tak, właśnie chciałabym tutaj powiedzieć, z naszego magazynu też często jest tak, że są zapotrzebowania w naszych oddziałach, czyli w parafialnych zespołach Caritas dla konkretnych rodzin, które mają trudną sytuację. I z tego magazynu właśnie jest tam to przewożone i te osoby, te rodziny otrzymują też takie wsparcie. Jest to bardzo potrzebna placówka. Ta odzież, która jest przekazywana dzięki Państwu, dzięki naszym słuchaczom, którzy reagują na te nasze wszystkie apele, prośby o taką pomoc. Dzięki temu my możemy ją przekazywać dalej bezpłatnie dla tych osób i jest to bardzo duża pomoc. Szczególnie cieszą się z tego mamy, które nie zawsze mają dobrą sytuację życiową, finansową. A te ubranka dla dzieci, które są te dla takich mniejszych, one są absolutnie niezniszczone. Więc właściwie praktycznie...
5: Bo dziecko szybciej wyrasta niż zniszczy, prawda?
6: Oczywiście. Podobnie też sprzęty, wanienki, chodziki, różne tam rzeczy, które dostajemy dla maluchów, żeby przekazać wózki. Cieszą się dużym takim powodzeniem i bardzo nam dziękują te osoby, które otrzymują to od nas bezpłatnie, no a ja tym samym właśnie bardzo serdecznie Państwu dziękuję za taką pomoc. Mhm.
5: My zawsze przy okazji przełomów, czyli na przykład jesienne porządki, tak, zmiana szafy, mówimy, że możecie dać odzież do magazynów lubuskiej Caritas. W jakim stanie ta odzież powinna być?
6: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. W bardzo dobrym stanie, chociażby w dobrym. Czyli przede wszystkim wszystkie rzeczy muszą być kompletne. Czyli jeżeli mają guziczki, to niech będą te guziczki. Jeżeli mają zamki, suwaki, żeby one były sprawne. Żeby to była taka, żeby ta odzież była czysta i posegregowana. Czyli jeżeli mamy odzież męską, to odzież męska, damską, dziecięcą, też osobno zabawki, jeżeli mamy w bardzo dobrym stanie. Takie, które możemy przekazać, tak jak już mówiłam, mamom dla dzieci, gdzie naprawdę jest bieda. No, nie chcielibyśmy pewnie otrzymać misia z urwanym uchem, na przykład, tak? Czyli zabawki, które chcieliby Państwo, aby Państwa dzieci otrzymały, tak? Może tak powiem, żeby
5: dokładnie,
6: one były czyste.
5: Ubrania, które sami tak, byśmy nosili tak, i zabawki.
6: Tak, tak, ponieważ my nie mamy tutaj pralni, my tego nie pierzemy, my to po prostu bezpośrednio przekazujemy do tych osób potrzebujących. I dlatego tak też apelujemy. Bardzo się cieszymy, że Państwo dostarczacie nam te wszystkie rzeczy, ale też bardzo prosimy, żeby pamiętać, żeby to było tak, jak przed chwilą powiedziałam, żeby to wszystko było czyste i kompletne.
5: Jeżeli chodzi o ten sezon jesienno-zimowy, jakie rzeczy są tutaj najważniejsze, schodzą błyskawicznie?
6: Bluzy, spodnie, podkoszulki, kurtki, kurtki w tej chwili takie jesienne już, nie? Bo to już taki czas właśnie jesienny, bielizna, ale my tutaj prosimy o bieliznę nową, bo No tak, używanej bielizny niekoniecznie chcemy przekazywać i bardzo często jest tak, że wyrzucamy to, co Państwo przynosicie, bo nie nadaje się do tego, abyśmy mogli dalej to komuś podarować. No, myślę, że to takie najważniejsze rzeczy, dresy, nie? To są takie rzeczy, które są bardzo, bardzo potrzebne.
5: I analogicznie później wiosna, lato.
6: Tak, i tak, tak, tak. My właściwie to przy każdym zbliżającym się sezonie prosimy Państwa i ogłaszamy takie zbiórki. Więc ten letnia odzież już zeszła i dobrze, bo już lato nam się kończy. Teraz już prosimy o odzież jesienną, zimową, może bardziej jesienną teraz, żebyśmy się też nie zawalili tą odzieżą w tym magazynie, bo też mamy swoje możliwości tam. Takie
5: nie jest
6: przechowywania, tak, magazyn nie jest gumy, choć mamy bardzo fajnych wolontariuszy, którzy tam starają się, aby zawsze było czyściutko, był porządek i te rzeczy, żeby były te, co mogą być, to na wieszaczkach, te, które są składane, żeby były ładnie posegregowane, poskładane, tak, aby potem łatwo było też przekazywać dalej tą odzież. Więc bardzo serdecznie o to prosimy, jeżeli Państwo macie też sprzęty niepotrzebne, ale też takie, które uważacie, że jeszcze Wasze dziecko kolejne, gdyby było, mogłoby z niego korzystać, to też można do nas przywozić, przynosić i my to właściwie to od ręki przekazujemy mamom, które potrzebują.
5: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o pomoc osobom ubogim z naszego regionu i potrzebującym, no to tutaj takie dwie sztandarowe zbiórki żywności, prawda?
6: Tak, zawsze realizujemy te zbiórki.
5: W tym roku nie będzie inaczej?
6: Nie, absolutnie. Już się przygotowujemy. To wszystko są duże akcje, które wymagają dużej logistyki, dużych przygotowań. No i to trwa. Tak, oczywiście będzie Tak Pomagam, zbiórka przed świętami Bożego Narodzenia, analogicznie później przed świętami Wielkiej Nocy. No jest to zbiórka, która naprawdę pomaga naszym podopiecznym przygotować święta Bożego Narodzenia, ale oprócz tego pomaga im przetrwać jeszcze miesiąc lub dwa, korzystając z tych produktów, które otrzymują, ponieważ jest to zbiórka, która pomaga nam naprawdę pomóc w bardzo dużym wymiarze tym naszym podopiecznym. Także też dziękujemy Państwu, że Państwo nie obchodzicie tych koszy, nie ignorujecie naszych wolontariuszy w sklepach, którzy Państwa zaczepiają, no bo też takich szkolimy, żeby mówili dzień dobry i mówili o tej zbiórce. Więc dziękujemy za to, że wkładacie do tych koszy produkty, bo naprawdę jest rzesza ludzi, którzy czekają na to wsparcie i potrzebują i liczą zawsze na tą paczkę przed świętami. I tak jak mówię, w bardzo dużej mierze jest to jeszcze później wykorzystywane przez miesiąc lub dwa po świętach.
5: Tutaj kluczem jest hasło, żeby była to żywność z długim terminem, prawda? Przydatności do spożycia.
6: Tak, my zawsze zachęcamy do tego, żeby do koszy wkładać żywność z długim terminem ważności do spożycia, ale też żywność, która jest jakby taka dedykowana konkretnym świętom, czyli no nie wiem, mikołajki na święta Bożego Narodzenia, zajączki, tak już tutaj mówię kolokwialnie, na święta Wielkiej Nocy. Chodzi też o te potrawy, które są, tak? Czy produkty do przyrządzenia potraw, które są na dane święta. Tak, żeby po pierwsze nasi podopieczni mogli sobie przygotować te potrawy tradycyjne, ale oprócz tego, żeby im zostały konserwy, nie wiem, makarony, cukry, oleje, jeszcze na dłużej.
5: Mm-hmm. Mówiąc o wsparciu, to są wszystko takie wzruszające akcje, ale nie mogę też nie powiedzieć o paschalikach, czy też o torbie charytatywnej. Tak naprawdę lista jest bardzo długa, prawda?
6: Tak, jest bardzo długa. To torba charytatywna to jest nasza akcja też taka sztandarowa już od wielu, wielu lat. Tutaj działamy i wspólnie z urzędami, z instytucjami, z mieszkańcami i dzięki temu około 500 toreb trafia do naszych podopiecznych i to są takie torby, że naprawdę ciężko jest je udźwignąć. Także też za to bardzo serdecznie dziękujemy. No za chwilę właśnie, tak jak już mówię, już będziemy ruszać z tymi akcjami. Paschaliki to jest z kolei... My mamy dwa razy do roku świece, dystrybuujemy świece w kościołach i w księgarni świętego Antoniego. No po to, abyśmy mogli jeszcze bardziej pomagać, bo dzięki tym środkom możemy wspierać konkretne dzieła. Za chwilę będziemy mieć wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Sama nazwa mówi, pomagamy tym samym dzieciom. A paschaliki Dzięki tym paschaliki albo świeca wielkanocna, w zależności od tego, co w danym roku nam się wymarzy, aby mieszkańcy naszego regionu mieli na swoich stołach wielkanocnych, bo albo to są paschaliki, albo to są na przykład piękne świece w kształcie jaja wielkanocnego. Jest to świeca, która pomaga nam pomagać seniorom i też bardzo mocno dzięki tej akcji wspieramy remont i doposażenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi, które prowadzimy w podgłogowskich Żukowicach. To też jest nasza taka bardzo sztandarowa placówka i tam naprawdę to jest taki obiekt, który wymaga jeszcze bardzo dużo remontu. I wszystkie takie nakłady, siły tam są kierowane, aby to wszystko tam dobrze funkcjonowało i żeby nasi mieszkańcy mieli jak najlepsze warunki do przebywania w tym miejscu.
5: Mhm. Taka wisienka na torcie i też bardzo wzruszający moment to są wigilie, prawda, dla osób samotnych i w kryzysie bezdomności w dwóch miastach naszego regionu.
6: Tak, każdego roku w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze organizujemy takie duże wydarzenia. Wiele osób na nie czeka, dzwonią do nas, dopytują, kiedy to wydarzenie będzie. My też tutaj informujemy przede wszystkim parafialne zespoły Caritas z tych miejscowości, z miast i miejscowości bliżej właśnie Zielonej Góry i Gorzowa, że organizujemy w takim dniu. I aby zachęcili swoich podopiecznych, właśnie tych najbardziej ubogich i przede wszystkim samotnych, żeby przybyli na tą naszą wigilię. I fajnie to się odbywa, ponieważ wolontariusze parafialnych zespołów przywożą tych swoich podopiecznych. Jest to czas wzruszeń, jest czas takiego, to niesamowity czas takiego zatrzymania zarówno właśnie osoby samotne, jak i osoby w kryzysie bezdomności, szczególnie te, które już, o których też często mówię, nie chcą poddać się żadnym programom i nie mieszkają w żadnej placówce, która jest dla nich przygotowana i przystosowana do tego, aby przeszli terapię. Nie chcą, ale na takie wigilie do nas przychodzą, wspólnie się modlimy, łamiemy opłatkiem, spożywamy tradycyjne wigilijne potrawy, na zakończenie śpiewamy kolędy. Na zakończenie każdy jeszcze uczestnik otrzymuje upominek, tak jak to jest w katolickim domu polskim, gdzie zawsze przecież pod choinką mamy prezent.
5: A jak już jesteśmy przy świętach, no to również dwa razy do roku coś dla najmłodszych mieszkańców regionu, czyli konkursy.
6: Tak, konkursy na kartki świąteczne. Oczywiście kontynuujemy tą naszą akcję. No to cieszy się dużym też zainteresowaniem wśród dzieci, ale wśród też ich opiekunów. Przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą są ogłaszane te konkursy. Są to konkursy na kartki świąteczne. Oczywiście z motywem świątecznym, niekomercyjnym. No i wygrana kartka jest wysyłana, jest drukowana, jest wysyłana później do naszych darczyńców, sponsorów. Jest też publikowana na stronie internetowej z życzeniami od naszego księdza dyrektora. Więc jest to taka duża, myślę, nobilitacja takiego dziecka, który zechciał taką pracę wykonać i jego praca wygrała. Ponadto wszystkie te wygrane prace, tam są trzy pierwsze, drugie, trzecie miejsce plus wyróżnienia, otrzymują ładne nagrody. Przede wszystkim są to karty podarunkowe.
5: To jeżeli chodzi o święta, ale nie tylko żyjecie tymi akcjami związanymi ze świętami właśnie. Co jeszcze na co dzień?
6: Na co dzień realizujemy wiele programów pomocowych. Wiele. Działa bardzo prężnie nasze Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które swoją główną siedzibę ma przy ulicy Dworcowej 21 w Zielonej Górze. Jest to miejsce, gdzie właśnie migranci, uchodźcy mają taką stabilizację, otrzymują bardzo potrzebne informacje, porady, uczą się języka polskiego, integrują się. Tam mamy klub dla dzieci, klub dla seniorów, więc tam się dzieje mnóstwo dobra dla tych osób, które z różnych przyczyn musiały tutaj do nas przybyć z różnych państw. I chcą integrować się i być taką częścią naszego społeczeństwa. Oprócz tego prowadzimy bardzo, myślę, trafny i dobry program dla seniorów, dla ubogich seniorów. Tam oczywiście oni muszą spełniać kryteria dochodowe oraz wiekowe, to jest dla seniorów 65+. Prowadzimy program na codzienne zakupy. I to jest program, gdzie nasi seniorzy otrzymują karty przedpłacone do jednego z dyskontów. To jest właśnie z fundacji tego dyskontu program. I co miesiąc mają kartę przedpłaconą na 230 zł, z którą mogą iść do sklepu i zrobić sobie zakupy. Sami kupić to, na co oni mają ochotę, a nie na co my uważamy, że im się może przydać, więc to jest bardzo ważne. Ja jestem akurat koordynatorem tego programu i zawsze zachęcam te osoby, żeby kupiły sobie od czasu do czasu. To jest program przez 10 miesięcy, czyli to jest taka darowizna w wysokości 2300 zł, które otrzymują co miesiąc po 230 zł. I zachęcam do tego, żeby od czasu do czasu, oprócz tego chleba, kiełbasy, mleka, sera i mięsa, te osoby kupiły sobie jakiś dobry krem do twarzy, czy też jakiś perfum, coś dla siebie, bo z tego programu można to zrobić i też tak się dzieje i to jest dla nich bardzo duża radość i też takie duże wsparcie. Ponieważ no, nie oszukujmy się, wielu seniorów ma bardzo niskie renty bądź też emerytury. Szczególnie te osoby, które zostają same, czyli zostają wdowami lub wdowcami, mają ciężką sytuację po opłaceniu wszystkich zobowiązań, to nie jest za wesoło. No i właśnie to jest taki program dla tych osób. I są to też osoby, dzięki które rekrutujemy tutaj poprzez parafialne zespołka.
5: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o placówki, które pomagają wyjść z kryzysu bezdomności, mamy w Żukowicach i w Zielonej Górze przy ulicy Jana Zkolna. Jak działają? Cały czas prężnie?
6: Cały czas prężnie, cały czas mamy prawie pełne obłożenie, czyli jest tyle osób, ile być powinno. Zawsze jest jakiś margines, czyli 2-3 miejsca wolne. Serdecznie zachęcam, jeżeli słuchają nas osoby w kryzysie bezdomności i chcą zmienić swoje życie, to jest dla Was miejsce. To jest miejsce, gdzie jeżeli będziecie mieć odrobinę z takiej silnej woli, gdzie wyjdziecie ze swoich nałogów i gdzie znajdziecie prawdziwy dom, namiastkę swojego domu rodzinnego. I dzięki terapii, dzięki wszystkim programom, które są prowadzone właśnie z Wami w tych ośrodkach, w jednym i w drugim, jest szansa na to, że wyjdziecie i będziecie normalnie funkcjonować w społeczeństwie, bo takie osoby od nas już wyszły i funkcjonują. Są to nasi byli mieszkańcy, z którymi mamy kontakt, pracują, założyli rodziny i mają się świetnie. Więc każdy z Was może skorzystać z takiej pomocy, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Jeżeli chodzi o schronisko w Żukowicach, chciałabym tutaj powiedzieć nieco więcej, ponieważ oprócz ośrodka aktywizującego, takiego jak w Zielonej Górze, mamy tam również oddział z usługami opiekuńczymi.
5: Co jest względną nowością, prawda?
6: Tak, w schronisku dla bezdomnych mężczyzn. Tak. Mhm. To jest podobnie jak w DPS-ie, tylko jak Państwo wiecie, w tych DPS-ach jest bardzo mało miejsc i bardzo jest trudno umieścić osoby, a szczególnie osoby w kryzysie bezdomności w DPS-ie. Więc tutaj narodził się taki pomysł, żeby takie miejsce było właśnie w Żukowicach i mamy pełne obłożenie, mamy panów, którzy potrzebują całodobowej pomocy pielęgniarskiej i to bardzo dobrze funkcjonuje właśnie w Żukowicach pod Głogowem. Jest to ośrodek prowadzony przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
5: Jeżeli ktoś chciałby zmienić swoje życie, powinien zgłosić się tutaj na BEMA czy bezpośrednio do ośrodków?
6: Obojętnie. Jeżeli zgłosi się taka osoba do nas, do naszej głównej siedziby przy ulicy BEMA 32-34 w Zielonej Górze, my na pewno skierujemy do naszego ośrodka, przekażemy informacje, napiszemy adres, tak, żeby ta osoba tam trafiła, wytłumaczymy, jak dojść. Jeżeli ta osoba wie, gdzie jest nasz ośrodek, to może spokojnie, bez problemu podejść na Jana Skolna do właśnie środka aktywizującego dla bezdomnych mężczyzn. Tam są pracownicy, są dyżury i na pewno taka osoba nie zostanie odesłana, a zostanie z nią przeprowadzona bardzo konkretna rozmowa i ułożony plan na życie.
5: Mm-hmm. Bardzo dużo akcji, tak naprawdę mogłybyśmy bardzo długo o tym rozmawiać, ale wiele rzeczy nie udałoby się, gdyby nie wolontariusze, prawda?
6: Tak, to prawda. My bazujemy na pracy wolontariuszy, pracy wolontarystycznej. Chociażby jeszcze powiem tu o jednym programie tak szybko, żeby też Państwo mieli takie wyobrażenie. Prowadzimy program FEPSZ, to jest program żywnościowy, właśnie pomoc dla najbardziej potrzebujących. I w tym programie bez wolontariuszy absolutnie byśmy sobie nie poradzili. Tym programem objętych jest ponad 11 tysięcy osób. To jest bardzo duża grupa ludzi. Tą żywność, która przywożona jest z naszych centralnych magazynów karitasowych, wydają właśnie wolontariusze. Całą dokumentację, która jest do tego programu unijnego, która jest bardzo skrupulatna i trzeba bardzo dobrze tam wszystko prowadzić, prowadzą wolontariusze, więc to jest naprawdę bardzo wymagające, ale też bardzo cieszymy się z tego, że oni są i że oni z nami chcą to realizować, bo czują misję, czują chęć pomagania drugiemu człowiekowi i podobnie jest z wolontariuszami szkolnych kół Caritas. Wspaniałej młodzieży, która włącza się we wszystkie akcje, które im proponujemy, często też wychodzą z własnymi inicjatywami, żeby realizować własne pomysły. My tutaj też pomagamy w tym, więc tak, wolontariusze to jest moc i to jest siła i też przy okazji bardzo serdecznie, jeżeli nas słuchają, dziękujemy, że jesteście z nami, że nam ufacie, że często w ciemno wchodzicie w różne akcje i programy, które Wam proponujemy, ale z tego wychodzi tylko dobro i taki zysk dla Waszych podopiecznych, ale myślę też, że i dla Was, bo myślę, że lepiej się śpi, gdy wiemy, że dzisiejszego dnia czy danego dnia pomogliśmy drugiej osobie i to nasze życie wtedy nie jest takie szaro-bure, tylko właśnie ma taki sens. A to właśnie w naszym przypadku wolontariuszy Caritas, taki właśnie sens pomagania drugiemu człowiekowi. Czasami wystarczy drobny gest, czasami nie trzeba bardzo dużo. Drobny gest, uśmiech, przyniesienie zakupów czy zrobienie zakupów i naprawdę dla tej osoby, która jest w potrzebie, która jest samotna, świat się zmienia. I dziękuję
5: nawet
6: Wam.
5: Krótka rozmowa, prawda?
6: Oczywiście, tak. I dziękuję też właśnie wszystkim wolontariuszom, którzy małymi kroczkami zmieniają świat osób, które są w potrzebie.
5: Kto może zostać wolontariuszem?
6: Każdy. Wolontariuszem może zostać każdy. Oczywiście młodzież, oczywiście osoby w średnim wieku, ale też i osoby starsze. Każdy ma do dania drugiej osobie mnóstwo rzeczy. Tylko trzeba chcieć.
5: A tak ich zadania, tak od myślników, jakbyśmy mogły powiedzieć?
6: Od myślników. Inaczej jest w szkolnych kołach Caritas. Inaczej jest na przykład w parafialnych zespołach Caritas. Przede wszystkim czujność. Trzeba być czujnym i widzieć człowieka, który jest w potrzebie. Trzeba pytać, dopytywać, czy jest ktoś, czy macie, czy wiecie, czy znacie kogoś, kto potrzebuje pomocy. Trzeba szybko reagować. Jeżeli wiemy, że coś się wydarzyło nagle w danej rodzinie, danego człowieka, mieszkańca, ja mówię tu o parafialnych zespołach, o tych wolontariuszach, to ja często powtarzam, że wolontariusz Caritas musi być tak jak karetka pogotowia. Czyli przyjeżdża karetka, policja, straż i już następny jest wolontariusz Caritas, który jest przy rodzinie i pyta, co potrzeba. Wolontariusz wspiera danego człowieka, daną rodzinę. Jest z nim w stałym kontakcie. No i później już dalej idąc, przekazuje żywność, przekazuje środki czystości, pomaga w zakupieniu lekarstw, otacza opieką daną rodzinę, daną osobę, nie? No to tak to wygląda. Wolontariusze Caritas organizują wiele eventów, festynów, organizują półkolonie, kolonie, no, wykonują mnóstwo pracy, za którą my jesteśmy też bardzo wdzięczni. Ciężko jest mi teraz tak w słowach szybko to wszystko opisać, ale to jest ogrom pracy, ogrom zaangażowania i ogrom serca dla drugiego człowieka.
5: A jaka nauka, prawda? Dla młodzieży.
6: Tak, szczególnie dla młodzieży, kiedy wiedzą, że na przykład w szkole jest uczeń, który nagle potrzebuje pomocy, bo na przykład się schorował albo coś się wydarzyło w domu. Bardzo cieszy nas zawsze to, że Bardzo szybko młodzież potrafi się zorganizować, organizują zbiórki, organizują, nie wiem, pieczenie ciast, jakieś loterie na terenie szkoły i bardzo szybciutko reagują i pomagają swojemu rówieśnikom.
5: Najmłodszy wolontariusz, tak mniej więcej? Od jakiego wieku można zacząć?
6: Od szkoły podstawowej, więc są małe dzieciaki. Widoczne jest to na gali wolontariatu, którą organizujemy, gdzie przychodzą różni wolontariusze z różnych szkolnych Caritas i są w różnym wieku, są też małe dzieci, więc myślę, że to jest klasa trzecia, czwarta szkoły podstawowej i takie dzieci też mają empatię i super są, są świetnie przygotowani też do tego, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi.
3: SK 106,6.
4: Jaki styl mają Lubuszanie? O tym opowiada stylistka Kinga Borkowska w rozmowie z Łukaszem Kozłowskim.
7: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj w naszym pierwszym w nowym roku spotkaniu, trochę bardziej na luzie, trochę mniej turystycznym z racji tego właśnie, że zaczynamy nowy rok, będzie Kinga Borkowska, znana lubuska, osobista stylistka. Cześć Kingo.
8: Witam, dzień dobry.
7: Tak jak wspomniałem, trochę luźniej niż zawsze będziemy mówić o tym, no właśnie, czy lubuskie ma styl. Porozmawiamy o tym, czy my jako Lubuszanie potrafimy się ubrać, czy potrafimy dobrać odpowiednio rzeczy do siebie. Ja przyznam się szczerze, nie do końca się na tym znam, ale mam nadzieję, że i mi też dzisiaj Kinga troszeczkę podpowie, jak można to robić, żeby to wyglądało po prostu dobrze. Kingo, tak na początku może na rozgrzewkę powiedz, czy my jako Lubuszanie mamy już swój styl, czy jeszcze go szukamy jako region?
8: Według mnie jak najbardziej mamy swój styl, tylko ten styl jest trochę taki bardziej cichy. Nasz region nie należy do takich, który by, nie wiem, epatował logotypami, który będzie stosował dużo trendów. U nas ze względu też na to, na nasz region i na tempo naszego życia, na to, w jakim regionie mieszkamy, jest po prostu bardziej swobodnie, wygodnie, przyjemnie, więc te ubrania mamy bardziej dostosowane właśnie do naszego stylu życia.
7: To było takie trudne pytanie, niekoniecznie takie jak na co dzień zadają ci twoi klienci, ale ja tak się zastanawiam, czy nasz region jakoś w jakiś sposób determinuje to, jak my się ubieramy, bo podróżujesz trochę po Polsce, bywasz w różnych też większych, mniejszych miastach. Pytałem już się przed anteną właśnie, jak to wygląda w twoich oczach, czy ludzie, nie wiem, w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Nowej Soli, czy w tych naszych miejscowościach ubierają się, nie wiem, gorzej, lepiej, inaczej niż mieszkańcy Wrocławia, Poznania, czy Warszawy, jak ty to widzisz?
8: Znaczy, widzę różnicę, bo jakby wynika to z tego, że w mniejszych miastach mamy mniej możliwości eksperymentowania. Jest mniej okazji do wyjść, mniej wydarzeń, mniej inspiracji, więc też nie ma jakby okazji do tego, żeby troszeczkę poeksperymentować z tymi trendami, z tą modą. W większych miastach mamy więcej swobody, czujemy się troszeczkę lepiej. W takich małych miejscowościach jednak no chcemy być bardziej tacy anonimowi, wszyscy się znamy, nie każdy, umówmy się, chce być, wiesz, tematem dnia i zaeksperymentować jakoś z modą. Stąd też ten styl jest taki spokojniejszy, ale zdecydowanie stawiamy na wygodę i na swobodę.
7: Ale to lubuskie z racji swojej, nie wiem, wielkości, to jest drugie najmniejsze województwo w kraju, ubiera się gorzej niż Wielkopolska, niż
8: nie.
7: Mazowsze?
8: Nie określiłabym tego jako gorzej. Inaczej my po prostu ubieramy się bardziej wygodnie i to jest fajnie. I to jest naprawdę, mi się to bardzo podoba, bo ja uważam, że jednak styl właśnie determinuje to, w jaki sposób naszego życia. I to fajnie widać u Lubuszanów, że my właśnie ten styl życia pokazujemy w naszym stroju i to jest okej.
7: Okay. Jak się przejdziesz centrum Gorzowa, czy chociażby po Deptaku w Zielonej Górze, już pomijam te trochę mniejsze miejscowości, to naprawdę często można spotkać nieźle, co najmniej nieźle ubranych ludzi. Ja sam każdy zwraca uwagę na to, nie oszukujmy się, my też wszyscy lubimy wyglądać dobrze, często faceci też na facetów patrzą, kobiety patrzą na inne kobiety, to nie jest tylko tak, że facet spojrzy się na kobietę, a kobieta na mężczyznę, także trochę porównujemy, niekiedy się inspirujemy, także no to też możemy spotkać fajnie ubranych ludzi.
8: Tutaj fajnie powiedziałeś, inspirujemy się, więc w większych miastach jest więcej ludzi, więcej inspiracji, chodzimy po ulicach, czerpiemy właśnie z inspiracji, ze stylizacji innych osób. W mniejszych miejscowościach no jest po prostu dużo trudniej. I stąd wynika ta różnica. Natomiast, tak jak już powiedziałaś, i w większych miejscowościach, czy no nie będziemy mówić jakich, ale w większych i w mniejszych tak samo fajnie ubrane, dobrze osoby można spotkać.
7: A teraz trochę zaskoczę cię, kto według ciebie ubiera się lepiej, północ czy południe naszego województwa? Gorzów czy Zielona Góra, już uproszczają. Trochę dla żartów to zadałem, bo myślę, że chyba wielkich różnic tutaj nie ma.
8: Wiesz co, ja w ogóle nie lubię oceniać, a już na pewno nie w kryteriach gorzej czy lepiej. Myślę, że każdy region ma swój styl i to jest super i to jest okej.
7: A powiedz mi, co twoim zdaniem tak najbardziej blokuje ludzi w takiej swojej ekspresji czy wyrażeniu siebie poprzez ubiór, no bo tak to trzeba nazwać. Nie, to jest kwestia zamożności, kwestia, nie wiem, dostępności właśnie różnego rodzaju sklepów, takich wielkopowierzchniowych, czy tych z tymi właśnie, powiedzmy, lepszymi rzeczami, czy może jakiś strach przed oceną, bo mi się tutaj klaruje taki obraz, że rzeczywiście, jeżeli jest trochę mniejsza miejscowość, no to nie jesteśmy tak anonimowi jak w tych wielkich miastach. I chyba ludzie trochę patrzą, żeby może się nie wygłupić, albo może żeby nie przesadzić. Aczkolwiek ja bardzo sobie cenię ludzi, którzy mają odwagę i ten swój styl wyrażają, ale tutaj też wchodzi twoja rola, żeby to wszystko do siebie pasowało, no bo nie sztuka się ubrać dla zasady po swojemu, to jeszcze musi się mieścić chyba w jakichś takich ogólnie przyjętych normach i być to w jakimś utrzymane w jakimś smaku, po prostu, takim wyczuciu, stylu.
8: Tak, zgadza się, ale odpowiadając na twoje pytanie, co blokuje najczęściej, to najczęściej jednak to jest obawa przed oceną. Bo uwierzcie mi, drodzy słuchacze, że oczywiście pieniądze są istotne. Nie można powiedzieć tutaj, że kompletnie nie są ważne, ale dobrze przemyślany, zaplanowany styl można ogarnąć za nieduże pieniądze. To nie jest blokada. Blokadą najczęściej jest właśnie strach przed oceną. Wygłupienie się, właśnie to, co powiedziałeś. Odwaga często pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy akceptować siebie po prostu takich, jacy jesteśmy. I wtedy pojawia się ta akceptacja, a z drugiej strony już mniej potrzebujemy też takiego potwierdzenia z zewnątrz, że jesteśmy okej. I od tego się naprawdę zaczyna styl i taka fajna zabawa ze stylem i z modą.
7: Bo oprócz tego, że jesteś stylistką, to też wiem, że pracujesz mocno na takiej świadomości ludzi, trochę na pograniczu już wręcz psychologii, tak? Motywujesz osoby, żeby ten styl swój wyrażały, bo przede wszystkim właśnie, żeby się nie bać tej krytyki czy jakiejś oceny. Często od ludzi, którzy tak na dobrą sprawę albo są dla nas kompletnie nieznani, albo no, nie interesują się nami na tyle, żeby mogli na nas wpływać. Bo opowiedz trochę może o tej kwestii takiej bardziej psychologicznej, jeżeli chodzi o to, jak dobieramy nasze ubrania, żeby się móc wyrażać tymi ubraniami.
8: Mm-hmm. Ja w ogóle zawsze mówię, że nasz styl zaczyna się w głowie. Nie od ubrań, nie od szafy, tylko od głowy, czyli od tego, jak my postrzegamy siebie. Bo nawet najlepsza kiecka, najdroższa, ona nie spowoduje, że będziemy świetnie się czuły w tej sukience, jeżeli sami będziemy o sobie źle mówić, źle myśleć. Więc ja przede wszystkim na to zwracam uwagę, jak my mówimy i myślimy o sobie. Najpierw myślimy, później mówimy, bo wyrażamy te słowa. To jest szalenie istotne. Nieważny jest ten strój, ważna jest energia, z jaką my wychodzimy. Od tego zaczynamy tak naprawdę.
7: Coś w tym jest. Często nie najgorzej, albo nie najlepiej ubrani ludzie, ale z tą energią rzeczywiście roztaczając jakiś taki swój blask, swoją aurę i od razu wydaje się dużo po prostu bardziej atrakcyjne. W tym całym jakby komplecie. A powiedz mi, według ciebie, jeżeli już podzielimy trochę na płeć. To są panowie, są panie, kto ma więcej zadania domowego do odrobienia, jeśli jeszcze w kwestiach właśnie ubioru, czy to są, patrzę teraz na siebie, mężczyźni, mówimy oczywiście o naszym województwie, czy kobiety.
8: Powiem trochę przewrotnie. Ponieważ mężczyźni czują się dobrze ze sobą i dla nich cielesność kompletnie nie jest w żadnym stopniu problemem.
7: My też mamy chyba trochę łatwiej, tak? Garnitur, spodnie, ulubiona koszulka.
8: Jest łatwiej, zdecydowanie, ale też macie zupełnie, wy mężczyźni macie zupełnie inne podejście do swojego ciała niż my kobiety. I dzięki temu uważam, że nie macie naprawdę za wiele do zrobienia w stylu, bo wy czujecie się pewnie, czym, co byście nie ubrali. Ktoś może was krytykować, ale, że tak powiem, wam to nie jest dla was takie istotne, jak dla kobiety. Natomiast to jest to, co ja powiedziałam wcześniej. Ważne jest to, co my myślimy o sobie, więc facetom naprawdę nie trzeba pomagać, natomiast kobietom na pewno, ponieważ kobiety są bardzo zakompleksione, bardzo negatywnie nastawione do siebie,

0: to jest prawda i to jest fakt. Kobieta znajdzie sobie setki rzeczy, więc dlatego kobiety potrzebują więcej wsparcia, bo one po prostu nie potrafią docenić siebie.
1: A powiedz mi jeszcze, jak wygląda twoja praca taka na co dzień, jako osoby, która pomaga, nie wiem, odnaleźć ten styl, czy go jakoś skompletować? Przyjeżdżasz do klienta, do klientki. Jak to wygląda od kuchni, od tej twojej strony? Z czym się mierzysz tak na co dzień?
0: No, najczęściej mierzę się właśnie z przepełnionymi szafami. Najczęstszy problem, mam pełną szafę, nic mi się już nie mieści, a nie mam się w co ubrać. Z czym to się wiąże? Brak odpowiedniej bazy, brak takiej spójności kolorystycznej, czyli do naszej urody, brak odpowiednich fasonów, no i jakby pomysłu i gotowych takich stylizacji na każdą okazję.
1: A czy jest tak, że nasz strój, w sumie sam sobie powiem, bo chyba tak jest, trochę o nas mówi i świadczy, tak? Mówi o tym, o nas, zanim się jeszcze zdążymy odezwać.
0: Tak, zgadza się.
1: To jak ty to widzisz, bo przychodzą do ciebie klienci, którzy potrzebują pomocy w różnych sprawach, także też chyba w tych właśnie kwestiach tej samooceny, może nawet najczęściej, bo tu jest dzisiaj według mnie duży problem, ale z czym się mierzą ci twoi klienci? Czego oni tak naprawdę potrzebują od ciebie? Czego oczekują? Bo tu nie chodzi tylko o dobór ciuchów, żeby kolory się zgadzały, bo to jest jakby kwestia stylu i gustu, tak? Gusta są różne. To... Są jakieś kanony, oczywiście, wiadomo, nie mogą się tak jakoś bardzo gryźć, ale no problemem chyba jest coś innego.
0: Po prostu chcą czuć się dobrze ze sobą, najczęściej jeżeli chodzi o kobiety, bo muszę tutaj rozdzielić grupę kobiet i mężczyzn znowu, ponieważ mężczyźni przychodzą do mnie jako do stylistki typowo zadaniowo, to znaczy albo, nie wiem, awansowali w pracy i potrzebują innego stroju, albo są samotni i potrzebują chodzić na randki i czują, że coś jest nie tak, że te kobiety na nich oka nie zawieszają, więc pójdą do stylistki typowo zadaniowo, po to, żeby chodzić na randki. Natomiast albo na przykład żona go wyrzuci do stylistki, powie, do mnie nie pasujesz. Koniec, on musi przyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to kobiety przychodzą po to, aby poczuć się dobrze ze sobą. Po prostu.
1: A jakie są najczęstsze błędy nas jako... Już mówimy stricte o Lubuszanach. No, poruszasz się po tym regionie już od ilu lat? Od
0: 10? 12.
1: 12. Także masz już świetny przegląd. To się w ogóle zmieniło przez te 12 lat? Nasz styl, nasz ubiór?
0: Myślę, że jakoś nie spektakularnie. Natomiast ogólnie moda się zmienia i ona bardzo ewoluowała. I tutaj nie można powiedzieć jako o stylu naszego województwa lubuskiego. Natomiast największym, nie wiem nawet czy błędem, ale taką... pokusą to jest noszenie zbyt takich obszernych i bezkształtnych ubrań i źle dopasowanych rozmiarów. To po prostu albo za małe ubrania, wciskamy się w za małe, albo w za duże. I ani jedna opcja, ani druga nie jest, no nie wpływa pozytywnie na odbiór naszej osoby.
1: A wspomniałaś o trendach, jak to jest, bo ja często się gdzieś tam nawet w obrębie mojej rodziny przy jakichś spotkaniach kłóciłem, bo ja się lubię ubrać po swojemu. Słyszę, że może nie tak, że tak nie powinno, bo tak się nie robi. A ja mówię, kto stwierdza, że tak się nie robi, albo kto stwierdza, że tak się robi? Skąd się biorą w ogóle trendy w ubiorze? Nie wiem, jakaś znana postać, jakaś modelka, aktorka wrzuci coś na przysłowiowego Instagrama i my to kopiujemy, bo tak się nosi? Mnie to zawsze zastanawiało, skąd się biorą trendy na jesień, kolor zimy? Kto to ustala?
0: Jeżeli chodzi o kolory, no to jest Instytut Pantone. Często trendy wyznaczają projektanci mody. Ale, tak jak już wspomniałeś, zespoły wszelkiego rodzaju, aktorzy, aktorki, jak pojawią się gdzieś w jakiejś stylizacji, to zaraz jest to kopiowane. I oni tak naprawdę wyznaczają trendy. Tak, dobrze tutaj
1: ja
0: powiedziałeś.
1: Tak po męsku trochę zapytam, ale po co?
0: No, wiesz co, żeby nie było nudno. Trendy, można powiedzieć, ja je traktuję trochę jak taka przyprawa. One są fajne jako przyprawa, ale nie jako główne danie. To, co ty powiedziałeś, najważniejsze jest czuć się sobą, chodzić ubranemu po swojemu, coś pięknego. To w ogóle, to jest naj,

0: najważniejsze, bo trendy przemijają, one też potrafią się znudzić, a to ty zostajesz ze swoją szafą, z ubraniami, które są właśnie twoje. Ja tego uczę swoich klientów, swoje klientki właśnie, żeby wiedzieć, czego my tak naprawdę chcemy, jak my chcemy wyglądać i jak my chcemy się czuć przede wszystkim.
1: Czyli też pomagasz odnaleźć ten swój styl konkretnej osoby, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: A powiedz mi, jest takie powiedzenie, że można się ubrać w pewność siebie. Czyli potwierdzasz, że tak jest?
0: Potwierdzę, że na pewno można tą pewność siebie wzmocnić, zdecydowanie. Dobrze dobrany strój na pewno nie zrobi dla ciebie najważniejszych życiowych zadań za ciebie, ale spowoduje, że do tych życiowych zadań podejdziesz z zupełnie inną energią, jeżeli będziesz czuł się dobrze w ubraniach. Bo teraz sobie wyobraź, że jesteś, w jakiejś koszuli, która jest na ciebie za mała, która gdzieś tam wychodzi ci ze spodni, rozpina się guzik. No i jak masz czuć się pewniej, wykonywać swoją taką zawodową rolę, czy to właśnie w pracy, czy to nawet w relacjach takich w rodzinie, to jak my mamy czuć się pewnie, jeżeli my cały czas gdzieś z tyłu głowy mamy, że coś nam przeszkadza, a tutaj dobrze dobrany strój po prostu on powoduje, że mamy fajną energię, nie martwimy się już o nic, tylko o to, żeby właśnie zrobić najlepiej to, co potrafimy.
1: To teraz trochę skorzystam z tego, że tu siedzisz naprzeciwko mnie i zapytam tak od męskiej strony, jakie są nasze jako panów takie najczęstsze błędy i daj jakieś wskazówki, takie bardzo ogólne, może w ujęciu, żeby też zawęzić, w ujęciu takim bardziej zawodowym, na co zwracać uwagę. Ja jestem, jak zawsze byłem zwolennikiem, że mniej znaczy lepiej, nie lubię przesady, lubię bardziej klasyczne rzeczy, jeżeli chodzi o pracę. Nie lubię jakichś pstrokatych, nie wiem, skarpetek. Dla mnie to... Ale to wracamy znowu do kwestii gustu indywidualnego. Mm-hmm. Ale są jakieś takie ogólne przyjęte zasady dobrego stylu. Mówię teraz już stricte o facetach. Udziel kilku wskazówek.
0: No ja tutaj nie będę oryginalna, bo znowu największy błąd to są źle dopasowane ubrania. Najczęściej mężczyźni noszą jednak za duże. Tutaj nie ma za małych, tylko najczęściej... Znaczy zdarzają też się za małe, okej. Ale tutaj najczęściej są za duże, rozciągnięte t-shirty, swetry po prostu, które no, rozciągnięte spodnie, rozczłapane buty.
1: No my lubimy stare rzeczy, bo to są nasze ulubione.
0: Bo one są ulubione. I tutaj właśnie wchodzi to, że faceci no po prostu nie zwracają za bardzo na to uwagi, więc, no więc tutaj jest taki największy, najczęstszy problem u mężczyzn. Naprawdę nie potrzeba dużo filozofii.
1: To na co zwrócić uwagę, nie kupując marynarkę, bo z tego, co wiem...
0: Może to nie jest takie proste akurat, bo jeżeli kupujemy marynarkę, to trzeba zwrócić uwagę na ramiona, w którym miejscu kończy się zszycie ramion. Długość rękawa, nie mogą być za długie. Bardzo często panowie w przymierzalni mierzą marynarkę i wystawiają ręce takie, jak do przodu i sprawdzają, czy marynarka przypadkiem nie jest za krótka, jakby mieli chodzić jak lunatyk, prawda? Ale przecież tak nie chodzimy na co dzień, chodzimy z opuszczonymi dłońmi, więc długość rękawa, długość marynarki nie może być za długa, żeby proporcje sylwetki dobrze wyglądały, nie może być też za krótka, bo też wtedy proporcje nam się w sylwetki zaburzą, w klatce musi być dobrze dopasowana, nie może być za szeroka, za duża, ale też nie może być za mała, więc tutaj, ale często faktycznie w takich typowo męskich sklepach jest fachowa obsługa i tam panie doradzają mężczyznom, no chyba, że źle doradzą, to też się zdarza.
1: Z obsługą różnie bywa, bo oni chcą po prostu sprzedać, prawda?
0: Tak, zgadza się.
1: A kwestia butów, bo ja na przykład zauważam bardzo, może już teraz trochę mniej, ale bardzo dużo panów chodzi w butach, mówię ciągle o tych kwestiach zawodowych, bardziej biurowych, no chyba, nie wiem, może się mylę, ale dominują jeszcze buty czarne, czemu ja nie jestem jakoś tam sprzymierzeńcem. Trochę, nie obrażając, dziadkowe, trochę może nie do końca pasujące do osób, nie wiem, które mają 30 czy 40 lat, bo też kwestia wieku jest tu istotna, tak?
0: Też, na pewno czarne buty zależy od fasonu, bo jeżeli to jest fason jakiś nowoczesny, no to okej. bo można ubrać czarne sztyblety i to będzie całkiem nowocześnie wyglądało. Natomiast faktycznie, jeżeli mogłabym coś doradzić w butach, to najbardziej uniwersalny jest jednak kolor brązowy u mężczyzn. W sferze takiej biznesowej, czy tam smart casual, nie mówimy o takich typowo codziennych stylizacjach, czy tam sneakersach, ale jeżeli chodzi o właśnie takie bardziej eleganckie buty skórzane, to właśnie brązowe, na co dzień, wieczorową porą dopiero, lakierki czarne to jak najbardziej, ale to wieczorem, jak mamy jakiś bal. Natomiast brązowe buty, brązowy pasek, brązowa bransoletka od zegarka, jeżeli już mamy takie kombo, no to już zaczyna wszystko fajnie wyglądać.
1: Tak już powoli będziemy kończyć. Zadam Ci takie jedno z ostatnich pytań. Prosta rada, jedna. Mhm. Prosta rada dla kogoś, kto mówi albo myśli, że nie mam stylu, nie wiem od czego zacząć. No pomijając, że może skorzystać oczywiście z usług stylisty czy stylistki, to co może zrobić sam? Nie wiem, przejrzeć szafę, wyrzucić te rzeczy, do których mamy sentyment? Może są jakieś, nie wiem, sposoby, nie chodzę w czymś pół roku, oddaję albo, nie wiem, może nie wyrzucajmy ciuchów, bo można nadać im drugie życie, ale może masz takie wskazówki?
0: Jest pewnie to wszystko to, co powiedziałeś, jak najbardziej, ale zaczęłabym od pytania, jak chcę się czuć w ubraniach? Pytanie, bo jak my sobie na to odpowiemy, to będzie taki kompas, co robić dalej. Po pierwsze, jak chcemy się czuć w ubraniu? Zadamy sobie to pytanie, już zaczniemy działać. Druga rzecz i takie moje fajne ćwiczenie, to stworzyć sobie jedną stylizację, taką wow, która będzie robiła po prostu wrażenie zawsze i zrobić sobie zdjęcie tej stylizacji. Jeżeli nie mamy pomysłu na to, to można to ogarnąć z Pinterestem. Nie wiem, czy znasz, Łukaszu, Pinterest, taka fajna aplikacja, skarbnica i takich fajnych outfitów, więc poszukajcie taką stylizację, w której po prostu czulibyście się świetnie i spróbujcie tą stylizację odtworzyć z ubrań, które macie w szafie i zrobić sobie zdjęcie. Takie ćwiczenie, to naprawdę robi robotę.
1: Kingo, teraz troszeczkę jednak bardziej turystycznie już zupełnie na koniec, bo ty pochodzisz z Żagania, tam na co dzień mieszkasz.
0: Tak.
1: Jakie jest twoje ulubione miejsce w tym mieście? Gdzie spędzasz taki wolny czas, jeżeli chcesz wyjść z domu i troszeczkę odpocząć? Co byś mogła polecić naszym słuchaczom właśnie w tej miejscowości?
0: O kurczę, akurat ja lubię jeździć rowerem i mamy bardzo dużo lasów, jak to w naszym Lubuskiem, więc biorę psa w plecak, męża ze sobą i jedziemy na rower. Jak mam już czas faktycznie weekendowo, rowerem jedziemy nad wodę albo jedziemy po prostu do lasu, to po prostu lubię. Jak mam wolny czas.
1: A ulubione miejsce w Lubuskiem jako województwie? Masz jakieś swoje ulubione jezioro, jakiś może zamek? Jakiś
0: bardzo
1: walek,
0: lubię parku. Do Łagowa jeździć, pod namioty. Bardzo lubię taki właśnie taką formę spędzania wolnego czasu. No to tak, chyba właśnie te namioty.
1: Czyli jednak Lubuskie trochę na piechotę, trochę rowerem, bo jest tu co odkrywać i jest co zwiedzać.
0: O jest.
1: Kingo, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Już dawno, dawno temu Cię już zapraszałem. Udało mi się w końcu Cię tu ściągnąć. Wiem, że jesteś zajętą osobą. Także jeszcze raz tym bardziej dziękuję Ci, że znalazłaś chwilę na tą rozmowę. No, czy rozwiązaliśmy tutaj nasze pytanie, czy Lubuskie ma styl? Tego nie wiem, ale też nie o to chodziło.
0: Ma styl.
1: Ma styl, ma swój styl. Myślę, że możemy też inspirować inne regiony. Mam nadzieję. Jeszcze raz Ci dziękuję bardzo za rozmowę. To był program Niesamowite Lubuskie z Rady Meska. Tak jak wspomniałem, trochę bardziej dziś na luzie, trochę mniej turystycznie, trochę więcej o modzie. Myślę, że każdego z nas to dotyczy. Moim Państwa gościem była Kinga Borkowska, znana lubuska osobista stylistka. Raz jeszcze dziękuję Ci, Kingo, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
2: SK 106.6 SK 106.6. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Dokładnie tak jest, Mati Fuczyło to ja, 23 wybiła właśnie teraz. Mamy czwartek, mamy 17 września, ale już niedługo północ. Północ, co oznacza? Oznacza to, że przed nami premiery wszystkie te od waszych ulubionych artystów i z Polski, i ze świata. Będziemy mieli dla was tego naprawdę dużo. Spoglądam sobie teraz na listę. Raz, dwa, trzy, 17, bardzo dużo. Więc zostańcie z nami, ale słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy też jedną bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. Czy da się dołączyć, a raczej być zagranym w radiu, nie mając wsparcia ze strony wytwórni, nie mając wsparcia ze strony, no właśnie, żadnej innej sytuacji. Sfan do nas wpadnie, a właściwie wpadł się Manko.
4: Siemka.
3: Ty zrobiłeś taki challenge, w którym postanowiłeś udowodnić, że się da, albo sprawdzić, czy się da. Zgadza się?
4: Sprawdzić, czy się da.
3: No to sprawdzimy już za chwilę. Istnieje szansa, że zagramy dzisiaj hit od Sfana. To już za moment. Zostańcie z nami. Gramy miejsce. No pierwszy kawałek. Time Tempa, Afrojack, Drop Killers, To The Floor. To jest numer jeden, czyli po prostu pierwsza premiera, którą dla was w tym tygodniu mam. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, zaczynamy teraz.

0: Joe Hunt, Carter Walsh i Get Shaky w Radiu SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i podobnie jest dokładnie z tym. 10 minut po 23 na żywo gramy wam najlepsze nowości po północy. Wszystko to, co o północy się ukaże, ale już wcześniej rozgrzewamy się najnowszymi i najlepszymi kawałkami. Ale, żeby nie było, przed chwilą przywitaliśmy się z moim dzisiejszym gościem, z fanem w studiu Radia SK. Siemanko jeszcze raz.
1: Siemka.
0: Słuchaj, ty wrzuciłeś na TikToka taki filmik z challenge'em, czy da się dostać do radia ze swoją pierwszą właściwie piosenką.
1: Pierwszą.
0: I to jeszcze przy okazji bez żadnej pomocy, bez wytwórni, bez niczego. I to się dzieje, powiedz
1: to
0: mi.
1: To się dzieje teraz, tam kiedy... co nie dowierzam, ale się to dzieje.
0: No i co czujesz?
1: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
0: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
1: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
0: Okej, okay, do przodu myślałem. Chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
1: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało, no bo uznałem, że skoro taki rozgłos duży zrobiło, to na pewno ktoś już widział.
0: Mm-hmm. No i widział, a powiedz mi jeszcze, zanim zagramy ten kawałek, jak wyglądało powstawanie tego numeru, bo zakładam, że poza tym, że wytwórni nie ma, to pewnie jakiegoś potężnego studia nagraniowego też nie ma, co?
1: Nie, my z chłopakami mamy tak naprawdę taki kilka pokoi, w sensie po prostu mamy swoje pokoje i każdy sobie gdzieś tam ma swój sprzęt. Mm-hmm. Tutaj kolega, który też siedzi z nami, ma komputer, który chodzi tak słabo, że, że czasem ładuje projekt nie wiadomo ile.
0: Okay.
1: Więc sprzętu nie mamy takiego, no wiadomo, mikrofon mamy taki, który jest na poziomie. Ale nie mamy jakiegoś specjalnego wygłuszenia, ani nic. Mm-hmm. To jest typowy po prostu dom, tak jak każdy ma.
0: Okay.
1: I sobie po prostu nagrywamy.
0: Jak to się stało, powiedz mi proszę. I powiedz mi też, ile ty masz lat, od kiedy z muzą się tutaj spotykasz? Jak to się stało? Jak to się zaczęło?
1: Ja kiedyś chodziłem do szkoły muzycznej, okay. Więc mam jakąś tam styczność. Nie tak, że jestem totalnym amatorem. Mm-hmm. Coś tam się na muzyce znam, ale piosenki pisałem pierwszy raz.
0: Okay.
1: Tak naprawdę uczę się tego dopiero, więc to też jest jakieś wyzwanie.
0: Fan, powiedz mi proszę w takim razie, jak nazywa się ten twój pierwszy kawałek, który się ukazał?
1: Kawałek się nazywa Po ostatniej nocy.
0: Po ostatniej nocy. I to jest też moment, w którym mówię, że zaraz go zagramy w Estę. Czy czujesz, że rączki się już trzęsą, czy jeszcze nie?
1: No czuję, coś tam czuję. No.
0: Coś tam czuję. Generalnie, słuchajcie, drodzy słuchacze, Sman już nic nie czuje. Za chwilę gramy, zaraz wracamy i zagramy ten kawałek, ale wcześniej Dawid Podsiadło i Sezon, bo rozgrzewamy się przed wielką, światową premierą twojego numeru. To już za moment.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Estce.

0: Hit SC.
1: Dokładnie tak jest, 19 minut po 23 to Ariana Grande i Z Break Free, ale obiecałem wam taką szaloną premierę. Szaloną, bo jest ze mną fan cały czas, siemanko raz jeszcze.
2: Tak, nadal tutaj jestem.
1: No właśnie, powiedz mi proszę, kiedy ty wrzuciłeś tego TikToka, w którym powiedziałeś o challenge'u, żeby sprawdzić, czy da się dostać do radia bez pomocy wytwórni?
2: To było jakoś tydzień temu.
1: Okej, okay. To całkiem szybko poszło, patrząc na to, że jesteś...
2: No, filmik ma już 500 tysięcy wyświetleń, więc...
1: No i ekipa Radia SK to zobaczyła, jesteś tu teraz. Ustaliliśmy, że zaraz twój kawałek zagramy premierowo w radiu, ale powiedz mi jeszcze, no tak patrząc na to, że zaraz spełni się twoje marzenie, to zakładam, że wierzysz teraz w to, że kolejne marzenia też mogą się spełnić, więc powiedz mi proszę, jakie plany na zaraz, na teraz, na co dalej z fan?
2: Główny plan to jest koncert 13 grudnia.
1: Bo 13 grudnia.
2: Historia jest taka, że kilka lat temu napisałem w komentarzu na TikToku właśnie, wszystko się zaczyna na TikToku, napisałem, że za max 5 lat chcę zagrać koncert. I planuję tego dotrzymać 13 grudnia. Taki jest plan, żeby do tego czasu stworzyć wystarczającą ilość kawałków, myślę, że takie 5-6 na luzie uda nam się zrobić do tego czasu i zagrać koncert. To jest to pierwszy mój koncert i no mam nadzieję, że się uda to zrealizować.
1: No to już całkiem niedługo, ale powiedz mi proszę, no dobra, to już wiemy co w grudniu, wtedy koncert, przygotowania jak rozumiem już trwają, widzę zresztą gitarę, która gdzieś się tutaj pojawiła, więc wiem, że się będzie działo, no ale co potem? Gdzie widzimy się za kilka lat? Co się wtedy wydarzy, powiedz mi? Bo skoro tak przewidujesz przyszłość, że ten koncert za 5 lat, że zagramy cię w Esce, no to co dalej, co dalej?
2: No marzenia są duże. Na pewno na jakiejś scenie. Na pewno chciałbym zagrać przed jakąś dużą publicznością. Żeby po prostu usłyszeć, jak ktoś śpiewa moją piosenkę. Jak dużo osób śpiewa moją piosenkę. To byłoby na pewno satysfakcjonujące. I poczułbym, że to jest to, co chciałem.
1: Okej, no słuchaj, jestem w stanie w to uwierzyć i to jest moment, w którym to może zacząć się wydarzać, bo właśnie teraz bardzo wielu osobom zagramy twój kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Co ty na to, żeby to zrobić, żeby to zagrać?
2: Róbmy to.
1: No to róbmy to. Z fan po ostatniej nocy gramy. To jest radiowa premiera w Radiu SK właśnie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esteto Gips, Ego i For Money, ostatni dzień lata, pół godziny zostało do północy. Z pana miałem już wypuszczać z radia, ale on powiedział, że nie wyjdzie, dopóki nie powie jeszcze jednego bardzo ważnego czegoś.
1: Orzech.
0: Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale właśnie to bardzo chciał powiedzieć Swan. No to tobie bardzo dziękuję, życzę powodzenia, czekamy na platynowe płyty, a ja gram kolejne nowości Gnarly, Major League DJC Wasted. To kolejna premiera, którą dla was w tym tygodniu mam.

tak, było tak, że z tym kawałkiem to Damiano David i Zombie Lady to nie tak dawno był potężny hit i cały czas trzyma się bardzo, bardzo mocno, ale nie ma tygodnia, nie ma też jednego dnia, za to ten kawałek jest zupełnie świeżutki, jest zupełnie nowy, bo ma dopiero kilka dni, nazywa się Gotta Be i to Cedric Gervais i Carla Monroe, to kolejna nowość, którą w tym tygodniu dla was mam, a to wszystko rozgrzewka przed tym, co o północy się tutaj wydarzy, bo właśnie o północy zagramy wszystkie możliwe nowości w tym tygodniu, mogę wam powiedzieć, że jest tego naprawdę dużo. To co, gramy? Gotta Be.

0: To Sanach i Cichosza w Radiu SK 11, już prawie minutę do północy, już za chwilę będę mógł zagrać wam najnowsze kawałki od waszych ulubionych artystów. Będzie między innymi klubowo. Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to przygotujcie się, bo w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę gramy wam SK Live Remix, a w SK Live Remix gramy wam najlepsze sety od najlepszych światowych DJ-ów. No ale wcześniej będę miał dla was nowości, między innymi od Ingrosso, ale więcej wam teraz nie powiem. Powiem wam tylko tyle, że będzie się działo, więc zostańcie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
1: Więcej.
3: Więcej.
1: Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji, dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. I po reklamie.

Dzieją się w Esce. Minuta przed północą, to wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to może oznaczać tylko jedno. Przed nami piękne rzeczy, przed nami i kawałki, które już znacie, ale po pierwsze kawałki, których jeszcze nie znacie, a które poznać powinniście. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami z tych, które znacie, między innymi MJ Dali, to miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, miejsce pierwsze też rap dwudziestki nieraz, natomiast nowości jest naprawdę dużo w tym notowaniu, w tym wszystkim, co dla was przygotowałem. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami nowości od Halo, od Phrase, będzie Benjamin Ingrosso, ale będzie też na przykład D.O.D. czy Aya Ann. I'll Be There, tak nazywa się ich nowy kawałek i myślę, że powinniście go usłyszeć. On właśnie teraz pojawia się w streamingach, właśnie teraz pojawia się wszędzie indziej, bo dokładnie teraz wybija jego premiera. Myślę, że to jest dobry moment na to, aby powiedzieć dzień dobry i na to, aby powiedzieć, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to jeden z nich. D.O.D., Aya Ann i I'll Be There.

Swedish House Mafia i Wait So Long w Radiu SK. Jeżeli chodzi o piękne rzeczy, które dla Was przygotowałem, to mam ich dla Was bardzo, bardzo dużo. Swedish House Mafia to jest ekipa, do której należą tacy ludzie jak na przykład pan Ingrosso. A właśnie jego kawałek zagram Wam już dzisiaj, więc bądźcie na to przygotowani, bo to już za moment z kawałkiem Waste My Time, ale wcześniej zagram Wam kawałek, który będzie też już dzisiaj właściwie, czyli w piątek od 17 propozycją do gorącej 20. Ten kawałek nazywa się Bezos. Nagrali go Jan Marczewski i Hugo Torres. Bądźcie już teraz przygotowani, bo to naprawdę świetna nowość. Ona już kilka dni ma, ale myślę, że warto ją sprawdzić i warto ją posłuchać bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. To co? Gramy! No i Bezos!

0: Armin van Buuren i Sasha Everlasting.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit już dobrze znamy, bo Everlasting od Armina van Burena to jeden z wielkich hitów. Natomiast Armin van Buuren to też pan, którego możecie słuchać w Esca Live Remix. W każdy piątek, w każdą sobotę gramy wieczorami i w nocy najlepsze sety DJ-skie, między innymi od Armina właśnie. Natomiast wspomniałem o panu, który ma taki pseudonim Ingrosso. Tylko że miałem na myśli pana Sebastiana Ingrosso, to członek oczywiście Swedish House Mafia, którą to zagraliśmy przed chwilą z kawałkiem Wait So Long, ale teraz nie Sebastian Ingrosso, a Benjamin Ingrosso, ten pan nie tak dawno reprezentował Szwecję w konkursie Eurowizji, to w 2018 roku, i właśnie wypuścił nowy kawałek, nazywa się Waste My Time, a my gramy go premierowo kilkanaście minut po premierze właśnie. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: ESC.
1: 27 minut już po północy, mamy piątek, mamy 18 września, a to David Guetta i Sam Martin Dangerous w ESC. Ale jako, że to wszystkie hity zaczynają się w ESC, to czas na kolejny z tych, który ukazał się w ostatnich godzinach i w ostatnich minutach. No to przed chwilą mieliśmy reprezentanta Szwecji na Eurowizji w 2018 roku. Grał tam Benjamin Ingrosso z kawałkiem Waste My Time, pojawił się dziś na antenie, ale teraz czas na kolejną reprezentantkę na Eurowizji, tylko że teraz mówimy o konkursie piosenki Eurowizji Junior 2022 rok i nie Szwecja, a Wielka Brytania. Freya Sky, tak nazywa się ta pani. Rok urodzenia 2009, więc mamy tutaj naprawdę do czynienia z młodą artystką i ta młoda artystka wypuściła kawałek, który nazywa się Bad Taste i my gramy go premierowo w ESC.

Mr. Know-it-all to Teddy Swims z Westy. A wszystkie hity zaczynają się w Westy. Teraz czas na coś bardzo, bardzo klubowego. Jeżeli macie ochotę już poczuć piątek, bo w końcu to 34 minuty piątku za nami i chcecie go rozkręcić już teraz, no to to jest idealna okazja ku temu. Kawałek nazywa się Halo, a raczej artyści nazywają się Halo. Kawałek nazywa się Live Again. Posłuchajcie tego już teraz, bo to premier.

0: Czy wy też czekacie na kolejne premiery od tej właśnie pani? Mam na myśli oczywiście Taylor Swift, która to teraz pojawiła się na antenie Radia SK. We wszystkie hity zaczynają się wesce. Opolite już teraz, przed nami kolejne kawałki, a za nami już wiele, wiele, wiele premier, które ukazały się kilkanaście minut i kilkadziesiąt minut temu. Było D.O.D., I.I.N., I'll Be There, ale byli też inni, byli między innymi Benjamin Ingrosso, czy na przykład Freya Sky. To jest SK, wszystkie hity zaczynają się wesce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Miley Cyrus i Buzz Persuade to ostatni singiel od Miley właśnie. Wszystkie hity zaczynają się, weste właśnie dobiegają końca, ale mogę wam wymienić kilka pseudonimów i kilka nazwisk, które pojawiły się w ostatnich minutach i w ostatnich godzinach na antenie. To m.in. Halo, Freya Sky, Benjamin Ingrosso, Jan Marczewski, Hugo Torres czy D.O.D. Yaya N. To premiery, ale też Dati, Cedric Gervais, Carla Monroe, a także Swan, który zajrzał do studia Radia SK i udowodnił, że można dołączyć do Eski i być zagranym w radiu bez pomocy wytwórni. Sprawdzajcie nasze sociale Radia SK na Instagramie i na Facebooku, tam to wszystko pokazujemy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.